jedno ciało naraz. Więc gdybym cię wołał, nie istniałoby zaraz.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Tomasz Graczewski, zapraszam. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej została uroczyście ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Ten honorowy tytuł nadawany jest przez papieża kościołom o wyjątkowym znaczeniu duchowym i duszpasterskim. Do Dąbrowy Tarnowskiej w dniu ogłoszenia świątyni Bazyliką pielgrzymowali wierni z całej diecezji tarnowskiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Na początku nabożeństwa hierarcha wyjaśniał zgromadzonym, co oznacza tytuł Bazyliki Mniejszej.
3: Tu, w tym miejscu, to wielkie wydarzenie, ale cała diecezja przeżywa wyniesienie do rangi bazyliki mniejszej. To nie znaczy, że ta bazylika jest mała, tylko już jest taka tradycja, że są tylko cztery bazyliki większe w Rzymie, a wszystkie inne łączności ze Stolicą Apostolską nazywają się bazylikami mniejszymi. Gratuluję, podziwiam, z uznaniem patrzę na ten piękny kościół, na tę piękną, nową bazylikę mniejszą. Przeżywam razem z wami tę wielką radość.
2: Uroczystość koncelebrowali biskupi i arcybiskupi, m.in. biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej oraz arcybiskup Wiktor Skworc. Biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Andrzej Jesz przypominał podczas mszy świętej, że ogłoszenie kościoła bazyliką przypadło dokładnie w rocznicę konsekracji dąbrowskiej świątyni.
4: 61 lat temu, 16 maja 1965 roku, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej przeżywali wielką radość z podniosłej uroczystości konsekracji tej monumentalnej świątyni. Od kilku pokoleń dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej droga ku niebu prowadzi również przez tę właśnie świątynię, która dzisiaj zostaje obdarzona tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Ustanowienie Bazyliki Mniejszej czyni bowiem tę dąbrowską świątynię miejscem szczególnego oddziaływania duchowego w całym regionie.
2: Po komunii świętej i odśpiewaniu uroczystego hymnu Tedeum podziękowania wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej ksiądz Stanisław Cyran. Duchowny dziękował m.in. parafianom, od lat aktywnie zaangażowanych w adorację Najświętszego Sakramentu. Podziękowania skierował także do kardynała, biskupów i księży koncelebrujących Eucharystię, a także do księdza doktora habilitowanego Jana Bartoszka, który koordynował działania związane z przygotowaniem podniesienia kościoła do rangi Bazyliki Mniejszej. Na zakończenie uroczystości kapłani procesyjnie wyszli przed świątynię, by pobłogosławić tablicę upamiętniającą nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej i poświęcić nowe, zdobione drzwi kościoła. Dąbrowska Bazylika jest 9. kościołem w diecezji tarnowskiej o takim tytule. Do tej pory papieski tytuł honorowy nosiła Bazylika Katedralna w Tarnowie oraz świątynie w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu, Tuchowie i Grybowie. Z patronką samorządową

0: psów świętą Kingą budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 33. ogólnopolska pielgrzymka samorządu terytorialnego na Jasną Górę. Jak mówi delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jerz, podczas pielgrzymki nastąpi przekazanie obrazów z wizerunkiem świętej Kingi oraz jej relikwii do poszczególnych diecezji, aby podkreślić rolę świętej Kingi, która jest patronką samorządowców.
1: Będziemy cały czas wracać do dziedzictwa świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie. Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księni, stosowała właśnie te zasady.
0: Pielgrzymka rozpocznie się 24 maja o 10 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. O historii spotkań i 32 pielgrzymkach samorządowców na Jasną Górę opowie dr inżynier Tadeusz Wrona. Natomiast wykład Święta Kinga, geneza i aktualność patronatu nad samorządowcami wygłosi ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszek, profesor Akademii Tarnowskiej. Dodajmy, że w sobotę 23 maja biskup Andrzej Jerz będzie przewodniczył modlitwie apelowej o 21 w kaplicy cudownego obrazu. Zaproszenie do udziału w pielgrzymce jest skierowane do marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, radnych oraz pracowników administracji samorządowej. Święty ojciec Stanisław Papczyński to barwna postać. Uczy nas wytrwałości w chodzeniu drogami Pana Boga oraz głębi przeżywania wiary, mówił w audycji Rozgryźć Kościół w Radiu RDN proboszcz parafii świętego Jakuba w Podegrodziu, ksiądz Artur Mularz. W poniedziałek, 18 maja, w kościele katolickim będziemy wspominać pochodzącego z tej miejscowości założyciela zakonu Marianów. Jak dodał ksiądz Mularz, ojciec Stanisław to postać, która może być wzorem do naszego.
2: I to jest człowiek, który żyje głębią wiary, szuka Pana Boga bardzo często też wbrew różnym przeciwnościom, które gdzieś tam pojawiają się w jego życiu. To jest, myślę, taki człowiek bardzo charakterny, wytrwały, ale właśnie tą swoją charakterność, myślę, przekuł w coś dobrego. To nie tylko jakby stawianie jakiejś kontry, tylko bardziej dążenie do celu, bardziej dążenie i wytrwałość w tym, co dobre.
0: W poniedziałek o 18 w parafii Podegrodziu zostanie odprawiona msza święta, a po niej nowenna do świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. Główną intencją będą tym razem powołania kapłańskie. Ponadto w dniach od 5 do 7 czerwca będzie tu obchodzony jubileusz 10-lecia kanonizacji świętego ojca Stanisława Papczyńskiego. W programie są sympozjum naukowe, wieczór uwielbienia i piknik parafialny oraz niedzielna msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Przez cały maj grają dla Maryi. Na wieżę kościelną wchodzą codziennie o świcie. Chodzi o członków parafialnej orkiestry dętej wlaskowej, którzy każdego dnia dają mały koncert pieśni dedykowanych Matce Bożej.
3: Codziennie rano trzeba wstać i wejść. Jeszcze w latach 70. to msza była o 6 rano, czyli myśmy o 5 do 6 już tu grali. W tych młodych latach, jak sobie przypomnę, to ciężko było wstać. Pieśni maryjne mamy, ponad 30 tych pieśni i zmieniamy sobie tak codziennie inne, nie? To tylko ten jeden wyjątek, nie opuszczaj nas, to gramy codziennie na koniec.
0: Mówił Roman Kogutowicz, który stoi na czele orkiestry. Chociaż sam w granie majówek angażuje się już od 50 lat, to opowiada, że ta tradycja w Laskowej rozpoczęła się tuż po II wojnie światowej, czyli blisko 80 lat temu. Początkowo na wieżę wchodzili dwaj czy trzej muzycy, a z czasem przybywało chętnych do grania. Muzykę można usłyszeć codziennie o 6 rano. Nie ma znaczenia, czy jest to dzień powszedni, czy święto.
4: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: miłość nie szuka swego. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto żyje według zasady po mojemu albo w ogóle? Pewnie, że spotkałeś. I nie było to fajne. Relacje są w porządku, o ile stawiamy na swoim. Nawet życie i praca pod zwierzchnictwem, co dotyczy nas wszystkich, jest w porządku, dopóki nie jesteśmy zmuszani do podporządkowania się cudzej woli. I szczerze mówiąc, większość z nas nie reaguje zbyt dobrze, kiedy to się dzieje. Więc jaki jest sekret przejścia przez taką sytuację tak, żeby z jednej strony nie zrujnować relacji, ale z drugiej nie czuć się jak wycieraczka? Posłuchaj, co mówi na ten temat Bóg. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. W tym właśnie miejscu tkwi sedno sprawy. Sekretem jest nie upieranie się przy swoim. Rezygnacja z prawa do prowadzenia spraw po mojemu. Masz czynić rzeczy chętnie, z dobrej woli, dlatego że cenisz tę drugą osobę. Kiedy pomyślisz o tym w ten sposób, nie wydaje się to tak skomplikowane.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: przyjrzę cię. Naprzeciw mnie tam będziesz szedł.
1: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wspomnienie świętego Jana, papieża i męczennika. Święty Jan był rodowitym Toskańczykiem. Został wybrany na papieża w roku 523. W tym czasie w Italii panował Teodoryk, król Gotów, Arianin, który jednak w początkowym okresie panowania tolerował, a nawet faworyzował chrześcijan. Mniej więcej w tym czasie, gdy święty Jan dostąpił godności papieskiej, Teodoryk diametralnie zmienił swoją politykę. Przyczyną tego raptownego zwrotu stały się dwa wydarzenia. Zdradzieckie w mniemaniu władcy, kontakty wpływowych członków Senatu Rzymskiego z Konstantynopolem oraz surowy edykt przeciwko heretykom wydany przez cesarza Justyna I, pierwszego od pół wieku katolika na tronie bizantyjskim. Arianie wschodni nalegali, aby Teodoryk wypowiedział wojnę Justynowi. Władca Italii postanowił najpierw rozpocząć negocjacje. Wyznaczył delegację złożoną z 5 biskupów i 4 senatorów, na której czele stanął papież Jan, zresztą wbrew swojej woli. Wiadomości o misji, którą został obarczony papież i o sposobie jej wypełniania są skąpe. Wiemy tylko, że udało mu się przekonać cesarza, by złagodził prześladowania Arian, co pozwoliło uniknąć represji w stosunku do katolików w Italii. Wizyta papieża przyczyniła się również do zawarcia zgody pomiędzy kościołem zachodnim i wschodnim, dotkniętym schizmą. Jednak Teodoryk nie wyzbył się podejrzeń. Gdy dowiedział się o przyjaznym przyjęciu papieża Jana przez cesarza, doszedł do wniosku, że obaj spiskują coś przeciwko niemu. Po powrocie delegacji do stołecznej Rawenny rozkazał uwięzić papieża Jana. Świątobliwy papież zmarł wkrótce potem z powodu złego traktowania.
1: Kto słucha, nie błądzi.

18 dzień maja wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1986 roku zmarł ksiądz Józef Pochroń, w 1991 ksiądz Tadeusz Szwajchler. W 1994 do domu ojca odszedł ksiądz Adam Chochorowski. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Hiszpańscy i polscy kibice pożegnali na stadionie Camp Nou Roberta Lewandowskiego. Zawodnik zakończył karierę w FC Barcelona.
2: Było pięknie, klimat był, radocha była.
3: Zakończenie super. Godne mistrza?
2: Tak, zdecydowanie. I cały stadion to uznał. Super wieczór.
4: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom. Musieliśmy tu być.
5: Cała kariera była w ten sposób prowadzona, że walczył. No i bardzo fajnie zakończył.
6: Piękne pożegnanie Lewandowskiego i przez piłkarzy, kolegów z drużyny, i przede wszystkim przez publiczność hiszpańską, tak, że to jest naprawdę dla nas, bo dużo Polaków było dzisiaj na stadionie, coś pięknego, że jest tak doceniany.
3: Wzruszający moment dla wszystkich.
0: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata, w tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Rzemiosło to nauka, prostota i zaufanie, mówili rzemieślnicy podczas jubileuszu cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Organizacja działa na terenie miasta od 75 lat. Fachowcy podkreślają, że choć rzemieślników ubywa, Tarnów wciąż pozostaje dla nich ważnym ośrodkiem. Praca, którą wykonują, jest dla nich nie tylko zawodem, ale często także pasją i rodzinną tradycją.
7: Prowadzę serwis opon i sprzedaż opon. Od 40 lat, dlatego się zabrałem za rzemiosło w naprawie. Ponieważ był to 86 rok, gdzie wszystkiego brakowało, a dętkę zdobyć to już graniczyło z cudem. Zawody rzemieślnicze to nauka, no i przekazywanie zawodu, taka prostota, niekombinowanie. Zaufanie do rzemieślnika.
8: Jestem elektrykiem firma Elzbut. 40 lat prowadzę zakład i od dziecka byłem elektrykiem.
9: Nie ma piękniejszego zawodu jak stolarstwo. Jest bardzo trudny zawód, ciężki zawód. Trzeba się opracować bardzo dużo, ale jest satysfakcja. Stolarstwo przetrwa następne pokolenia.
0: Obchody 75-lecia cechu rzemiosł różnych w Tarnowie rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w tarnowskiej bazylice katedralnej. Zdjęcia i relacje z obchodów mamy na rdn.pl. Lało jak z cebry, ale nikomu to nie przeszkadzało. W Obidze odbyła się coroczna majówka za górą, organizowana przez Związek Podhalan.
10: Nie lej, dysku, nie lej, bo cię tu nie trzeba.
11: Ludzie się do siebie garną i to jest taka tradycja z dziada pradziada. Tu kaplice, to wszystko my tu robili najwięcej z Władkiem na początku, z tym on był też prezesem, nie? Fundamenty, betony, to wszystko.
12: To jest wielkim zaszczytem dla nas, że tu możemy się zbierać, bo wielu z nas to jesteśmy, gdzie urośliśmy na tej ziemi, pielęgnowaliśmy tą kulturę, obyczaje, a teraz tym bardziej, że to powstało coś takiego z inicjatywy, oczywiście w Związku Podhalan. Myśmy sparli jako byli mieszkańcy, bo ja już mieszkam w innej parafii.
0: Zdjęcia z majówki za górą mamy na rdn.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek pochmurny, w niektórych miejscach może być nawet i mglisty, tak więc kierowcy uważajcie. Chłodno, 9 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 14 stopni, te chmury dziś przez cały dzień. Jutro już poprawa pogody, przejaśnienia, po południu słońce i temperatura jutro nam wzrośnie do 19 stopni, a noc, która przed nami, to temperatura 8 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Od jutra już coraz cieplej, te temperatury do końca tygodnia w okolicach 20-22 stopni, no i trochę słońca, ale niestety też trochę deszczu zapowiadają nam synoptycy. Sytuacja biometeorologiczna o poranku niekorzystna. 24 minuty nam zostało do 7.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
4: Skoda.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17:00 koncert Przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
9: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
10: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
9: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
10: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 14 minut nam zostało tylko do godziny 7. Czas sprawdzić sytuację na tarnowskich ulicach. Mokre ulice po deszczu. Na więc kierowcy uważajcie. Myślisko na tych naszych drogach w niektórych miejscach jeszcze mogą utrzymywać się mgły. Tak więc tutaj apeluję o tą ostrożną jazdę, bezpieczną jazdę. I a propos tego bezpieczeństwa, zobaczmy, jak wyglądała noc na naszych drogach. Jak informuje obserwator dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w Wojniczu potrącenie zwierzyny leśnej to w nocy i również w Ornocy, Brniu kierowca wjechał do rowu. Teraz o poranku bez zdarzeń drogowych. A jak wyglądają ulice? Spokojnie, płynnie, bez postojów, ale tych samochodów nam w tych godzinach porannych przybywa i będzie przybywało i przed godziną 8 w kolejnych informacjach dla zmotoryzowanych. No pewnie już nie będę miał tak dobrych informacji, że już gdzieś się zatrzymujemy, się stoimy i czekamy. Złożony ruch Konarskiego, Metuchowska, ale płynnie nie stoimy na Klikowskiej, chociaż tutaj w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego na wysokości Ziołowej tych samochodów już jest troszeczkę więcej. Powoli do tego ronda, ale płynnie, to jest dobra informacja. Płynnie też na Alejach Kwiatkowskiego i na ulicy Myzbylitowskiej, na Koszyckiej, od Sucharskiego powoli do skrzyżowania z ulicą Krakowską. Tam jest też, nie jest źle. Tak więc przypominam jeszcze raz zmotoryzowanym. Kolejny raz wyjeżdżamy przed 8, później przed 9, a przed godziną 10, jak co poniedziałek na antenie radia RDN Małopolska. Audycja Pomagamy i Chronimy. Rozmowa z tarnowskimi policjantami na temat bezpieczeństwa.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.

5 minut nam zostało tylko do godziny. Na 7, godzina 7 to wiadomości na antenie Radia RDD Małopolska. Przeglądając tak serwisy informacyjne, przeglądając portale społecznościowe, strony internetowe, temat numer 1, no to Robert Lewandowski praktycznie na ustach wszystkich, no bo przecież żegna się z Camp Nou. We wczorajszym meczu 3-1 Polski napastnik zanotował swój ostatni występ na legendarnym stadionie, no i po zakończeniu spotkania spotkał się z kibicami, powiedział: zawsze będę miał Barcelonę w sercu, dziękuję wam kibicom, raz kibic Barsy, zawsze kibic Barsy, tak właśnie powiedział 37-letni Robert Lewandowski. I na ten temat dziś praktycznie wszystkie portale piszą, co będzie robił Robert Lewandowski. No jedno jest pewne, nie rezygnuje z kariery.

rybny sportowej. Pytanie tylko, do jakiego klubu Robert Lewandowski zawędruje teraz, ale wydaje mi się to ten temat na kolejne, na dalsze dni. 4 do 7 to nie tylko temat numer 1 Robert Lewandowski, są jeszcze inne tematy i o tych innych tematach już za chwilę będziemy mówili punktualnie o 7.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: 23 miliony złotych ma kosztować koncepcja programowa dla 3 odcinków nowej drogi Sądeczanki. Bazylika robi niesamowite wrażenie. Kościół jest przepiękny, mówią zarówno parafianie, jak i pielgrzymi, którzy odwiedzili w ten weekend nową bazylikę w Dąbrowie Tarnowskiej po raz pierwszy. Co dalej z Robertem Lewandowskim? Kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko, zapraszam. 23 miliony złotych ma kosztować koncepcja programowa dla 3 odcinków nowej drogi Sądeczanki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu, do którego zgłosiło się 14 firm, ale każda mogła wybrać tylko jedno zadanie.
1: Najwięcej firm, bo aż 7, wybrało pierwszy odcinek o Kocim Uszew. To najkrótszy, a zarazem najtańszy odcinek całej trasy. Do drugiego zadania, dla odcinka 3, Wytrzyszczka Łososina Dolna, zgłosiło się 5 oferentów, a do ostatniego, na odcinku Tęgo Boże Nowy Sącz, 2 oferentów. Dzięki koncepcji i badaniom geologicznym będziemy mogli poznać dokładnie teren całej inwestycji i będziemy wiedzieć, w jaki sposób należy projektować poszczególne jego obiekty, takie jak węzły, mosty czy estakady.
0: Mówiła Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zakończył się jeszcze przetarg na pozostałe 2 odcinki nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz. Czas na składanie ofert jest w tym przypadku do 2 czerwca. Bazylika robi niesamowite wrażenie. Kościół jest przepiękny, mówią zarówno parafianie, jak i pielgrzymi, którzy odwiedzili w ten weekend Dąbrowską Bazylikę po raz pierwszy. Koncertem młodego wiolonczelisty zakończyły się kilkudniowe obchody uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej, których kulminacyjnym momentem była msza święta z ogłoszeniem tytułu Bazyliki Mniejszej. Wieczorem w świątyni wystąpił Jan Diuk.
2: Przyjaźni z Bochni. Słyszeliśmy Państwa audycję.
3: Słyszałam cały czas transmisji przez radio i właśnie przyjechaliśmy specjalnie na mszę wieczorną i na ten koncert.
4: Tutaj pierwszy raz, czy już bywali Państwo?
2: Pierwszy raz.
4: W takim razie jak robi wrażenie bazylika?
3: No, niesamowite. Niesamowite, przepiękna bazylika jest. Słyszałam tylko w radiu i myślę, musimy jechać i musimy zobaczyć. Drzwi mnie też urzekają. Są przepiękne, to jak się nie mylę, jest chyba Andrzej Bobola. A dzisiaj mamy święto Andrzeja Boboli. Też to jest takie cudne święto i w ogóle, że w tym dniu został ten kościół podniesiony do bazyliki mniejszej. No, dla mnie przeżycie niesamowite.
0: Podczas uroczystej mszy świętej pontyfikalnej poświęcone zostały nowe drzwi wejściowe oraz tablica upamiętniająca uhonorowanie świątyni tytułem Bazyliki Mniejszej. Na 3 skrzydłach drzwiowych wykonanych z brązu widnieją wizerunki świętego Andrzeja Boboli, Matki Bożej Szkapleżnej oraz Chrystusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Tytuł Bazyliki Mniejszej to honorowe wyróżnienie nadawane przez papieża dla kościołów o wysokiej wartości liturgicznej. Świątynia ubiegająca się o taki tytuł musi spełnić kilka warunków, między innymi pozostawać otwarta przez cały dzień, stanowić miejsce szczególnego kultu i cel pielgrzymek, czy też odznaczać się walorami duszpasterskimi, na przykład realizować wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu, tak jak ma to miejsce w Dąbrowie Tarnowskiej od 18 lat.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Stany Zjednoczone, Włochy czy kraje arabskie? Jakie są plany Roberta Lewandowskiego po opuszczeniu FC Barcelony w rodzinnej miejscowości Lewego pod warszawskim Lesznie? Kibice liczą, że jeszcze będzie można podziwiać polskiego napastnika na największych stadionach.
6: Tata tam kiedyś jak mówił, że chciałby, jak dorośnie, żeby zagrał w AC Milan. I jakby poszedł teraz do tego Luka Modricza, takich dwóch, mówiąc emerytów piłkarskich, mogliby niezłą tam zrobić jeszcze jakiś atak, no.
7: Teraz opuszcza Barcelonę.
8: No właśnie, co teraz z nim może
7: być? No bo praktycznie to teraz już będzie grzał ławę, nie?
8: Jak myśli pan?
7: No, oczywiście.
8: Nie do Milanu na przykład?
7: Wie pan, włoska drużyna też jest inna. Jest bardziej dynamiczna, nie? A on już ma swoje lata, tak? Także to też nie jest tak, że będzie występował. No, praktycznie to wszystko zależy, jak drużyna będzie grała. Czy będzie grała na niego, czy będzie mu pomagać, czy raczej no, będzie tylko tym tak zwanym do strzelania bramek.
9: Ale sporo sukcesu ma, więc teraz albo jak Cristiano, emeryturka, albo jak Messi, też emeryturka.
10: Myślę, że chyba będzie powróci, jak będzie grał w Partyzancie.
11: Jakby zagrał znowu w Partyzancie, to dopiero byłoby.
10: Tak.
11: To by chyba Partyzant awansował do ekstraklasy.
10: Na bank.
0: KS Partyzan Leszno gra w Lidze Okręgowej. To w tym klubie nieoficjalnie Robert Lewandowski rozpoczynał grać w piłkę, a z mieszkańcami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. A na koniec wiadomości. Obłoki srebrzyste to jedno z najładniejszych zjawisk, jakie można obserwować na nocnym niebie. Tylko o tej porze roku jest szansa wypatrzyć tak zwane obłoki srebrzyste. To rzadkie zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
12: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 kilometrów. No i jest to taka jasna właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
0: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. Białe noce i obłoki srebrzyste można obserwować najdłużej na północy kraju, na Helu, nawet do początku sierpnia.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: O poranku obserwujemy chmury i te chmury możemy obserwować sobie spokojnie przez cały dzień. Nigdzie nam nie uciekną te chmury. Zimno, 14 stopni w ciągu dnia, 8 stopni, 9 teraz z samego rana, tak więc te temperatury nas wcale nie rozpieszczają, ale za to od jutra już ma być ciepło, bardzo ciepło. No przecież wiosna, zimnych ogrodników już za nami, tak więc czekamy na te wysokie wartości.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Przypominam, że temperatura to jedno, a temperatura odczuwalna to drugie. No i może termometr wskazywać 14 stopni, ale odczuwalna to może być nawet 10. Jutro 19 i wreszcie jutro słońce. Przed południem jeszcze chmury mogą nam się pojawić, ale po południu już synoptycy mówią, że będzie słonecznie, 19, może nawet 20 stopni. Kolejne dni już tutaj 20, 21 stopni. Czwartek 22, piątek 22, w nocy 10, nawet 12 stopni. Tak więc no już będzie naprawdę bardzo ciepło i takie temperatury, takie wartości powinny nam się utrzymać do końca maja. Ale przypominam, że nie tylko słońce nam się pojawi, pojawią nam się też i chmury, częściowe zachmurzenie. A w weekend, no niestety, nie mam dobrych informacji, może nam popadać sobota, niedziela z przelotnymi opadami deszczu, ale temperatura 22 stopnie. 8 minut mamy po godzinie 7.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: Spoglądamy do naszego kalendarza. 4:36, z wschód słońca, zachód 20:28 i poniedziałek, 18 dzień maja, 138 dzień roku. Dzień trwa 15 godzin, 53 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin, 11 minut, ale cały czas jeszcze krótszy od najdłuższego dnia w roku. I tutaj już nie liczymy w godzinach, ale liczymy już w minutach, bo o 53 minuty krótszy od najdłuższego dnia w roku. 37% mamy roku, a wiosny 63%. 63% wiosny za nami, ale powiem szczerze, że tak do końca to chyba tej wiosny jeszcze nie odczuliśmy. I mam nadzieję, że od jutra już tą wiosnę będziemy odczuwać, bo przecież lato coraz bliżej. Lato za 34 dni 21 czerwca.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
4: Skoda.
1: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W 2 majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
0: Po reklamie.

0: już 18 minut mamy po godzinie na 7, czasem zaglądać się do kalendarza i sprawdzić, co się wydarzyło przed latem. No z tego naszego kalendarza, kalendarza historycznego, jedną datę wyciągnąłem, bardzo ważną datę dla nas, Polaków. 82 lata temu polscy żołnierze zdobyli Monte Cassino. To był 18 maja 1944 roku. Żołnierze II Korpusu Polskiego właśnie zdobyli klasztor i wzgórze Monte Cassino we Włoszech, otwierając aliantom drogę na Rzym. Przełamanie obrony niemieckiej dywizji było wielkim sukcesem armii generała Władysława Andersa. Bitwa o Monte Cassino uznawana za jedną z najbardziej zaciętych i krwawych walk II wojny światowej. A Monte Cassino wraz z kilkoma innymi wzgórzami było w czasie wojny taką kluczową pozycją obronną niemieckiej linii Gustawa, strzegącej drogi z Neapolu do Rzymu, dlatego bitwę o Monte Cassino nazywa się też bitwą o Rzym. Masywu broniły niemiecka 1. Dywizja Spadochronowa oraz 5. Dywizja Górska. Od 17 stycznia 1944 roku Niemcy odparli 3 ataki wojsk alianckich, w których uczestniczyły oddziały amerykańskie, angielskie, francuskie, hinduskie i nowozelandzkie. Dopiero 4. faza walk pod kryptonimem Honker lub Diadem zakończyła się sukcesem. 18 maja na ruinach benedyktyńskiego klasztoru na Monte Cassino załopotała biało-czerwona flaga. A losy bitwy ważyły się do końca. Tak właśnie te losy wspominał generał Władysław Anders, który zmarł w 1970 roku.
1: Mimo optymistycznych pogłosek, że nieprzyjaciel opuszcza Monte Cassino, bodaj najcięższe i najtrudniejsze walki toczyły się przez cały dzień 17 maja. W nocy jeszcze opór Niemców nie osłabł. Tuż po godzinie 10 rano patrol 12 pułku Anów wszedł w obręb klasztoru.
0: Archiwalny głos generała Władysława Andersa. W walkach brał udział również Melchior Wańkowicz, pisarz i reportażysta, w czasie wojny korespondent wojenny przy drugim właśnie korpusie. Po latach w archiwalnej audycji Polskiego Radia tak opisywał umocnienia nieprzyjaciela, które musieli przełamać polscy żołnierze.
2: To był szereg bunkrów na 3 ludzi każdy, żelbetowych, z belką stalową, z wąską strzelnicą, z ciężkim karabinem maszynowym albo z miotaczem ognia. Te bunkry były rozrzucone w trójkąt, także ognie się krzyżowali. Przed tymi bunkrami było teren zaminowany, zadrutowany drutem kolczastym.
0: O godzinie 9.40 Wacław Więckowski zatknął na ruinach klasztoru proporczyk 12 pułku Anów Podolskich. Godzinę później na Monte Cassino załopotała polska flaga, a w południe plutonowy Emil Czech zagrał hejnał mariacki.
3: To było bardzo podniecające. Jak wiedziałem te polskie flagi na Monte Cassino, pomyślałem sobie jedno. Nie Anglicy, nie Amerykanie, ale my zdobyli.
0: Polacy zdobyli Monte Cassino, ale zdobyciem Monte Cassino zostało okupione krwią. Zginęło 55 tysięcy żołnierzy alianckich, wśród nich 923 Polaków. Na przełomie 1944 i 1945 roku na zboczach Monte Cassino powstał polski cmentarz wojskowy, który jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Zostało tam pochowanych ponad 1000 polskich żołnierzy i zgodnie z wolą generała Władysława Andersa, który zmarł w Londynie w 1970 roku. Jego prochy także właśnie spoczęły na Monte Cassino, a w 2011 roku pochowano tam też wdowę po generale Irene Anders. Dziś również przypominam, że właśnie na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. I te uroczystości, jak przebiegały, na ten temat dzisiaj też będziemy mówić między innymi w wiadomościach na antenie Radia RDD Małopolska. Przypominam, 82. rocznica dziś nam przypada zdobycia przez polskich żołnierzy no właśnie Monte Cassino. To wszystko wydarzyło się 18 maja 1944 roku.

Nie spoczniemy i zespół Czerwone Gitary. Nie spoczniemy, no właśnie, przenieśmy się na chwilę jeszcze do Monte Cassino, do polskich żołnierzy, którzy szli wyzwolić Polskę. Ci, którzy byli na Monte Cassino, to ten napis widzieli. Ci, którzy nie byli na Monte Cassino, no to warto, żeby ten napis zapamiętali. Na murze wokół cmentarza umieszczono taką sentencję. Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie. Oraz za naszą i waszą wolność, my żołnierze polscy oddaliśmy Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce. Jeszcze raz przypomnę, dziś 82. rocznica zdobycia Monte Cassino, 18 maja 1944 rok. Żołnierze II Korpusu Polskiego zdobyli klasztor i wzgórze właśnie na Monte Cassino we Włoszech.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
7: Skoda.
8: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
9: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
10: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
11: Hyundai.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
14: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. BrookBet Termalika Nieciecza gra dziś na wyjeździe z Arką Gdynia. Będzie to starcie drużyn z samego dołu tabeli Ekstraklasy. Niecieczanie są już bez szansy na utrzymanie, ale Arka wciąż jest w grze o ligowy byt. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 19. Będzie go sędziować Łukasz Kuźma z Białegostoku, który w tym sezonie prowadził już 2 mecze z udziałem BrookBet Termaliki. Oba mecze z Motorem Lublin i Radomiakiem Radom kończyły się remisami 1-1. Złe wieści z drugoligowych boisk dla kibiców Nowego Sącza. Sandecja przegrała u siebie z Olimpią Grudziądz 1-3 i skomplikowała sobie walkę o baraże o pierwszą ligę. Już po pierwszej połowie sądeczanie przegrywali 0-3. Gola honorowego zdobył dopiero w 88 minucie Daniel Pietraszkiewicz.
15: Nie tak miała wyglądać pierwsza połowa, czegoś innego się spodziewaliśmy my po sobie i na pewno jest to niezbyt szczęśliwy dzień, ale do końca jeszcze 2 kolejki i w tych 2 kolejkach musimy po prostu zgarnąć komplet punktów. Wtedy zobaczymy, co to nam da. Pierwszy nasz mecz w tej rundzie, gdzie tracimy 3 bramki. 13 meczów bez porażki byliśmy, teraz przegrywamy i na pewno nie jest to fajne uczucie, ale każda seria kiedyś się kończy i myślę, że trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski i zaprocentuje to w przyszłości.
14: Mówił obrońca Sandecji Wojciech Błyszko. Po porażce z Olimpią Grudziądz biało-czarni spadli na 7 miejsce w tabeli przy równej liczbie punktów z 6 Śląskiem Wrocław. Do końca sezonu pozostały 2 mecze, najbliższy w sobotę na wyjeździe z Sokołem Kleczew. Sandecja walczy o pierwszą 6, która daje grę w barażach o pierwszą ligę. Zostając w temacie piłki nożnej, czwartoligowa Unia Tarnów pokonała u siebie 3-0 Garbarnię Kraków. Unia zajmuje 3 miejsce od końca, czyli 17, ale ma tyle samo punktów co 16 w tabeli Metal Tarnów. 5 jest Limanowia, 7 Glinik Gorlice, 8 Poprad Muszyna, 14 Okocimski Brzesko. A w weekend dotkliwej porażki doznali gracze Tarnowi. Woli Rzędzińskiej zmierzyli się z wiceliderem rozgrywek 5 Ligi Wolanią i przegrali 0-5. Po tym meczu Tarnowia zajmuje 9 miejsce w tabeli. Wola Niewola Rzędzińska zrównała się punktami z liderem, rezerwami BrookBet Termaliki Nieciecza. Ze względu na lepszy bilans spotkań to rezerwy Słoni zajmują pierwsze miejsce. 3 jest Poprad Rytro, 6 Gród Połdegrodzie, 10 Dunajec Nowy Sącz, 11 Kolejarz Stróże, 13 Sokół Słopnice. Do końca rozgrywek w 5 lidze pozostało 5 kolejek. I na koniec sporty, walki. Golden Team Nowy Sącz przegrał 4-14 z CKP potężnie Ciechocinek w piątej kolejce Polskiej Ligi Boksu. Walki dla sądeckiej drużyny wygrali jedynie Władimir Juszyn oraz Wiktor Skiba. Golden Team jest przedostatni w tabeli.
13: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Do sportu jeszcze na chwilę wrócimy po wiadomościach. My tutaj a propos pogody i ten sport jeszcze, no nieraz pewnie będzie na antenie Radia Rdyn Małopolska, by gościu. Prognoza pogody szybciutko, niebo zachmurzone i te chmury dzisiaj będą nam towarzyszyć. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia to tylko 14 stopni. Teraz za poranku 8-9 stopni. Jeszcze wiatr do tego zachodni, północno-zachodni z prędkością do 15 km na godzinę.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: To wracamy do sportu, a dokładnie wracamy do piłki nożnej. Ja wiem, że tak, wszyscy mówią o Robercie Lewandowskim, no bo to jest temat dnia. No chociaż tak naprawdę to wczoraj to wszystko się wydarzyło, ale to jeszcze wybrzmiewa, bo przecież pożegnał się z Camp Nou i wczoraj było to ostatnie jego spotkanie w barwach katalończyków przed własną publicznością. Warto dodać, 191 meczy rozegranych, 119 bramek strzelonych, raz sięgnął po koronę króla strzelców La Ligi, no i legenda sportu, ale teraz o innej legendzie, muzycznej legendzie, która też wraca na areny sportowe. Ponownie śpiewa na Mundialu, a dokładnie będzie śpiewała ponownie na Mundialu. Shakira i oficjalny utwór, który FIFA już zaprezentowała. Ten oficjalny utwór został zaprezentowany 14 maja, czyli Die Die. Będzie ten utwór towarzyszył no, największemu piłkarskiemu turniejowi świata właśnie w tym roku. Kolumbijska piosenka nagrała to wspólnie z Barnabojem, a kibice porównują tę piosenkę już do legendarnego Waka Waka. Jeżeli jesteście ciekawi, jak brzmi ta piosenka, no to posłuchajcie teraz właśnie Shakiri i Die Die.

0: Dajemy. No i Shakira oczywiście, no i piosenka, która będzie nam towarzyszyła podczas, no, mundialu. Tutaj warto by zaznaczyć, że to takie połączenie latynoskiego popu z afrobeatem. No i co oznacza to słowo daj? Otóż to oznacza po prostu, no, dalej lub dajesz. No to wiemy, że właśnie w piłce nożnej to jest bardzo ważne. No i też bardzo ważne jest przypomnienie to, że mundial, no, historyczny tutaj spotkanie, bo rozegrane zostanie w trzech krajach: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, tak więc no szczególnie będziemy się przyglądać tym nie tylko przygotowaniom do tego mundialu, ale też do przebiegu tego mundialu, a ten mundial coraz bliżej. No i piosenka, która nam będzie towarzyszyła i przypomnę, od 14 maja już oficjalnie utwór zaprezentowany przez FIFA, no i ponownie Shakira, która zachęca do udziału właśnie w mistrzostwach świata, do mundialu. Co w sporcie jeszcze? No to ten temat jeszcze będziemy poruszać, co tam ciekawego się wydarzy. Przypominam, w godzinach popołudniowych wiadomości sportowe w Pulsie Regionu. 20 minut nam zostało do godziny 8, a my za chwilę zaglądniemy jeszcze raz i sprawdzimy nieco w sporcie się dzieje, a co dzieje się na ulicach miasta Tarnowa.
1: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A kto to?
7: To Jan Sebastian Bach.
6: A gdzie to?
7: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
6: A co to?
7: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
6: A, to ja też chcę!
7: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
6: Ło, to super!
7: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
8: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793-346-845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
9: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Czas, by wyjechać jeszcze raz. My sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach. Nie tylko my sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach, ale też sprawdzamy te nasze samochody, które nam towarzyszą, a dokładnie my w tych samochodach przemieszczamy się przez te nasze ulice i z samego rana tych samochodów jest coraz więcej i tutaj chyba nie trzeba to nikomu mówić i przypominać, bo wiemy, że trzeba wyjechać wcześniej, żeby zdążyć na czas. I a propos tych naszych pojazdów, to też warto przyglądać się dokładnie między innymi naszym wycieraczkom, bo o tej porze roku szyby w aucie okazuje się są zagrożone. Wiosna to też i pyłki kwiatowe, to nie tylko te opady deszczu, ale też i pyłki kwiatowe. I te pyłki osadzają się na naszych szybach, na szybach samochodów i potrafią znacząco ograniczyć widoczność, zwłaszcza w połączeniu z wilgocią, szczególnie tutaj o poranku. No i taka mieszanka tworzy taki na szybie, film, którym czasem trudno jest pozbyć się. I właśnie dlatego tak ważny jest ten stan naszych wycieraczek w razie kontroli i brudnej szyby. Policjant może mieć powody, aby wystawić nam na przykład mandat. No właśnie. I a propos tych naszych pojazdów, a propos tego, czy ten samochód i powinien być czysty i jeżeli powinien być czysty, to jak czysty aż powinien być? Na ten temat będziemy rozmawiali przed samą godziną 10 w audycji Pomagamy i Chronimy na temat tych czystości naszych pojazdów, bo czasami komuś się wydaje, że ten samochód jest czyściutki, zadbany, a z drugiej strony okazuje się, że jednak nie do końca i tutaj mogą być problemy, bo sporo życzeń możemy mieć tutaj, a dokładnie policjanci przy kontroli mogą mieć do czystości tego naszego pojazdu, a naruszenia na przykład przez naszych kierowców. A propos tej czystości, jest zagrożone mandatem od 50 zł nawet do 3000. Tak więc to jest, że tak powiem, rażące naruszenie. No i pytanie, za co możemy dostać taki mandat? W jakiej w zależności też tutaj od stanu tego naszego pojazdu. To wszystko też zależy, ale dokładnie będziemy ten temat poruszać przed godziną 10, przypominam. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych teraz na naszych ulicach, ale już na naszych ulicach, z postojami. No i stoimy teraz na ulicy Klikowskiej, dojeżdżając do ronda Elektryczna-Wyszyńskiego od Rzeźniczej Ziołowej. Na Rona Romanowicza na wysokości Brasztę teraz się zatrzymujemy, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Klikowską. Jesteśmy na Klikowskiej dalej, tutaj powoli do ronda Słowackiego. Klikowska-Szkotnik, wzmożony ruch na Szujskiego, na Sikorskiego, też tych samochodów więcej na ulicy Krakowskiej, szczególnie tutaj od ulicy Dworcowej do ronda Narutowicza-Krakowska. Gdzie jeszcze napotkamy tych samochodów? Sporo, na pewno na ulicy Konarskiego, na Tuchowskiej i na Gubnickiej, na szczęście bez postojów. Mościca, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj od strony Witosa powolutku, jeden samochód za drugim, dokładnie od ronda już Solidarności, sznur tych samochodów nam się ciągnie do Czerwonych Klonów. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką, standardowo przed godziną 8, tutaj już na wysokości Dobrzańskiego mieszkam pierwszego, już te samochody nam się zatrzymują. No i takim ciągu pojazdów jedziemy w kierunku skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Przypominamy, dzisiejszy dzień pochmurny. Synoptycy zapowiadają nam dzień bez deszczu, ale wiem jak to w pogodzie. Pogoda czasami płata nam figla, tak więc trzeba się przygotować na te zmienne warunki. Na razie bez opadów, ale ulice w dalszym ciągu mokre, bo w nocy nam popadało. No i temperatura maksymalnie dziś 14 stopni, ale od jutra będzie już dużo cieplej.

5 minut nam zostało do 8:00. Za chwilę wiadomości na antenie na Radio Arden Małopolska, a po wiadomościach poranna rozmowa, no słowo za słowo. 8:10 dokładnie to nasza poranna rozmowa. Gościem dzisiaj radia będzie dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Arkadiusz Marszałek.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
3: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
2: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
3: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
5: Świątynia z papieskim wyróżnieniem, historyczny weekend w Dąbrowie Tarnowskiej. Kibice pożegnali Roberta Lewandowskiego, który odchodzi z FC Barcelony.
6: Naprawdę dla nas, bo dużo Polaków było dzisiaj na stadionie, coś pięknego, że jest tak doceniany.
7: Wzruszający moment dla wszystkich.
5: Rzemieślnicy świętowali w Tarnowie 75-lecie działalności.
8: Nie ma piękniejszego zawodu jak stolarstwo. Jest bardzo trudny zawód, ciężki zawód. Trzeba się opracować bardzo dużo, ale jest satysfakcja.
5: I wyjątkowa majówka w góralskiej oprawie. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. Nie milkną echa historycznej uroczystości, która w sobotę zgromadziła tysiące wiernych w Dąbrowie Tarnowskiej. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej oficjalnie otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane przez papieża świątyniom o szczególnym znaczeniu duchowym i duszpasterskim. To 9. Bazylika Mniejsza w diecezji tarnowskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, który przypomniał, że określenie Bazylika Mniejsza nie odnosi się do wielkości świątyni, lecz do jej szczególnej więzi ze stolicą apostolską.
9: Tu, w tym miejscu, to wielkie wydarzenie, ale cała diecezja przeżywa wyniesienie do rangi bazyliki mniejszej. To nie znaczy, że ta bazylika jest mała, tylko już jest taka tradycja, że są tylko 4 bazyliki większe w Rzymie, a wszystkie inne łączności ze stolicą apostolską nazywają się bazylikami mniejszymi. Gratuluję, podziwiam, z uznaniem patrzę na ten piękny kościół, na tę piękną, nową bazylikę mniejszą. Przeżywam razem z wami tę wielką radość.
5: Dąbrowska Bazylika jest 9. kościołem w diecezji tarnowskiej o takim tytule. Do tej pory papieskie tytuły honorowe nosiły bazyliki katedralne w Tarnowie oraz świątynie w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu, Tuchowie i Grybowie. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę rano w miejscowości Smyków na terenie powiatu dąbrowskiego. Zginęły 3 osoby. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły, auto osobowe znalazło się poza drogą i wjechało czołowo w zaparkowany na trawie samochód ciężarowy. Śmierć na miejscu ponieśli 3 mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat. Przyczyny zdarzenia wyjaśniają policjanci z dąbrowskiej komendy. Niespokojnie także o poranku na Sądecczyźnie. Samochód wjechał w drzewo w Starym Sączu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło około 6.45 na ulicy Topolowej. Jak informują sądeccy strażacy, samochodem podróżował tylko kierowca, który wyszedł z niego własnych siłach. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych mężczyzna został przebadany i podjęto decyzję o przetransportowaniu go do szpitala. Ulica Topolowa w Starym Sączu jest przyjezdna, ale na miejscu pracują służby. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.
10: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Hiszpańscy i polscy kibice pożegnali na stadionie Camp Nou Roberta Lewandowskiego. Zawodnik zakończył karierę w FC Barcelona.
11: Było pięknie. Klimat był.
0: Radocha była.
11: Zakończenie super. Godne mistrza?
0: Tak, zdecydowanie. I cały stadion to uznał. Super wieczór.
12: Nasz kapitan dostał taką owację, że chyba żaden polski sportowiec nie był tak pożegnany. Chyba wiedzą, co dla nich zrobił. On podniósł tą Barcelonę znowu na najwyższy poziom. Musieliśmy tu być.
13: Cała kariera była w ten sposób prowadzona, że walczył. No i bardzo fajnie zakończył.
6: Piękne pożegnanie Lewandowskiego i przez piłkarzy, kolegów z drużyny i przede wszystkim przez publiczność. Publiczność hiszpańską, tak, że to jest naprawdę dla nas, bo dużo Polaków było dzisiaj na stadionie, coś pięknego, że jest tak doceniany.
11: Wzruszający moment dla wszystkich.
5: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Rzemiosło to nauka, prostota i zaufanie. Mówili rzemieślnicy podczas jubileuszu cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Organizacja działa na terenie miasta od 75 lat. Fachowcy podkreślają, że choć rzemieślników ubywa, Tarnów wciąż pozostaje dla nich ważnym ośrodkiem. Praca, którą wykonują, jest dla nich nie tylko zawodem, ale często także pasją i rodzinną tradycją.
14: Prowadzę serwis opon i sprzedaż opon od 40 lat. Dlatego się zabrałem za rzemiosło w naprawie opon, że był to 86 rok, gdzie wszystkiego brakowało, a dętkę zdobyć to już graniczyło z cudem. Zawody rzemieślnicze to nauka, no i przekazywanie zawodu, taka prostota, niekombinowanie, zaufanie do rzemieślnika.
15: Jestem elektrykiem, 40 lat prowadzę zakład i od dziecka byłem elektrykiem.
8: Nie ma piękniejszego zawodu jak stolarstwo. Jest bardzo trudny zawód, ciężki zawód. Trzeba się opracować bardzo dużo, ale jest satysfakcja. Stolarstwo przetrwa następne pokolenia.
5: Obchody 75-lecia cechu rzemiosł różnych w Tarnowie poprzedziła msza święta w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej. Liturgii przewodniczył biskup Stanisław Salaterski, a zdjęcia z obchodów mamy na rdn.pl. Choć pogoda nie rozpieszczała, uczestnicy majówki z Zagórą w Obidze udowodnili, że deszcz nie jest w stanie zepsuć góralskiego świętowania. Ci, którzy pojawili się na wydarzeniu, z pewnością nie żałowali.
16: Jestem pierwszy raz, ale jestem zachwycona i uczestnikami, i muzyką, i piękną liturgią, i pięknym kazaniem księdza.
17: Te śpiewy są przepiękne.
16: Fajnie, że ludzie po prostu jeszcze potrafią kultywować tą tradycję, że malutkie dzieci też grają i też uczestniczą. To jest nasze dziedzictwo.
5: W programie znalazła się msza święta w wyjątkowej góralskiej oprawie, wspólna biesiada z kapelą Związku Podhalan, oddział Obidza oraz poczęstunek dla uczestników. Majówkowej Eucharystii przewodniczył ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan. Zdjęcia i wideo z wydarzenia mamy na rdn.pl. Tyle o tej porze, kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w RDN Nowy Sącz rozmowa z Tadeuszem Gąską z OSP Grudek nad Dunajcem, członkiem zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Czekamy na wiosnę. Dziś jeszcze jesień będzie nam dominować, czyli chmury. Temperatura maksymalnie w ciągu dnia 14 stopni, teraz mamy 9, ale od jutra wiosna sobie przypomni tutaj o nas i te temperatury podskoczą do 19-20 stopni. Pod koniec tygodnia nawet 22 stopnie. Teraz o poranku sytuacja biometeorologiczna niekorzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Mniam! Prawdziwy smak natury!
10: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
4: Po reklamie.
11: RDN Małopolska.
2: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym poranny goście, czyli przechodzimy do naszej rozmowy. Słowo za słowo, a rozmowę dziś prowadzi Tomasz Graczewski.
12: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
13: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pan Arkadiusz Marszałek. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: Panie dyrektorze, letni park wodny, kiedy uruchomienie? Bo teraz pogoda to tak może nie skłania do tego, żeby się zastanawiać, kiedy na słońcu, na świeżym powietrzu będziemy wypoczywać, no ale wakacje już prawie że za pasem.
14: Tak, pogoda dzisiaj szczególnie, no cały weekend też by nie był bardzo słoneczny, natomiast no prace już trwają dobre od miesiąca na tym obiekcie. Planujemy otworzyć ten obiekt 12 czerwca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że od 12 czerwca będzie ładne słoneczko i wszystkich zapraszamy serdecznie na letni park wodny w Tarnowie-Mościcach.
13: Jak wyglądają kwestie organizacyjne, na przykład co do obsługi ratowników? Czy to w drodze przetargu jest realizowane, czy w jaki sposób?
14: My korzystamy z podmiotów podmiotów zewnętrznych. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, na którym odpowiedział jedno stowarzyszenie ratownicze. Jest weryfikacja teraz oferty. Mamy nadzieję, że podpiszemy umowę z tym stowarzyszeniem i będziemy mieli ratowników, którzy będą obsługiwać nam letni park wodny w Tarnowie.
13: Choćby w ostatnim roku pamiętam, że w określone dni, w określonych godzinach były preferencyjne ceny dla mieszkańców Tarnowa, tych młodych mieszkańców. Czy w tym roku też przewidziana jest jakaś akcja promocyjna? No przede wszystkim pytam o ceny, jakie będą obowiązywały, czy już macie ustalone?
14: Ceny nie ulegną zmianie, czyli podtrzymujemy te ceny, które były w tamtym roku. No i decyzją pana prezydenta miasta Tarnowa także będziemy tutaj chcieli promocyjnie gościć młodych mieszkańców miasta na naszym obiekcie i powracamy też z tym basenem, z letnim parkiem wodnym w sezonie letnim, ale także powracamy w tych godzinach, a także w dniach, czyli to będzie tradycyjnie wtorek od godziny 9 do 19 za 5 zł. Natomiast na pozostałych basenach poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8 do 11. Tam też będziemy mieli akcję taką letnią dla naszych mieszkańców, tych, którzy nie lubią się wylegiwać, a potrafią wcześniej wstać, to za 4 zł będziemy mogli gościć na naszych obiektach.
13: To jeden obiekt zewnętrzny, w którym można się popluskać pod chmurką, natomiast wiadomo, że miasto chce wydać pieniądze na razie na projekt inwestycji na Górze Świętego Marcina. Niejako chcą przywrócić do działalności zewnętrzny basen, który się tam znajduje. Domyślam się, że jeżeli powstanie, to on będzie pod zarządem TOSIR-u?
14: Tak, oczywiście. To jest obiekt, marzy nam się, pamiętamy ten obiekt, który był na Górze Marcina, baser letni, który był też takim pięknym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta Tarnowa. W tym roku rzeczywiście staramy się wypracować konsensus i opracować bądź to program funkcjonalno-użytkowy, bądź projekt na przebudowę, wybudowanie nowego basenu o troszkę innej strukturze. Myślimy o basenie, który będzie mógł gościć osoby starsze z jakimiś elementami wód solankowych, borowinowych i to byłby obiekt całoroczny, kryty, natomiast na zewnątrz byłyby baseny zewnętrzne. W tym momencie trwa weryfikacja i odwiedzamy takie obiekty na terenie naszego kraju, te, które moglibyśmy zrealizować, żeby poznać ich bolączki, a zarazem atuty, aby ten obiekt, który powstanie, był jak najlepiej przystosowany dla naszych potrzeb.
13: A to jakie na ten moment można wskazać plusy, jakie minusy takich rozwiązań? Bo baseny pod chmurką, no nie w każdym mieście w Polsce można znaleźć, a też ukształtowanie terenu w Tarnowie dość specyficzne w tym miejscu.
14: Myślimy tutaj, ja tu wspomniałem o tym, że część tych był to taki element spa oraz basenów krytych i te baseny takie lecznicze byłyby na pewno pod zadaszeniem. Natomiast baseny odkryte byłyby w okresach wakacyjnych tutaj udostępniane. Pamiętajmy, że dużo osób Tarnowian odwiedza takie baseny lecznicze, więc tutaj chcielibyśmy im zaproponować na miejscu w Tarnowie rodzaj takich basenów i pan prezydent tutaj wyraził wolę, aby o takim charakterze basen został wybudowany.
13: Panie dyrektorze, chciałbym zapytać o stadion żużlowy Jaskółcze Gniazdo, który wrócił pod skrzydła TOSIR-u niejako z wieloletniej dzierżawy. Przede wszystkim, czy udało się wam uporać z tym bałaganem, który zastaliście?
14: Stadion żużlowy, stadion miejski przy ulicy Zbilitowskiej 3 nie wrócił do TOSIR-u, bo TOSIR nigdy nim nie zarządzał. Natomiast teraz w trwałym zarządzie ma rzeczywiście ten obiekt od 1 kwietnia bieżącego roku. Powiem szczerze, reanimujemy ten obiekt. Reanimacja przebiega pozytywnie. Dużo rzeczy udało nam się już tutaj wykonać. Przede wszystkim przywróciliśmy zasilanie w energię elektryczną, dostawę wody, odprowadzenie kanalizacji. Trwają prace weryfikacyjne poszczególnych systemów, porządkowe. No i właśnie te prace porządkowe, można powiedzieć, że z grubsza zakończyliśmy, pozbyliśmy się niepotrzebnych śmieci, elementów ogumienia. To wszystko już wyjechało. W najbliższą środę będziemy mieli pierwsze zawody na tym obiekcie, więc serdecznie Państwa zapraszamy.
13: No właśnie, będzie to runda drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów z udziałem Akademii Żużlowej Janusza Kołodzieja. Wiem, że też młodzi adepci żużla korzystają z tego obiektu. A czy zgłaszały się do TOSiR-u na przykład inne kluby swego czasu? Chodziły plotki między innymi o Krakowie, który szukał sobie miejsca do trenowania, do jazdy.
14: My rzeczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości wykorzystania tego obiektu przez inne podmioty. Jak na razie, jeżeli chodzi o tor i część żużlową, rzeczywiście tutaj Akademia Żużlowa pana Janusza Kołodzieja korzysta z tego obiektu i będzie korzystała. Jesteśmy, tak powiedziałem, otwarci. Jeżeli jakiś podmiot się do nas zwróci, to oczywiście będziemy chcieli współpracować z tym podmiotem na warunkach, które zostaną określone w odrębnej umowie.
13: A czyli jeśli pojawiłby się jakiś nowy tarnowski twór, jakiś klub żużlowy, seniorski, też byłaby możliwość współpracy?
14: W tym momencie zarządzeniem prezydenta, które mamy, określa jasno, że, bo pamiętajmy, ten tor został wykonany, ale są pewne elementy, które musimy przywrócić i na razie dopuszczamy sekcje młodzieżowe. Chcemy pomału wstawać z kola, aby ten żużel tarnowski mógł powrócić na głębsze wody. No i tutaj ten pomysł i tutaj pan Janusz Kołodziej z jego akademią, pan Cegielski, robią bardzo dobrą robotę. Widać to zaangażowanie. Pamiętajmy, dużo elementów musimy tutaj naprawić, przywrócić do życia i miejmy nadzieję, że początki są trudne, ale wystartujemy w środę, zobaczymy, co dalej się będzie działo.
13: To teraz chciałbym zapytać o inny obiekt miejskiej infrastruktury sportowej, mianowicie o Arenę Jaskółka. A w końcówce marca, jeżeli się nie mylę, rozstrzygnięty został konkurs na pańskiego zastępcę dyrektora TOSiR-u. Została taka osoba wyłoniona. Czy widać efekty tej pracy? Mieliśmy w ten weekend dużą imprezę, choćby akrobatyczną.
14: Akrobatyka sportowa zagościła rzeczywiście na arenie. Była to bardzo fajna impreza. Można było zaobserwować dzieci, młodzież, które trenują tą akrobatykę. Było widać emocje zarówno zawodników, jak i ich rodziców i całego rodzeństwa. Fajna, bardzo ładna impreza. Tych imprez coraz więcej się pojawia na naszej arenie. Pan zastępca dyrektora, który jest odpowiedzialny za komercjalizację tego obiektu, ma szereg pomysłów. Już pomalutku Państwo będziecie mogli zaobserwować zwiększoną ilość wydarzeń, która się będzie odbywała na tym obiekcie. No, tylko taka ciekawostka, że w okresie wrzesień, październik, listopad, grudzień nie mamy już wolnych terminów weekendowych na tym obiekcie. To już wskazuje na to, że coś więcej się zaczyna dziać. Także szereg wydarzeń o randze kulturalnej. Ma być tak, że tutaj planujemy 12. Pan wicedyrektor tutaj zapowiedział festiwal lodowy i zapraszamy szczególnie naszych młodych mieszkańców. No, obok będzie otwierany letni park wodny, a 13 planujemy też takim sportowe rozpoczęcie dzieci. Otwieramy stadion sportowy przy Czerwonych Klonów 16.
13: To trochę więcej z tego wynika wydarzeń niż te, które są opisane w kalendarzu na stronie internetowej Areny Jaskółka, bo tam jak spojrzałem, no to choćby właśnie wydarzenia o charakterze religijnym dla ludzi młodych, pojawi się stand-up, jest choćby też koncert Lady Punk wpisane w tym roku. No, mówi pan, że trochę więcej będzie się działo, bardziej sportowo czy bardziej kulturalnie?
14: Myślę, że będzie to wyważone, przy czym podejrzewam i tak tutaj patrząc po przygotowywanych umowach, które będziemy teraz z rezerwacyjnych podpisywać, więcej będzie wydarzeń kulturalnych.
13: A jeśli chodzi o sponsora tytularnego, bo swego czasu też były takie dyskusje, żeby był jakiś przedrostek sponsorski przed Areną Jaskółka. Mówiło się choćby o Polskiej Grupie zbrojeniowej, czy coś jest na rzeczy w tej materii?
14: Pan dyrektor jest tutaj bardzo zaangażowany w ten projekt i mam nadzieję, że w najbliższych dniach będziemy tutaj, będziemy na kilku spotkaniach u potencjalnych sponsorów tytularnych w sprawie sponsoringu tytularnego areny. Miejmy nadzieję, że te rozmowy będą przebiegną pozytywnie i na pewno Państwo wtedy zauważycie zmianę logo bądź nazwy tutaj, sponsor tytularny pojawi się na arenie.
13: To jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać. Dostrzegłem na stronie internetowej TOSIR-u, że trwa postępowanie przetargowe na jeden z elementów infrastruktury na stadionie przy ulicy Piłsudskiego. No i termin dosyć krótki, bo chyba do końca wakacji chcecie skończyć. Co tam dokładnie ma się zadziać?
14: Startujemy w takim programie ministerialnym Szatnia na medal i chcemy poprawić infrastrukturę zaplecza Stadionu Sportowego imienia Emila Wzorka. Przy ulicy Piłsudskiego 32 chcemy wykorzystać fundusze zewnętrzne do realizacji i poprawy wizerunku naszych sanitariatów, szatni, aby ten obiekt był jeszcze mógł bardziej być reprezentacyjny, aby młodzież, która korzysta z tego obiektu, a wszelkie grupy, które mogą wynajmować ten obiekt, były tutaj zabezpieczone pod względem sanitarnym, żeby ten wygląd tego obiektu podążał za XXI wiekiem.
13: Skoro postępowanie przetargowe jeszcze trwa, to może na razie nie o kwotach, bo to się jeszcze może po otwarciu ofert zmienić, ale wspomniał pan o tym, że środki zewnętrzne biorą udział. Jak procentowo jest to dofinansowanie? Czy duży jest koszt własny TOSIR-u miasta?
14: Tutaj, jeżeli uda nam się pozyskać to dofinansowanie, to będzie 50% wyłożonych pieniędzy miejskich, więc myślę, że gra jest warta świeczki i wszelka poprawa stanu bazy miejskiej jest, ja zawsze na takie zadania podpisuję się dwoma rękami. Chcemy, aby nasi mieszkańcy miasta Tarnowa korzystali z jak najlepszych, jak najczystszych obiektów, z czego sobie i Państwu życzę.
13: To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałbym wrócić do sprawy sprzed kilku tygodni, no, kilku miesięcy, mianowicie zawirowań związanych z wykryciem bakterii Legionella. Jak wszyscy pamiętamy, wówczas doszło do kuriozalnej sytuacji, w której laboratorium pomyliło próbki, zamknięto nie ten basen, co trzeba, TOSIR wypowiedział umowę. Czy były jakieś konsekwencje dalsze, choćby finansowe, czy jakaś droga sądowa z laboratorium, które zawiniło, bo samo się też przyznało do tej winy?
14: Rzeczywiście doszło do kuriozalnej sytuacji. No ja nie pamiętam takiego zdarzenia. Laboratorium przyznało się do tego. Na szczęście po półtorej miesiąca możemy stwierdzić, na razie nie mamy sygnałów o tym, żeby ktoś ucierpiał i zachorował na Legionellę. Oczywiście laboratorium straciło kontrakt roczny, została naliczona kara wynikająca z umowy, która została wypłacona przez to laboratorium. Po wizycie prezesa tego laboratorium w Tarnowie mamy takie przyrzeczenie, że w razie pojawiających się roszczeń, to będziemy tutaj mogli żądać odszkodowania, więc tutaj analizujemy jeszcze, jak powtarzam, analizujemy frekwencję, która mogła się nam obniżyć na tych obiektach i w tym momencie mamy inny podmiot laboratoryjny, który nas obsługuje. Miejmy nadzieję, że nie będziecie Państwo słyszeć o sytuacji takiej, że jakieś wyniki będą złe na naszych obiektach, a zarazem to, że zostały pomylone próbki, takiej sytuacji już na pewno nie będziemy mieli.
13: No bo z jaką częstotliwością takie badania się odbywają?
14: Te badania mamy tutaj robione praktycznie raz w tygodniu, więc oprócz tego, że są praktycznie badania pod nadzorem tarnowskiego sanepidu, to pamiętajmy, że każde urządzenie, które jest i pracuje stacja uzdatniania wody w automacie, to także jest jeszcze pracownik, który weryfikuje, sprawdza właściwości pomiarów uzyskiwanych z automatu, więc to jest wszystko weryfikowane, jest to sprawdzone. sprawdzane i nasze baseny naprawdę są czyste i bezpieczne.
13: Na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Arkadiusz Marszałek, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gościł w naszym studiu. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Miłego dnia życzę.
15: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska.

0: kierowcy zawodowi.
1: To wszystko jest w cenie.
2: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
14: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: Przysłowie na dziś, grzmot w maju sprzyja urodzaju, a te grzmoty no mogliśmy usłyszeć w sobotę. Dziś bez grzmotów, bez opadów deszczu, ale za to pochmurne niebo, zapowiadają nam synoptycy. Słońce to dopiero jutro w godzinach popołudniowych. No i jutro temperatury wiosenne, dziś jeszcze takie temperatury troszeczkę jesienne, 14 stopni maksymalnie, o poranku 9 stopni.
14: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
15: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro. Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii na rządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Los Angeles Hymn, wake up. No powiem tak, że już w takiej pogodzie to się nie chce w ogóle wychodzić z łóżka. No ale niestety poniedziałek, początek tygodnia, nie ma tak dobrze. Koniec tego leniuchowania, tym bardziej, że kwadrans mamy do godziny 9.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: No jak kwadrans do dziewiątej, to jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa i sprawdzamy my sytuację. Ulica mokre, przypominam, jeszcze popadało nam w nocy. W ogóle cały weekend pochmurny, deszczowy, ale kolejne dni zapadają nam się już słoneczne, ciepłe. Jeszcze tylko ten poniedziałek, taki jesienny, i zacznie nam się znowu wiosna. Zanim wyjedziemy na ulicę, ważna informacja dla wszystkich tych, którzy no zdają na prawo jazdy, bo czeka ich rewolucja i to taka prawdziwa rewolucja. Ci, którzy będą zdawać egzamin na prawo jazdy, Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować obowiązkowy plac manewrowy i przenieść większy nacisk na jazdę w realnym ruchu drogowym. Resort przekonuje, że obecny system jest przestarzały i nie zawsze pozwala dobrze ocenić umiejętności kursantów. Największą zmianą ma być likwidacja egzaminu praktycznego na placu manewrowym dla kategorii B. To właśnie tam kursanci wykonują dziś jazdę po łuku czy ruszanie pod górkę. Dla wielu osób ten etap jest najbardziej stresującą częścią całego egzaminu i ministerstwo uważa jednak, że sprawdzanie umiejętności w sztucznych warunkach coraz mniej ma wspólnego z codzienną jazdą samochodem i resort podkreśla, że w wielu europejskich krajach odchodzi się właśnie już od takich rozwiązań. No to proszę bardzo, nie plac manewrowy, a miasto będzie weryfikowało. No na razie powiem tak, że przyznam się szczerze, że jednak jak spoglądam na niektórych kursantów, którzy no, na placach parkingowych czasami się uczą, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że mało dobre rozwiązanie, bo wiemy, że to różnie może zdarzyć się. Różne sytuacje mogą tutaj zaistnieć na takich placach i wiemy, że ten młody kierowca no nie zawsze jest w stanie zapanować nad tym samochodem. Gdzieś tam mogą być otarcia, to dlatego lepiej chyba niech tam sobie na tych placach manewrowych ćwiczą, testują. I ten egzamin też wydaje mi się, że chyba dobre było to rozwiązanie, że plac manewrowy to jedno, później wyjeżdżamy na miasto, testujemy takiego kursanta, czy już jest wprawiony, czy dobrze jeździ, bo ten plac manewrowy mimo wszystko weryfikuje, a przecież jazda po łuku to obowiązkowo, wzniesienia też obowiązkowo. A tutaj szukać gdzieś, gdzie takie wzniesienie mamy, żeby się zatrzymać. No nie wiem, no taka rewolucja ma być co do zdawania egzaminów na prawo jazdy. Pewnie życie to wszystko nam zweryfikuje. Ulica Tarnowa, no to przypominam, tych samochodów już sporo przed godziną 9 i stoimy. Zatrzymujemy się teraz na Tuchowskie od Drzymały powoli do Konarskiego. Konarskiego praktycznie na całym odcinku w kierunku Narutowicza, jeden samochód za drugim. Na Gumnickie od ulicy Wesołej do Dąbrowskiego. Postój czeka zmotoryzowanych. Postój też tutaj na Klikowskiej. I ten samochody już od 3 Maja do Ronda Słowackiego, Klikowska Szkotnik, no i również Klikowska od Rzeźniczej powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, ale tam nie będzie postoju, płynnie jedynie tych samochodów ustawia nam się troszeczkę więcej. Zmożony ruch jeszcze mamy na Mickiewicza, na Matki Bożej Fatimskiej teraz przed 9 i podobna sytuacja, gdzie tych samochodów mamy sporo, to Aleje Kwiatkowskiego od Ronda Solidarności, czyli od strony Witosa, praktycznie na całym odcinku jeden samochód za drugim. Postój mamy jeszcze na ulicy Zbylitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i zobaczmy sobie jeszcze Koszycka. Teraz już spokojnie, jedynie na samych światłach, czyli Krakowska, Czerwona, Koszycka. Tutaj się zatrzymujemy. Tak więc wygląda na to, że przed samą godziną 9 na Koszyckiej no jest dobra sytuacja dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Drogi, jeszcze my na antenie Radia Dymopolska w godzinach popołudniowych, ale jeszcze przed godziną 10 na temat dróg, na temat bezpieczeństwa będziemy rozmawiali. Jak zwykle w poniedziałki w audycji pomagamy i chronimy. Tak więc słuchajcie nas uważnie, 20 minut przed 10.

5 minut nam zostało tylko do godziny 9. Teraz Ania Dąbrowska i bawię się świetnie. No właśnie, a propos zabawy, jeżeli ktoś chce się bawić świetnie, wyśmienicie, to proszę pamiętać, że na dzisiaj w kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów. No i obowiązkowo dobra okazja, by obejrzeć ciekawą wystawę w najbliższym muzeum. Warto się wybrać do muzeum, tym bardziej, że dzisiaj Dzień Muzeów. No i będziemy, jak Ania Dąbrowska śpiewa, bawić się na pewno świetnie. 4 do 9, do 9 wiadomości. No i Ania Dąbrowska teraz.

0: sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
6: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
5: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
6: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: RDN Małopolska.
10: Dziś główne uroczystości 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Otwarte oferty w przetargu na budowę sądeczanki. Najwięcej firm zainteresowanych jest odcinkiem o Kocim Uszew. Powiśle ma swoją bazylikę. Uroczystości zgromadziły tysiące wiernych. I hejnał w Krakowie zagrany przez funkcjonariusza Straży Granicznej z Nowego Sącza. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino odbędą się dzisiaj główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze 2. Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa. Z miasta Cassino Tomasz Zielenkiewicz.
11: To my żołnierze.
12: W walkach pod Monte Cassino zginęło ponad 1000 polskich żołnierzy. Na posadzce cmentarza, do którego wejścia strzegą dwa wielkie orły, jest napis: przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie.
13: Polska jest dla nas najważniejsza. No wszystko byśmy zrobili, żeby pokonać nieprzyjaciół. I udało się.
12: Wspomina niemal 102-letni major Władysław Dąbrowski. Uroczystości rozpocznie msza święta o godzinie 16.
14: W tym roku po raz pierwszy wysłuchamy wspomnień rodzin żołnierzy, którzy są na tym cmentarzu pochowani.
12: Zapowiada szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. W uroczystościach weźmie udział prezydent z delegacją.
10: W 1944 roku masyw, nad którym górował klasztor Monte Cassino, przeciął system umocnień, bunkrów i pól minowych. Był określany jako linia Gustawa. Zdobycie przez polskich żołnierzy pod dowództwem generała Władysława Andersa, bronionego zaciekle przez Niemców masywu, było finałem blisko półrocznej kampanii. 23 miliony złotych ma kosztować koncepcja programowa dla 3 odcinków nowej drogi Sądeczanki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu, do którego zgłosiło się 14 firm, ale każda mogła wybrać tylko jedno zadanie.
9: Najwięcej firm, bo aż 7, wybrało pierwszy odcinek Okocim Uszew. To najkrótszy, a zarazem najtańszy odcinek całej trasy. Do drugiego zadania, dla odcinka 3, Wytrzyszczka Łososina Dolna, zgłosiło się 5 oferentów, a do ostatniego, na odcinku Tęgo Boże Nowy Sącz, 2 oferentów. Dzięki koncepcji i badaniom geologicznym będziemy mogli poznać dokładnie teren całej inwestycji i będziemy wiedzieć, w jaki sposób należy projektować poszczególne jego obiekty, takie jak węzły, mosty czy estakady.
10: Mówiła Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zakończył się jeszcze przetarg na pozostałe 2 odcinki nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz. Czas na składanie ofert jest w tym przypadku do 2 czerwca. Przetarg na projekt i budowę dla 3 pierwszych odcinków Sądeczanki mają zostać ogłoszone w latach 2027 i 2028.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
10: Nie milkną echa historycznej uroczystości, która w sobotę zgromadziła tysiące wiernych w Dąbrowie Tarnowskiej. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej oficjalnie otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane przez papieża świątyniom o szczególnym znaczeniu duchowym i duszpasterskim. To 9. Bazylika Mniejsza w diecezji tarnowskiej. Wydarzenie stało się wielkim świętem nie tylko dla parafii, ale całego Powiśla Dąbrowskiego i diecezji tarnowskiej. Już przed rozpoczęciem uroczystej mszy świętej wierni podkreślali, że uczestniczą w chwili, która przejdzie do historii regionu.
15: Żelesna.
16: Wielkie wydarzenie. Cieszymy się, że będzie bazylika mniejsza. Łaski można przez cały rok otrzymywać. Windencje rodzinne i powołania. Przede wszystkim o święty charyzmatyczne powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.
17: Parafia Wieczychowica. Tu jesteśmy z koleżanką, przyjeżdżamy bardzo często. Wydarzenie historyczne. Przyjechałyśmy specjalnie też wcześniej, żeby się jeszcze pomodlić przed Najświętszym Sakramentem wystawionym. Polecamy nasze rodziny. Modlimy się o zdrowie dla wszystkich.
18: To się nie da opisać, tak serce bije.
19: No myślę, że bardzo wzniosły. Jak widać, ile ludzi idzie już dużo wcześniej, przed nabożeństwem.
10: I to pomimo deszczu i pochmurnej pogody. Relacje i zdjęcia z obchodów w Dąbrowie Tarnowskiej mamy na rdn.pl. Z okazji 35. rocznicy powołania Straży Granicznej funkcjonariusz z Nowego Sącza wykonał hejnał prosto z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. Wystąpił w tradycyjnym stroju podhalańskim, podkreślając przywiązanie do historii, tradycji regionu oraz patrona karpackiego oddziału Straży Granicznej.

Straż Graniczna 16 maja obchodziła 35-lecie swojego istnienia. Została powołana ustawą z 12 października 1990 roku i rozpoczęła funkcjonowanie 16 maja 1991 roku. Pogranicznicy dbają o bezpieczeństwo ponad 35 tysięcy kilometrów polskich granic, z czego niemal 16 tysięcy kilometrów stanowi kluczowy odcinek zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Pochmurno, na szczęście bez deszczu, no ale niestety na przejaśnienia dziś nie ma co liczyć. 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia, 9-10 stopni teraz, chłodno, do tego jeszcze wiatr w porywach do 15 km na godzinę. No i ten wiatr będzie nam obniżał tą temperaturę odczuwalną. Jutro 19 stopni, przed południem chmury, ale po południu już słońce, a w nocy 8 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Zimni ogrodnicy już dawno za nami, ale jeszcze mieszają w pogodzie, jeszcze my dziś będziemy odczuwać ten chłód. Od jutra, jak mówiłem, 19 stopni, robi nam się coraz cieplej. Kolejne dni 21-22 stopnia, w nocy temperatura będzie wynosiła 12 stopni.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: W poszukiwaniu słońca, w poszukiwaniu ciepłego wiatru, wybieramy się teraz na Kanary. Kanaryjski wiatr, 7,5 minuty po 9:00.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Po reklamie.

0: After all this time.
1: Od razu po godzinie 9 my pogodamy muzycznie, my teraz o pogodzie, my zespół Lombard, a tutaj szczególnie my zatrzymujemy się przy tym zespole i przenosimy się do roku 1981. W sali Estrady Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard. Data ta jest właśnie uważana za dzień powstania zespołu. No to szklana pogoda i Lombard.

Szklana pogoda i zespół Lombard. Przypominam, 18 maja 1981 rok powstał zespół Lombard, który na samym początku, dokładnie przez 2 miesiące, używał nazwy Skandal. Do twórczości zespołu Lombard jeszcze na pewno powrócimy. Tutaj warto zaznaczyć liderem zespołu Grzegorz Stróżniak, kompozytor, aranżer i wokalista grający na instrumentach klawiszowych. W pierwszej dekadzie działalności zespołu grało w nim wielu instrumentalistów i dwie wokalistki, bo tutaj przede wszystkim Wanda Kwietniewska, późniejsza liderka i wokalistka grupy Wanda i Banda, oraz Małgorzata Ostrowska, od 1991 roku artystka solowa, tak więc zespół Lombard. O poranku, no to przed godziną, jeszcze 11 na pewno nam zagra. A teraz kto zagra? Dawid Kwiatkowski.

26 minut mamy po godzinie 9, już za chwilę wiadomości ekonomiczne, ale wcześniej jeszcze pozdrowienia dla naszych dzisiejszych solenizantów: Aleksandra, Eryk, Felix, Eryka, Sandra, Jan, Klaudia i Julita. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Dla was oczywiście piosenka, męskie granie, nareszcie. No nareszcie powiem te życzenia, bo od wczesnych godzin porannych jeszcze jakoś nie złożyłem wam życzeń. No to teraz najlepsze życzenia, dużo słońca i słodyczy. No niech będzie tak. Paweł wam życzy.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
7: Wiadomości ekonomiczne.
8: Polska rozmawia z Ukrainą w sprawie rozbudowy autostrady A4, która miałaby połączyć południe Polski z Lwowem. Rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana, przekazał minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
9: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i prokurmentu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
8: Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. Polscy producenci wołowiny chcą natychmiastowego ograniczenia importu brazylijskiego mięsa na unijny rynek. Nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka widziała pismo, które do Komisji Europejskiej wysłał wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki. Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży do Unii, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Polscy producenci wołowiny oczekują wprowadzenia tymczasowych limitów ograniczających import jeszcze przed datą formalnego wejścia w życie zakazu. Beata Płomecka.
10: Decyzja o wstrzymaniu importu to słuszny i konieczny krok, napisał w liście przedstawiciel polskich producentów wołowiny. Wyraził jednak zaniepokojenie ponad 3-miesięcznym okresem przejściowym, dzielącym moment ogłoszenia decyzji od wejścia w życie zakazu importu. Według Jacka Zarzeckiego to zbyt duże ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii, bo może doprowadzić do instrumentalnego wykorzystania przez Brazylię zakazu i zwiększenia teraz bezcłowego eksportu na europejski rynek. Brazylia to jeden z 4 krajów Mercosuru, z którymi Unia ma umowę o bezcłowym handlu i która zaczęła być stosowana kilkanaście dni temu. Polscy producenci wołowiny domagają się też natychmiastowego wprowadzenia obowiązku kontroli każdej przesyłki produktów mięsnych z Brazylii wjeżdżającej na teren Unii.
8: Pendolino przyspieszy. Dobiegają końca testy na centralnej magistrali kolejowej, które umożliwią przyspieszenie najszybszych pociągów z 200 do 250 km na godzinę. Składy Pendolino kupione 12 lat temu od początku mogły jeździć z taką prędkością, jednak przystosowania wymagały tory. Na magistrali kolejowej trwają teraz prace nad potrzebnymi systemami radiowymi i cyfrowymi, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Wiemy, że infrastrukturalnie jesteśmy gotowi do regularnej jazdy od nowego rozkładu jazdy w przyszłym roku, grudniu, 250 km na godzinę. Polską infrastrukturę trzeba było przygotować nie tylko pod względem liniowym, modernizacyjnym, ale także pod względem cyfrowym i to się po prostu dzieje.
8: Trasę między Krakowem a Warszawą Pendolino pokona w mniej niż 2 godziny. Obecnie podróż zajmuje 2,5 godziny.
7: To były wiadomości ekonomiczne.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Pochmurno. No i chłodno, 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa. Teraz nasz radiowy termometr w Tarnowie wskazuje 10 stopni. Sytuacja biometeorologiczna niekorzystna. Noc też pochmurna, 8 stopni. Jutro wtorek. Przed południem jeszcze chmury, ale po południu synoptycy zapowiadają nam już słońce i temperatura wzrośnie do 19 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na Was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie, sponsorzy główni Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny, ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
2: W studiu aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy, Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Dzień dobry, witam panie aspirancie.
3: Witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
2: Po krótkim urlopie, wypoczęty?
3: Krótki, nie krótki. No, ja uważam, że krótki, natomiast w pracy myślę, że to było za długo.
2: No tak, zazwyczaj jest.
3: Tak, myślę, że wypocząłem. Dziękuję za cierpliwość, że mogliście oczekiwać na mnie i zapraszacie mnie nadal do redakcji i bardzo chętnie tu przychodzę i zawsze chętnie będę to robił.
2: Początek tygodnia, no to czas przejść do tego, co wydarzyło się tutaj na naszych drogach. No i powiem, że ten weekend i ostatnie dni tragiczne, między innymi tutaj w miejscowości Smyków na pograniczu powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego, doszło do poważnego wypadku samochodowego. Tutaj samochód zaparkowany ciężarowym, który stał na poboczu, uderzył samochód osobowy. No i 3 osoby poniosły śmierć na miejscu.
3: No, duża, ogromna tragedia, natomiast szczegółów tego zdarzenia nie znam. Nie jest to nasz teren. Tutaj bym bardzo prosił o ewentualnie kontaktowanie się z rzecznikiem dąbrowskiej policji. Jeśli chodzi o samo zdarzenie, to co wysłuchałem z sieci i z przestrzeni publicznej i z mediów, no to faktycznie kierujący uderzył w zaparkowany pojazd ciężarowy. Zginęły 3 osoby. Można powiedzieć, że to ogromna tragedia. Co było powodem? Czy pogoda, czy śliska nawierzchnia? Sami dobrze państwo widzicie, co się dzieje na zewnątrz. Pogoda nie sprzyja kierowcom. Sam przemieszczałem się w ciągu weekendu po drogach naszego powiatu i poza nimi. Naprawdę ogromne trzeba mieć skupienie. Jest ogromna szarówka. Troszeczkę jest zamglona pogoda, no i ta widoczność jest ograniczona. Przede wszystkim noga z gazu. Noga z gazu, pamiętajcie o zmianie opon, ponieważ tutaj ta przyczepność jest już na tych letnich dużo lepsza niż na zimówkach.
2: A jak wyglądał weekend i jak wyglądał miniony tydzień tutaj na drogach regionu tarnowskiego?
3: Jeśli chodzi o kolizji, mieliśmy ich sporo. Przez ten tydzień ubiegły odnotowaliśmy 39 kolizji w całym tutaj naszym powiecie. Zatrzymaliśmy 10 nietrzeźwych kierujących. Nadal kierowcy wsiadają wczorajsi, wypiją dwa piwa, myślą, że są trzeźwi. No to nie, nie na tym polega rzecz. Jeśli planujemy wsiąść za kierownicę naszego samochodu, musimy gdzieś się później przemieścić, albo z samego rana chcemy gdzieś jechać, nawet do pracy, no nie pijmy wieczorem. Nie pijmy, odpuśćmy sobie to jedno piwo, ten jeden kieliszek i wsiądźmy świadomi za kierownicę naszego samochodu i jedźmy bezpiecznie.
2: Tutaj a propos tego bezpieczeństwa na naszych drogach, no to też apelujemy, żeby tutaj ci nasi zmotoryzowani, to jak tutaj sporo tych nietrzeźwych zatrzymanych, to jeżeli mamy zamiar, to po prostu już nie korzystamy z tego pojazdu, tym bardziej, że my majówka ma to do siebie, że często organizujemy i my różnego rodzaju tutaj spotkania przy grillu, no i towarzyszy nam jednak ten alkohol.
3: Dlatego też coś nie powiedziałem. Jeśli planujemy jakikolwiek wyjazd, albo musimy w poniedziałek jechać do pracy, nie pijmy tego ostatniego piwa. Odpuśćmy sobie alkohol. Bądźmy świadomymi kierowcami. Pamiętajmy, że no, dzisiaj nam się uda, jutro będziemy sprawcą wypadku bądź kolizji właśnie z uwagi na to, że nasza motoryka jest ograniczona właśnie przez to, że wypiliśmy o jeden za dużo kieliszek.
2: Z takich dodatkowych tutaj zdarzeń Policja Wydziału do Walki Przestępczością Gospodarczą zabezpieczyła ponad 46 tysięcy sztuk papierosów.
3: Tak, i około 16 kg sieczki tytoniowej. Uszczuplenie Skarbu Państwa oszacowano na około 108 tysięcy złotych. No, mężczyźni w wieku 51 i 56 lat zostali zatrzymani, przedstawiono im zarzuty. Materiał dowodowy został zabezpieczony właśnie w postaci tych papierosów i sieczki tytoniowej. Wobec mężczyzn zastosowano środki wolnościowe, dozór policyjny. No i oczywiście mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna i przepadek właśnie tych przedmiotów, które zostały zabezpieczone.
2: Przejdźmy się na chwilę jeszcze do 11 maja, godzina 12, i policjanci z Komisariatu Policji w Ciężkowicach zostali powiadomieni o podejrzanej przesyłce, która trafiła do Urzędu Gminy w Ciężkowicach.
3: Do Urzędu Gminy trafiła przesyłka niewielka, została otworzona przez pracownika gminy. No i wewnątrz przesyłki znajdowała się nieznanego pochodzenia i nieznana substancja. Ona była zapakowana hermetycznie, natomiast dla bezpieczeństwa zostały wezwane służby, straż pożarna, zespół chemików, który stwierdził brak zagrożenia biologicznego i chemicznego. Przesyłka została przekazana policjantom z Ciężkowic. Wcześniej po ujawnieniu tej przesyłki została zarządzona ewakuacja osób, pracowników Urzędu Gminy. Było to ponad 40 osób i około godziny 13.20 wszyscy zostali przywróceni do pracy. Natomiast tutaj ogromny apel. W podobnych sytuacjach naprawdę, drodzy Państwo, dzwońcie na policję, dzwońcie na straż pożarną. Jeśli macie podejrzenia, że przesyłka jest pozostawiana w jakimś podejrzanym miejscu, jest to jakiś plecak, zadzwońcie na policję. Policjanci przyjadą, sprawdzą, skontrolują, co jest w tym plecaku, skąd może pochodzić, i oczywiście go zabezpieczą. Jeśli macie jakiekolwiek podejrzenia, nie otwierajcie tych paczek.
2: A propos tej interwencji w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach, wiemy, kto był nadawcą tej przesyłki?
3: Tutaj nie chcę przekazywać tych informacji. Na ten moment badamy, skąd pochodzi i w jaki sposób doszło do tego, że została nadana na
2: Urząd Gminy. A łatwo jest wytropić taką osobę?
3: To wszystko jest kwestia pracy funkcjonariuszy. Na pewno to się uda.
2: Czyli tutaj nie jesteśmy tacy anonimowi.
3: Nie. Tutaj pieczątki urzędów pocztowych,
2: nadawców,
3: monitoringi. No, myślę, że to się wszystko przyda i na pewno będzie to sprawdzane.
2: Co jakiś czas przypominamy na temat oszustw, mówimy, nie dajmy się nabrać. Oszuści cały czas żerują na naszej naiwności. No i takie przypomnienie, maila dostałem znowu takiego dosyć ciekawego. Przyznam się szczerze, że się ucieszyłem. Przydałoby mi się 3 miliony euro. Nie ukrywam. To w porównaniu do Roberta Lewandowskiego, który dostał kontrakt na 90 milionów, to jest praktycznie kropla w morzu. Ale 3 miliony, no to też wydaje mi się, byłoby na co wydać. Gratulujemy, na twoje nazwisko została przekazana darowizna. Fundusz darowizn został utworzony w 2026 roku w celu wspierania przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Powinieneś otrzymać kwotę w wysokości 3 miliona euro. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem. Mam podany adres, proszę bardzo. 3 miliony.
3: Ogromny apel do słuchaczy, do wszystkich. Nie klikajcie w podejrzane linki, nie wchodźcie w podane wiadomości. No, powiedzmy sobie szczerze, no takie rzeczy się nie zdarzają. Nikt do nas nie napisze maila, bo skąd by miał adres mailowy do nas?
2: I 3 miliony euro od razu dadzą.
3: 3 miliony euro, no w takiej sytuacji to wątpię, ktokolwiek by się kontaktował. Jak już, no to osobiście ktoś by przyjechał i umówił nas na rozmowę w jakiejś kancelarii prawnej. Nie klikajcie podejrzane linki, nie logujcie się na podejrzane strony, nie przekazujcie nikomu haseł oraz loginów do kont bankowych, nie przekazujcie podejrzanym osobom bądź nieznanym nam osobom numerów BLIK. Ogromny apel. mieliśmy podobne zdarzenie, że kobieta 76-latka z naszego powiatu, nasza mieszkanka Tarnowa, no zaufała osobie, która początkowo najpierw podała się za pracownika poczty, oświadczyła, że zostały dwie przesyłki zablokowane. Chciała upewnić się ta osoba, czy adres, który jest na przesyłkach, się zgadza. Po czym rozłączyła się ta osoba i zadzwonił fałszywy policjant. Od poszkodowanej, pokrzywdzonej zostało wyłudzone ponad 46 tysięcy złotych. Kobieta no, zaufała fałszywemu policjantowi i przekazała te pieniądze. My dzięki intensywnej pracy już następnego dnia zatrzymaliśmy 23-letniego Ukraińca. Był mega zaskoczony tym, że policjanci go namierzyli, zatrzymali. Zostały mu przedstawione zarzuty, został doprowadzony do przedoblicza sądu w Tarnowie i decyzją sądu zostało orzeczone wobec niego 3-miesięczny areszt. No i część kwoty oczywiście udało się odzyskać. Przyczyną tego, że takie osoby starsze dają się oszukać, no to jest ich zaufanie.
2: No emocje, pod wpływem emocji po prostu działają. Tutaj no zimna krew, ostudzić się troszeczkę, przemyśleć, no lepiej zadzwonić na policję.
3: Ogromny apel, rozłączcie się. Drodzy Państwo, osoba, która do nas dzwoni, jeśli to będzie osoba nasza najbliższa, będzie to policjant, jak już, jeśli się rozłączymy i sami zadzwonimy do tej osoby najbliższej i zapytamy: ej, Marta, Agnieszka, stało się coś? Potrzebujesz naszej pomocy? Na pewno się nie obrażą, jak ochłoniemy i dopiero odpowiemy na ich telefon. Przede wszystkim policja nigdy nie angażuje osób z zewnątrz, osób cywilnych do jakichkolwiek akcji policyjnych. Nie prosimy o przekazywanie pieniędzy, nie prosimy o zabezpieczenia numera konta, nie prosimy o loginy, nie prosimy o hasła i przede wszystkim ogromny apel, nie instalujcie żadnych aplikacji na swoich komputerach czy też telefonach. To są aplikacje, które pomagają oszustom.
2: No wyciągają cenne informacje z naszych komputerów.
3: I potrafią sterować naszym telefonem czy też komputerem. Ogromny apel. Rozmawiajcie ze swoimi najbliższymi. Nie tylko seniorzy dają się oszukać. Są to osoby w średnim wieku, osoby młode. Na szybką okazję przede wszystkim. Na portalach społecznościowych.
2: No młodzi nawet kupić... na Blika teraz my często się dają oszukać. Co wydawało by się, że my tutaj szczególnie ci my młodzi są wyczuleni na takie sytuacje.
3: Panie redaktorze, no okazja. Nie ma teraz okazji. Wszyscy są świadomi, co ile kosztuje w świecie. I te ceny to nie są... jeśli już pojawi się jakieś ogłoszenie w sieci i ta cena jest optymalna, no to można zaufać, ale jak ktoś wystawia samochód za 1/4 ceny, no to
2: już jest podejrzane.
3: Nie wpłacajmy żadnych zaliczek, zadatków, które przekazujemy Blikiem. Zazwyczaj w 99% to są oszustwa.
2: Panie aspirancie, w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że policyjne patrole rowerowe wróciły na ulicę Tarnowa, ale powiem szczerze, że chyba za zimno na te policyjne patrole rowerowe.
3: No, może nie za zimno. Pogoda trochę nam nie sprzyja, bo jest deszczowo, no i tutaj te patrole

0: Rivierze Radłowskiej. Jak co roku będziemy tam uczestniczyć, będziemy pomagać WOPR-owi. Będziemy tam na miejscu i będziemy reagować na każde wykroczenie, będziemy działać prewencyjnie. Przede wszystkim naprawdę takie patrole są mile widziane, wiele pozytywnych opinii. Działamy naprawdę prewencyjnie. Te osoby, które mają często niedobre pomysły i wchodzą nietrzeźwe do wody, od razu są ściągane na brzeg i ta reakcja policjantów jest bardzo szybka. No i bardzo często zapobiegamy właśnie różnym tragediom.
1: To temat, do którego na pewno my wrócimy w momencie, kiedy już tutaj ten sezon wody nam się rozpocznie na dobre. My teraz a propos naszego kalendarza. Dziś mamy 18 dzień maja, jutro 19 dzień mycia samochodów. Jutro w kalendarzu artykuł 66 ustęp 1 ustawy Prawo ruchu drogowym jasno mówi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkody. W tym samym artykule znajduje się też wymóg zapewnienia dostrzeżonego pola widzenia kierowcy oraz łatwego, wygodnego i pewnego posługiwania się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlania drogi. Naruszenie tego przepisu zagrożone jest mandatem w wysokości od 50 zł do nawet 3000 zł. No i w przypadku rażącym usterek funkcjonariusze mają też prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. No i pytanie, jak czysty samochód wpływa na bezpieczeństwo? Czy czystość auta realnie wpływa na bezpieczeństwo jazdy?
0: Panie redaktorze, jeśli mamy ubocone opony, no to niełatwo o poślizg tego samochodu. To jest takie, co mi od razu przychodzi do głowy. Jeśli mamy źle widoczne światła, mamy je właśnie także ubocone, są zabrudzone, no to my sami też nie widzimy, co się może dziać po zmroku na jezdni. Te rejestry rejestracyjne też muszą być widoczne i czytelne.
1: No dobrze, ale jak bardzo tablica może być zabrudzona, żeby policjanci zareagowali? Bo często jest tak, że no po prostu w trakcie jazdy mogą się te tablice nam zabrudzić.
0: Oczywiście, tylko że my jako kierujący mamy obowiązek sprawdzić stan techniczny naszego pojazdu. Jeśli mamy podejrzenie, że przede wszystkim zjeżdżamy z autostrady. Mamy pogodę bardzo deszczową. Zjedźmy na tą stację benzynową, sprawdźmy, czy wszystko jest sprawne. Przede wszystkim, czy te światła nie są zabłocone, nie są zabrudzone, bo często jest tak, że podróżując tą autostradą, no to ta woda, która znajduje się na jezdni, jest strasznie brudna. Jest, w niej znajduje się błoto, piasek, no i zasłania nam to tablicę rejestracyjną, zasłania nam to światła. Często też musimy też pamiętać o uzupełnieniu płynu do spryskiwaczy. Pamiętajmy, że to też jest obowiązek posiadać płyn do spryskiwaczy, ponieważ no, jest to nam niezbędne w takich podróżach, bo nagle ochlapie nam samochód przejeżdżający naprzeciwka szybę przednią i nie mamy tego płynu. Już ta widoczność jest całkowicie ograniczona.
1: Brudna tablica rejestracyjna, ale czy uszkodzona ramka lub folia też może być problemy przy takim zatrzymaniu?
0: Folia, to znaczy?
1: No takie naklejki te foliowe, co są te znaki różnego rodzaju wodne na tych naszych tablicach.
0: To jest dokument. Musimy pamiętać o tym, że to jest ta folia ze znakiem wodnym, jest to dokument nadawany przez urząd. I on jest obowiązkowy. On musi znajdować się na tablicy rejestracyjnej. Nie możemy sobie kupić w sieci tablicę rejestracyjną bez takiej naklejki. No to wtedy jest niedopuszczony do ruchu. Ona musi być zalegalizowana, ta tablica, i zgodna z wytycznymi. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że utracimy tablicę, zgubimy ją, przejdźmy się do tego urzędu, zadzwońmy, zgłośmy taką sytuację. Ta tablica jest bardzo szybko wytwarzana na nową i jest w pełni legalna. Nie możemy sobie robić samowolki.
1: Dobrze, no i jeszcze taki temat bardzo ważny. Dzień mycia samochodów już my jutro w kalendarzu świąt nietypowych. Czy taki samochód mogą myć pod domem, pod blokiem? Czy to jest legalne?
0: Samochód, no nie możemy myć sobie, gdzie chcemy tego samochodu. Pamiętajmy, że w tej chemii, z której korzystamy, jest bardzo dużo szkodliwych środków, które zagrażają środowisku. Jeśli ta chemia trafi do gleby, no to pamiętajmy, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Wokół nas są różne zwierzęta. Niektórzy posiadają psy, koty, które często przemieszczają się koło naszych samochodów, zwłaszcza na osiedlach. No i spożyją takie

0: taką chemię, no i te zwierzęta padają. Pamiętajmy, że no nie wolno nam zaśmiecać środowiska, no zaśmiecanie jest generalnie karane. Przede wszystkim też, jeśli myjemy samochody u siebie w domu, jeśli jesteśmy na wsi, no jest ustawa o utrzymaniu gminy, tutaj musimy się z tym zapoznać, jeśli zgodnie z decyzją gminy możemy mieć sobie taki samochód na podwórku, no to tak możemy. Natomiast jeśli chodzi o zakazy, no musimy się liczyć z tym, że nie każdemu to może pasować i sąsiad może zgłosić takie zanieczyszczenie.
1: Dzień mycia samochodów już jutro w kalendarzu. Jutro przed południem chmury, po południu bez słońca. Proszę pamiętać, że ten samochód można umyć, a czysty samochód to bezpieczny samochód.
0: Przede wszystkim na stacji benzynowej są środki, które możemy wykorzystać darmowo.
1: Aspirant Kamil Wójcik, oficer prasowy, Komenda Miejska Policji w Tarnowie, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję wszystkim słuchaczom.
2: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny, ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania. Radio
4: RDN Małopolska.
5: Ten weekend w Dąbrowie Tarnowskiej przechodzi do historii. Tamtejsza świątynia została podniesiona do godności bazyliki. W 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II. Letni park wodny w Tarnowie Mościcach zostanie otwarty nieco później niż w zeszłym roku. Wiadomości o 10:00, a na Tamleczko zapraszam. To wyjątkowe dni dla Powiśle. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej oficjalnie otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. To wyjątkowe wyróżnienie nadawane przez papieża świątyniom o szczególnym znaczeniu duchowym i duszpasterskim. To 9. Bazylika Mniejsza w diecezji tarnowskiej. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy wiernych. Na zakończenie kapłani procesyjnie wyszli przed świątynię, by pobłogosławić tablicę upamiętniającą nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej i poświęcić nowe zdobione drzwi kościoła. Kardynał Stanisław Dziwisz, który przewodniczył uroczystościom, złożył wówczas życzenia dąbrowskiej wspólnocie.
6: Zapłać za waszą obecność. Z tego miejsca widzimy, jakie tłumy przyszły na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się z tego i życzę, aby te drogi do tej świątyni zawsze były zapełniane przez mieszkańców, a także turystów, pielgrzymów, którzy tutaj będą przychodzić do tej świątyni Matki Bożej Szkaplerznej. Pochwalony Jezus Chrystus.
5: Relacje i zdjęcia z obchodów mamy na rdn.pl. W 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża, prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Modlitwę w intencji ojczyzny odmówił biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Odśpiewany został także hymn Boże Coś Polskę. Wcześniej przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim z okazji rocznicy urodzin papieża. W homilii ksiądz Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Budowa nowej szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego w Łęce może się rozpocząć. Gmina Korzenna jest już po przetargach. Budowa samego boiska ma kosztować ponad 1 000 000 zł. Wójt Leszek Skowron mówił na antenie RDN Nowy Sącz, że w związku z jego budową może być konieczne wyburzenie starej szkoły.
7: Tutaj powstał taki dylemat. Zrobiliśmy nawet spotkanie z branie wiejskie, no bo nie mieliśmy pewności, czy pozyskamy środki na budowę szkoły, co będzie, kiedy nie pozyskamy, a trzeba będzie realizować boisko sportowe, no trzeba rozburzyć starą szkołę. Determinacja mieszkańców i też no takie zatroskanie o wszystko, co dzieje się wokół tej sprawy spowodowało, że podjąłem decyzję, że bez względu na to, czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie, rozpoczynamy budowę.
5: Gmina Korzenna potrzebuje jeszcze 4 milionów złotych, by sfinansować te inwestycje. Letni park wodny w Tarnowie Mościcach zostanie otwarty nieco później niż w zeszłym roku. W 2025 aktywny wypoczynek w basenie pod chmurką można było uprawiać już w Dzień Dziecka 1 czerwca, natomiast w tym roku otwarcie planowane jest na 12 czerwca. Jak mówił w Słowo za Słowo dyrektor TOSIR-u Arkadiusz Marszałek, przeprowadzono już procedury związane z zapewnieniem opieki ratowników. Trwają też przygotowania infrastruktury do przyjmowania gości w nadchodzącym sezonie.
8: Prace już trwają od miesiąca na tym obiekcie. Planujemy otworzyć 12 czerwca bieżącego roku. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, na którym odpowiedział jedno stowarzyszenie ratownicze. Jest weryfikacja teraz oferty. Mamy nadzieję, że podpiszemy umowę z tym stowarzyszeniem i będziemy mieli ratowników, którzy będą obsługiwać nam letni park wodny w Tarnowie.
5: Dyrektor zapewnił, że cennik w nadchodzącym sezonie się nie zmieni. Tarnowianie dbają o swoje ogrody i balkony. Trwają zgłoszenia do konkursu Zielony Tarnów. Uczestnicy tej akcji sprawiają, że otoczenie jest piękniejsze, a Tarnów bardziej zielony. Mogą wziąć udział mieszkańcy miasta, którzy dbają o swoje przydomowe ogrody, balkony czy ogródki działkowe, ale także całe wspólnoty mieszkaniowe zajmujące się zielenią przy blokach. Jest również kategoria dedykowana przedszkolom, szkołom i firmom. Jak mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa Marek Kaczanowski, oceniany będzie efekt końcowy, ale też wkład pracy.
9: Komisja konkursowa ogląda wszystkie ogrody, zwraca uwagę na kompozycję roślinną, na różnorodność, czyli bioróżnorodność, można powiedzieć, na pomysłowość, oryginalność tych ogrodów, balkonów, także na estetykę, na czystość, no i na pracochłonność, ile ktoś włożył swojej pracy w to, żeby te piękne ogrody czy odpowiednie balkony powstały.
5: Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 lipca.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Plus 10 teraz, maksymalnie to 14 stopni, chmury również w nocy 8 stopni, jutro przed południem też zachmurzenie, ale po południu już ma być słoneczniej, temperatura wzrośnie do 19 stopni. Ciśnieniem 991 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna cały czas niekorzystna.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
1: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
2: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
0: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
3: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
4: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.
9: RDN Małopolska.
10: Reklama.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
12: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Po reklamie.

10.30 do wiadomości kulturalne na antenie Radia RDN Małopolska. A propos wydarzeń kulturalnych, to wracamy do zespołu Lombard, do zespołu pop-rockowego, który właśnie powstał dokładnie 18 maja 1981 roku, który nagrał kilkanaście płyt, wylansował wiele przebojów, największy z nich, jeden z największych. Przeżyj to sam, do słów Andrzeja Sobczaka.

No sami, zespół Lombard, 18 dzień maja. 18 dzień maja to również wspomnienie liturgiczne ojca Stanisława Papczyńskiego. Beatyfikacji ojca Stanisława dokonał 16 września 2007 roku w Licheniu kardynał Tarcisio Bertone, legat papieski. Dziś przypomnę wspomnienie liturgiczne. A święty Stanisław Papczyński jest określany wieloma tytułami. Wśród nich najczęściej są wymieniane prorok niepokalanego poczęcia Matki Bożej, orędownik dusz czyśćcowych, ojciec ubogich, promotor sprawiedliwości społecznej oraz patron zagrożonego życia. W związku ze wspomnieniem dzisiaj liturgicznym ojca Stanisława Papczyńskiego, apostoła dobrej Polski, taka właśnie książka dla naszych radiosłuchaczy autorstwa Czesława Ryszki jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy po prostu zadzwonić 14 6200 500, a dokładnie nie jedna, a 5 książek. Stanisław Papczyński, apostoł dobrej Polski, 14 6200 500. Zainteresowanych proszę o telefon i poza anteną ta książka zostanie przekazana naszym radiosłuchaczom. 25 minut mamy po godzinie 10, już za chwilę wiadomości kulturalne.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Wiadomości kulturalne.
10: Jolanta Moździerz, zapraszam. Eurowizja bez podium dla Polski. Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w muzycznych zmaganiach organizowanych przez Europejską Unię Nadawców. Wygrała Bułgaria z utworem Bangaranga. Adam Kurczewski.
11: Bangaranga, Bangaranga. Bangaranga ma potencjał, by stać się hitem sezonu. Piosenka Dary została najwyżej oceniona zarówno przez profesjonalne jury, jak i z ogromną przewagą wygrała głosowanie widzów w 35 krajach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Braworowe wykonanie Prey dało Alicji Szemplińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały polscy jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka w komentarzach zbiera dużo pozytywnych opinii.
10: Na przestrzeni lat najlepszym wynikiem kraju w konkursie piosenki Eurowizja jest drugie miejsce zajęte przez Edytę Górniak z utworem To nie ja w finale konkursu w 1994 roku. Maria Magdalena Kroch otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. To najważniejsze w Polsce wyróżnienie honoruje osoby, które całe życie poświęciły ochronie i popularyzacji tradycji. Maria Magdalena Kroch jest etnografem i muzealnikiem. Od wielu lat współpracuje z Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Od niemal 60 lat zajmuje się badaniem, dokumentacją i popularyzacją kultury ludowej Małopolski, szczególnie Sądecczyzny. Pracowała m.in. w Muzeum imienia Władysława Orka na Wrabce Zdroju, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Najważniejszy etap jej działalności związany jest z Sądeckim Parkiem Etnograficznym, gdzie przez 33 lata współtworzyła koncepcję skansenu i realizowała jego ekspozycję jako Muzeum Wieś. Opracowywała scenariusze wnętrz, prowadziła badania terenowe nad wyposażeniem domów oraz obrzędowością doroczną i rodzinną. Jest autorką licznych wystaw, przewodników popularyzujących tradycje regionu oraz artykułów i publikacji naukowych. Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród imienia Oskara Kolberga odbędzie się 3 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie. Zespół regionalny Pogranicze Stylicza będzie reprezentował region podczas ogólnopolskiego festiwalu folkloru polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas 43. konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych Druzdacka w Podegrodziu. Sukces odniósł starosta weselny Andrzej, zdobywając pierwsze miejsce za prezentację programu Błogosławieństwo u Pani Młodej. Ponadto kapela zespołu zajęła 3. miejsce w kategorii kapel. Noc muzeów w Tarnowie cieszyła się dużą popularnością. Mieszkańcy regionu odkrywali miejsca, które na co dzień nie zawsze są dostępne. Można było w ciągu 3 dni odwiedzić łącznie 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. Wśród nich także Dzień Hetmański przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. To już 8. odsłona wydarzenia.
0: Chcemy innych też zarażać tą naszą pasją do nauczania historii w sposób bardzo żywy, bardzo ciekawy i atrakcyjny dla każdego.
10: Mówi Ewa Kropiowska, prezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. W muzeum gościły barwne postacie historyczne, w które wcielili się członkowie grup rekonstrukcyjnych z Tarnowa i okolic. W Kąśnej Dolnej rozpoczął się Tydzień Talentów. Zainaugurował go w niedzielę koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Drugi dzień festiwalu jest poświęcony tarnowskim talentom. Koncertów będzie można posłuchać już dziś w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
12: Ja sam pamiętam, jak byłem uczniem szkoły muzycznej drugiego stopnia, ten tutaj tarnowskiej, ten festiwal Tygodnia Talentów był dla wszystkich uczniów, dla wszystkich nas uczących się w szkole muzycznej bardzo ważnym wydarzeniem. Możliwość uczestnictwa w nim to były takie właśnie te pierwsze kroki koncertowe, które dawały nam energię i mobilizowały nas do dalszej pracy.
10: Wspomina dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj. Festiwal daje szansę młodym, dobrze rokującym artystom sprawdzenie swoich umiejętności, ale też szkolenie warsztatu pod okiem wybitnych specjalistów w danej dziedzinie muzycznej. Festiwal Tydzień Talentów potrwa do 24 maja. Książka wcale nie odchodzi do lamusa. Można się było o tym przekonać w czasie pierwszego targowiska książek w Skrzyszowie. Wydarzenie było okazją do rozmów o tym, czy tradycyjne papierowe książki nadal cieszą się popularnością, co dziś czyta się najchętniej i dlaczego warto pielęgnować nawyk czytania.
13: Najczęściej albo klasyka, albo jakieś romanse, dramaty. Odkąd zaczęłam dużo czytać, to ciężko mi oglądać dobry film, bo dużo bardziej wolę książkę. Książki na pewno dużo bardziej pozwalają zrozumieć uczucia i ogólnie otaczający nas świat. Bo w filmie sami musimy do tego dojść, a książka to fajnie opisuje. Dużo bardziej wolę książki papierowe. Na przykład e-booki na pewno są dobre dla ludzi, którzy bardzo dużo czytają, bo na te książki papierowe czasem brakuje miejsca. Ale wydaje mi się, że i jedne i drugie nadal są chętnie kupowane.
14: Warto czytać, ponieważ czytanie poszerza zasób słownictwa, daje możliwość swobodnego myślenia i przede wszystkim poszerza horyzonty. Myślę, że to jest takie najważniejsze w tym wszystkim.
10: W targowisku licznie uczestniczyli miłośnicy książek, którzy chętnie wymieniali się ulubionymi lekturami.
9: To były wiadomości kulturalne.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
16: No i jeszcze a propos wydarzeń kulturalnych, przypominam, że dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów, tak więc no, trzeba jakąś ciekawą wystawę w najbliższym muzeum obowiązkowo dziś obejrzeć. Prognoza pogody, no to teraz tak, chmury. I te chmury od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, no niestety, z nami pozostaną. Maksymalnie dziś 14 stopni, mamy 10, w nocy 8, ale jutro 19 i po południu słońce.
15: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
7: A gdyby tak to zmienić?
8: A gdyby tak to zmienić?
6: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło-Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: Zostań na noc, James Blunt, i spoglądaj w niebo, bo szczególnie my w nocy spoglądamy w niebo, jest ku temu okazja. Przyglądamy się, bo taka okazja, no, nie zdarza się nam codziennie. Szukamy obłoków srebrzystych. Jedno z najładniejszych zjawisk, jakie można obserwować na nocnym niebie. Tylko właśnie o tej porze roku jest szansa wypatrzeć tak zwane obłoki srebrzyste. Rzadkie zjawisko, mówi Łukasz Drzewożewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
0: Ładnie wygląda, tak więc szukamy tych obłoków srebrzystych. Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy, i to nie tylko rzecz charakterystyczna dla regionów okołobiegunowych. Białe noce mamy też i również w Polsce, tak więc to jest dobra informacja dla uważnych obserwatorów.
1: To wygląda w ten sposób, że od momentu zachodu Słońca do ciemności, do momentu, kiedy Słońce schowa się te 18 stopni pod horyzont, to jest zmierzch. Potem następuje właśnie okres nocy astronomicznej, a potem Słońce znowu wychodzi i od momentu, kiedy jest 18 stopni pod horyzontem, znowu tym razem mamy świt, który trwa do momentu wschodu Słońca. Natomiast w tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
0: No i proszę bardzo, i mamy wyjaśnione, co to są te białe noce, czyli zjawisko, kiedy to nocą nie zapadają ciemności i występują one w okresie letnim, a dokładnie w okolicach przesilenia letniego, gdy Słońce znajduje się blisko horyzontu. Zamiast typowej nocy obserwujemy wtedy jedynie zmierzch przechodzący płynnie w świt. No to szukamy tych obłoków srebrzystych, a tak przy okazji właśnie tutaj my pogody, no to powiem, że dziś, no niestety, ta pogoda, no, nie będzie nam sprzyjała w poszukiwaniu tych obłoków srebrzystych, chociaż w kalendarzu cały czas wiosna, a do lata pozostało nam 34 dni, to jednak odczuwamy cały czas taką jesień. 14 stopni maksymalnie w ciągu dnia, niebo pochmurne, na szczęście bez deszczu, ale dobre informacje napływają, synoptycy zapowiadają nam zmianę pogody, i ta zmiana pogody już odczuwalna jutro. Przypominam, do południa jeszcze chmury, ale po południu już słońce, 19 stopni, kolejne dni to 21, 22 i już przewaga słońca, a w nocy to 12 stopni.

To ja to dla ciebie gram. No to ja to dla ciebie gram, a dokładnie gram zespół Lombard, bo on teraz i stan gotowości. No właśnie, i początek lat 80., który był w Polsce czasem napięcia, kryzysu, ale także niezwykłego fenomenu artystycznego. No i też takiego fermentu artystycznego, można by powiedzieć. Schyłkowy okres PRL-u, narastające problemy gospodarcze, atmosfera społecznego niepokoju, rozwój Solidarności oraz rosnąca potrzeba niezależnej ekspresji sprawiły, że muzyka stawała się czymś więcej niż rozrywką. No i dla wielu artystów była takim narzędziem wypowiedzi, przestrzenią wolności i sposobem budowania nowej tożsamości pokolenia. I właśnie w tych realiach szczególne znaczenie miały instytucje takie jak Estrada Poznańska i działająca przy niej Studio Sztuki Estradowej. Miejsce, które odegrało fundamentalną rolę w powstawaniu przyszłego właśnie Lombardu. To właśnie tam dojrzewały talenty. No i dzisiejsza data związana z zespołem Lombard. Sala Estrady Poznańskiej, pierwsza próba zespołu Lombard. Data ta właśnie uważana jest za powstanie zespołu. 18 maja 1981 roku. Stan gotowości.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
4: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: W Bułgarii niedźwiedź zabił człowieka. Będą też dalsze badania szkieletu znalezionego pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu. Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Smykowie tragicznie zginęli trzej członkowie rodziny. Policja potwierdza, że ofiary śmiertelne niedzielnego wypadku to ojciec i dwóch synów. Do zdarzenia doszło około godziny 7:30 w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Jak przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariusz Przeniosło, samochód, którym podróżowali mężczyźni, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Fiat Punto, jadąc drogą gminną w kierunku drogi krajowej nr 984 relacji Mielec-Wisia Góra, z niewyjaśnionych przyczyn na uku drogi zjechał na prawe pobocze i uderzył zaparkowany poza jezdnią samochód ciężarowy. Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało uratować się życia trzech mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Ofiary to mieszkańcy powiatu tarnowskiego, ojciec i dwóch synów w wieku 41, 45 i 69 lat.
9: Szczegółowym wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
9: W Bułgarii doszło do tragicznego ataku niedźwiedzia na człowieka. W górach Witosza pod Sofią znaleziono ciało około 30-letniego mężczyzny. O szczegółach Piotr Piętka.
11: Do śmierci turysty doszło po ataku niedźwiedzicy z młodym. Lekarz sądowy orzekł to po oględzinach śladów ataku, jakie znaleziono na ciele ofiary. Zwłoki mężczyzny odnaleziono w pobliżu szlaku łączącego dwa schroniska w północno-zachodniej części masywu. Góry Witosza są jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku mieszkańców Sofii i znajdują się zaledwie około 30 minut drogi od centrum stolicy Bułgarii. Żyją tam jelenie, wilki, dziki i według szacunków od 10 do 15 niedźwiedzi brunatnych. Sofia jest jedyną europejską stolicą, w pobliżu której stale występują dziko żyjące niedźwiedzie. Bułgarskie media podkreślają, że był to pierwszy od 16 lat przypadek śmiertelnego ataku tych zwierząt na człowieka. Poprzednia podobna tragedia wydarzyła się w 2010 roku w Rodopach na południu Bułgarii.
9: Będą dalsze badania nad szkieletem człowieka znalezionym pod ziemią podczas wymiany sieci wodociągowej przy ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Rocznik sądecki poinformował, że trwają prace zabezpieczające, m.in. osuszenie i oczyszczenie znaleziska wraz z pobraniem próbek do badania.
12: Dziś mają zostać przeprowadzone oględziny kości. Planowana jest też analiza antropologiczna, która została już zlecona i odbędzie się początkiem czerwca. To pozwoli następnie zaprezentować wstępne wyniki badań koordynowanych przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego. Rocznik sądecki podał na Facebooku, że planowane jest też datowanie radiowęglanowe, co pozwoli ustalić więcej szczegółów związanych ze szkieletem. Już na teraz można stwierdzić, że w tym przypadku był to regularny pogrzeb zmarłego w anatomicznym ułożeniu bez większych uszkodzeń ciała z użyciem trumny, czytamy w komunikacie. Przypomnijmy, że według wstępnych założeń szczątki mogą pochodzić z czasów wojny polsko-szwedzkiej, która miała miejsce w latach 1655-1660.
9: Relacjonował Krzysztof Niedzielan.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Służą Bogu i drugiemu człowiekowi. Funkcjonariusze Sądecczyzny świętowali podczas powiatowego Dnia Strażaka. Modlili się podczas mszy świętej, a następnie zostały im przyznane liczne medale i odznaczenia dla zasłużonych, a także awansy. awanse na wyższe stanowiska. Nasza służba zmienia się na przestrzeni lat, mówi Mateusz Górski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
0: Pożary w całej Polsce stanowią około 20% wszystkich interwencji. Pozostała część to też miejscowe zagrożenia. Mówimy tutaj o zdecydowanej ilości zdarzeń na drogach, mówimy też o otwarciach mieszkań, mówimy też o rosnącym w ostatnim czasie wyjazdach do izolowanych zdarzeń ratownictwa medycznego, kiedy strażacy podejmują już na miejscu pierwsze działania ratownicze w stosunku do osób w różnych stanach zdrowotnych. To też warto podkreślić, że my teraz też te zadania przejęliśmy i działamy właśnie w tej sprawie.
9: W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu służy około 200 strażaków w dwóch jednostkach ratowniczo-gaśniczych w Nowym Sączu i w jednej w Krynicy. A na Sądecczyźnie mamy też ponad 100 jednostek ochotniczych straży pożarnych.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W prognozie pogody, no, bez zmiany, czyli cały czas pochmurno i do tego jeszcze te temperatury niskie, jak na połowę maja, bo przecież w kalendarzu 18 dzień maja. No i ta temperatura w ciągu dnia to tylko 14 stopni, odczuwalna może być niższa za sprawą wiatru, a ten wiatr dziś od 10 do 15 km na godzinę zachodni i północno-zachodni. Jutro już zmiana pogody, 19 po południu słońca.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & JQ w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
6: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
7: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
6: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
7: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Dziś w Kościele Katolickim wspominamy świętego ojca Stanisława Babczyńskiego, pochodzący z Podegrodzia kapłan, był założycielem zakonu Marianów. O 18:00 w parafii Podegrodzie zostanie odprawiona msza święta, a po niej nowenna do świętego ojca Stanisława Babczyńskiego. Główną intencją będą tym razem powołania kapłańskie. Ponadto od 5 do 7 czerwca będzie tu obchodzony jubileusz 10-lecia kanonizacji świętego ojca Stanisława Babczyńskiego. W programie są sympozjum naukowe, wieczór uwielbienia i piknik parafialny oraz niedzielna msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Tłumy osób przyjechały na historyczne sobotnie wydarzenie ogłoszenia kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej bazyliką mniejszą. Kilkudniowe obchody uroczystości zakończyły się koncertem młodego wiolonczelisty Jana Diuga, który zaprezentował m.in. piosenki religijne oraz muzykę znaną z filmów. Ławy kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej wypełniły się po brzegi zarówno parafianami, jak i przyjezdnymi. Wśród pielgrzymujących do Dąbrowy Tarnowskiej była para z Bochni, która zdecydowała się przyjechać tego dnia, kiedy słuchali transmisji mszy świętej w Radiu RDN.
2: Przyjaźni z Bochni. Słyszeliśmy Państwa audycję.
3: Słyszałam cały czas transmisji przez radio i właśnie przyjechaliśmy specjalnie na mszę wieczorną i na ten koncert.
4: Tutaj pierwszy raz, czy już bywali Państwo?
3: Pierwszy raz.
4: W takim razie jak robi wrażenie bazylika?
3: No, niesamowite. Niesamowite, przepiękna bazylika jest. Słyszałam tylko w radiu i myślę, musimy jechać i musimy zobaczyć. Drzwi mnie też urzekają. Są przepiękne, to jak się nie mylę, jest chyba Andrzej Bobola. A dzisiaj mamy święto Andrzeja Boboli. Też to jest takie cudne święto i w ogóle, że w tym dniu został ten kościół podniesiony do bazyliki mniejszej. No, dla mnie przeżycie niesamowite.
1: Podczas uroczystej mszy świętej pontyfikalnej poświęcone zostały nowe drzwi wejściowe oraz tablica upamiętniająca uhonorowanie świątyni tytułem bazyliki mniejszej. Na trzech skrzydłach drzwiowych wykonanych z brązu widnieją wizerunki świętego Andrzeja Boboli, Matki Bożej Szkaplerznej oraz Chrystusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Tytuł bazyliki mniejszej to honorowe wyróżnienie nadawane przez papieża dla kościołów o wysokiej wartości liturgicznej. Świątynia ubiegająca się o taki tytuł musi spełniać kilka warunków, m.in. pozostawać otwarta przez cały dzień, stanowić miejsce szczególnego kultu i cel pielgrzymek, czy też odznaczać się walorami duszpasterskimi, na przykład realizować wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża, prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Modlitwę w intencji ojczyzny odmówił biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Odśpiewany został hymn Boże, coś Polskę. Wcześniej przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim z okazji rocznicy urodzin papieża. W homilii ksiądz Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata. Organiści mogą podszkolić swój muzyczny warsztat i zdobyć potrzebne uprawnienia. Ruszyły zapisy do studium organistowskiego diecezji tarnowskiej. Absolwent studium otrzyma dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii. Do studium mogą zapisać się nawet takie osoby, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, mówi dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ksiądz dr Grzegorz Piekarz.
5: Posiadanie słuchu muzycznego, posiadanie takiej wrażliwości rytmicznej czy poczucia rytmu. Natomiast komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy ktoś nie ma jakichś wrodzonych wad instrumentu głosu. Tacy kandydaci mogą się już dostać na rok zerowy, czyli na rok, na którym się rozpoczyna w zasadzie edukacja od zera. To jest dla tych, którzy nigdy nie grali na żadnym instrumencie. Natomiast ci uczniowie, którzy mają już jakieś przygotowanie, czy są po szkołach muzycznych pierwszego czy drugiego stopnia, to komisja kwalifikacyjna sprawdza ich przygotowanie, umiejętności i przydziela na odpowiedni wyższy, czy do pierwszej, czy do drugiej klasy, czy nawet do trzeciej klasy.
1: Każdy kandydat musi przejść egzamin wstępny, który odbędzie się 19 września o 9 w studium organistowskim w Tarnowie. Do studium przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy w przyszłości chcą pełnić posługę organisty lub już ją pełnią, a nie posiadają żadnego wykształcenia muzycznego do pełnienia tej funkcji. Choć pogoda nie rozpieszczała, uczestnicy majówki za górą w Obidzy udowodnili, że deszcz nie jest w stanie zepsuć góralskiego świętowania. Ci, którzy pojawili się na wydarzeniu, z pewnością nie żałowali.
6: Ja jestem pierwszy raz, ale jestem zachwycona i uczestnikami, i muzyką, i piękną liturgią, i pięknym kazaniem księdza.
7: Te śpiewy są przepiękne.
6: Fajnie, że ludzie po prostu jeszcze potrafią kultywować tą tradycję, że malutkie dzieci też grają i też uczestniczą. To jest nasze dziedzictwo.
1: W programie znalazła się msza święta wyjątkowej góralskiej oprawie, wspólna biesiada z kapelą Związku Podhalan Oddział Obidza oraz poczęstunek dla uczestników majówkowej Eucharystii przewodniczył ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
7: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
8: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska, serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić? Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej.

0: i to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Droga powiatowa na Szacowice Rogi będzie remontowana. Dziś podpisano umowę z wykonawcą prac.
2: Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim.
1: Przeniesiemy się też do Muszyny. Tam ma powstać podniebny rower.
3: Po prostu zrobimy. Myślę, że później Polska w wielu miejscach powtórzy to nasze przedsięwzięcie.
1: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Droga powiatowa na Szacowice Rogi będzie remontowana. Prace zaplanowane są na blisko 2,5-kilometrowym odcinku. Władze powiatu nowosądeckiego podpisały właśnie umowę z wykonawcą robót. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, remont dotyczyć będzie ważnego odcinka nie tylko dla mieszkańców gminy Podegrodzie. Droga łączy bowiem Sądecczyznę z regionem limanowskim.
2: Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim. Mieszkańcy w gminie również zabiegali o przebudowę tej drogi, bo sytuacja jest na tej drodze była fatalna. Będzie to się wiązało z przebudową drogi asfaltowej i wybudowaniem też chodnika.
1: Na wykonanie robót wykonawca ma 13 miesięcy od dnia podpisania umowy, a to oznacza, że nową nawierzchnią przejedziemy w czerwcu przyszłego roku. Koszt zaplanowanych prac to około 3 800 000 zł. Roboty częściowo dofinansowane są z rządowego programu rozwoju dróg.
4: Z życia Kościoła.
1: Wezwanie papieża Leona do czynienia pokoju, od którego zaczął swój pontyfikat, jest wciąż aktualne, uważa biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych papież został wybrany na głowę Kościoła katolickiego w maju ubiegłego roku. Kościelny hierarcha zwracał uwagę, że dzisiejszy świat ogarnięty wojnami na Ukrainie i w Ziemi Świętej potrzebuje pokoju.
5: Cały ten pontyfikat był taki intensywny. Szukanie pokoju, szukanie jedności braterskiej wokół Chrystusa. Oczywiście każdy papież ma swój styl, jakieś takie elementy charakterystyczne. Tak jak w przypadku poprzedników, tak samo i w przypadku papieża Leona można jasno dostrzec tę subtelność, tę delikatność, pokorę, stawanie w prawdzie i wskazywanie zawsze na Jezusa Chrystusa jako drogę, prawdę i życie.
1: Do tej pory Leon XIV odbył 3 zagraniczne podróże apostolskie. Pierwsza pielgrzymka odbywała się w Turcji i Libanie, kolejna w Monako, trzecia w kwietniu w krajach afrykańskich, a w grudniu ubiegłego roku prezydium konferencji Episkopatu Polski zaprosiło papieża Leona na wizytę duszpasterską w Polsce.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Podniebny rower powstanie w centrum Muszyny. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na budowę innowacyjnej atrakcji turystycznej. Projekt ma polegać na budowie nietypowej tyrolki, która zasilana będzie siłą nóg pasażerów. Sprzęt przypominający rowerki ma znajdować się nad potokiem Szczawnik.
3: Jest to pewnego rodzaju innowacja, ona jest trudna do realizacji dla wykonawców, ale również i dla nas w sensie realizacji tego przedsięwzięcia, bo no prawda mówiąc, to nikt nie wie, co to jest tak do końca.
6: Takich rzeczy po prostu w Polsce się nie robiło
3: wcześniej.
6: Nie ma,
3: nie tylko i w tej części Europy też. I po prostu zrobimy. Myślę, że później Polska w wielu miejscach powtórzy to nasze przedsięwzięcie.
1: Wyjaśniał burmistrz Muszyny Jan Golba. Podniebnym rowerem będzie można pokonać dystans około 0,5 kilometra, a trasa ma przebiegać na wysokości 6-8 metrów nad ziemią.
0: RDN na sportowo.
1: Siatkarze Perugii pokonali mistrza Polski Aluron Warte Zawiercie 3-0 w rozegranym w Turynie finałowym meczu Ligi Mistrzów. Ale nie oznacza to wcale, że żaden Polak nie cieszył się ze złota. Reprezentant Polski Kamil Semeniuk, od 4 lat przyjmujący włoskiej drużyny, już 4 raz cieszył się z triumfu w najważniejszym europejskim pucharze klubowym. Poprzednio wygrywał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a także z Perugią przed 12 miesiącami. Semeniuk podkreśla, że Perugia to zespół kompletny.
7: Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy. Wygraliśmy z dwoma drużynami polskimi, więc to też jest coś fantastycznego. Nie spodziewałem się, że ten finał się aż tak potoczy po naszej myśli, no ale co mogę powiedzieć, no, pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy, jaką jesteśmy naprawdę bardzo dobrą drużyną, jaki potrafimy osiągnąć poziom grania na boisku. Byliśmy naprawdę mega skoncentrowani na tym, co mamy zrobić. Myślę, że byliśmy naprawdę kompletną drużyną, bez słabych punktów, co myślę, pokazaliśmy na tym turnieju właśnie w Turynie. Nie mogę się wręcz doczekać, jak pojedziemy z żoną na wakacje, położę się na leżaczku i sobie tak pomyślę, kurczę, co się udało w tym sezonie zrobić, co się udało.
1: A Perugia obroniła tytuł sprzed roku z Łodzi, gdy w finałowym spotkaniu także pokonała Zawiercian.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest cieplej, ale nie jest ciepło. Maksymalnie dzisiaj do 13-14, ale to się tak rozwinie troszeczkę później. Za to ciśnienie się pięknie rozwinęło i jeszcze nieco powinno wzrosnąć. 973 hektopaskale, tyle wskazuje nasz redakcyjny barometr. Jeszcze dzisiaj możliwe są przelotne opady deszczu, ale takie ciągłe już przewidziane nie są.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mam nadzieję, że nam się zrobi wszystkim trochę cieplej na serduszkach, kiedy powiem, że od jutra 20 stopni i to każdego dnia podobne temperatury. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. 8 minut po godzinie 12. Lucyna Ruchała, witam gorąco wszystkich słuchaczy RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Niektórzy, nie odwiedzając muzeów, tłumaczą się, że boją się, kiedy będą wychodzić, bo już mają tyle lat, że włączy się alarm. Ale, drodzy Państwo, nie ma takiego tłumaczenia. Warto odwiedzić muzea, szczególnie wtedy, kiedy tam jest wstęp za darmo, a zazwyczaj tak jest w każdy poniedziałek. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Właśnie warto o tym wspomnieć, warto o tym też pamiętać. Został ustanowiony w 1977 roku przez Międzynarodową Radę Muzeów. Coroczne obchody odbywają się pod innym hasłem. W 1992 roku po raz pierwszy odbywały się te dni i temat brzmiał muzea i środowisko, a na przykład kolejne muzea pomostem kultur, walki z nielegalnym obrotem dóbr kultury czy za kulisami w muzeach. A za kulisami w muzeach różne ciekawe rzeczy mogą się dziać. Polecam bardzo komedię produkcji amerykańskiej Noc w muzeum. Chyba dwie części są tegoż. No, bardzo to ciekawe, familijne kino. Można sobie obejrzeć, można sobie zaplanować taki seans. To jest dostępne na jakichś tam platformach streamingowych. Także tym bardziej zachęcamy. Przynajmniej ja zachęcam. Widziałam, polecam. Od 1997 roku pod patronatem Rady Europy organizowana jest też Noc Muzeów. W wybranym dniu muzea, galerie sztuki i instytucje kulturalne otwarte są do późnych godzin nocnych. Organizatorzy inicjują wiele wydarzeń, warsztatów artystycznych, spotkań, a także innych atrakcji, które zachęcają do wzięcia udziału w Nocy Muzeów. No i większość też placówek kulturalnych w tym czasie nie pobiera żadnych opłat za wejście. Także to, że nas nie stać, nie jest żadnym wytłumaczeniem. Zresztą, jeśli już są to opłaty, zazwyczaj są to opłaty dość niskie.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: Raczej dzisiaj pogodnie, powinno się pojawiać słońce w naszym regionie i rzeczywiście od czasu do czasu delikatnie nam świeci, ale nie tak, żebyśmy odczuwali więcej niż pokażą termometry. Termometry raczej pokazują więcej niż odczuwamy, około 15 teraz na naszym. Dzisiaj to są temperatury maksymalne, no ale jest też wiatr, niby w prognozach jest słaby, ale raczej jest dość silny, chwilami nawet porywisty.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: No to z tą pogodą byle do wtorku. Dlaczego? Bo jutro już będzie dużo lepiej.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
13: Omoda J.Q. Omoda J.Q.
12: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Q. 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Q. Auto Complex. Wielogłowy 188.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Za 20 minut będzie godzina 13 i już mamy drugą połowę maja w pełni. 18 maja konkretnie. To jest 138 dzień roku. Do końca roku nam zostaje 227 dni. Za 11:05 słońce podobno wstało, za 19 minut po 20. Dzień potrwa już równe 15,5 godziny, przynajmniej w naszym regionie, i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 22 minuty. Aleksandra, Eryk, Felix, Jan, Julita, Klaudia i Sandra to dzisiejsi solenizanci. Serdeczności dla Was, drodzy. Dla jubilatów też rzecz jasna. Co ciekawego wydarzyło się przed laty, 18 maja? Taka ciekawostka z 1922 roku. W swym pierwszym meczu międzynarodowym Legia Warszawa przegrała na własnym boisku z czeską Wiktorią Ziszkow. Było to 2-9. Jakoś tak ta pasta trwa chyba, nie? Nie orientuję się aż tak bardzo, ale chyba Legia Warszawa nadal ma się całkiem różnie. No i teraz jeszcze parę ważnych i ciekawych rocznic urodzin. W 1905 roku przyszedł na świat Władysław Hańcza, aktor teatralny i filmowy. Grał m.in. rolę Boryny w filmowej adaptacji Chłopów Władysława Reymonta, tytułową rolę w Chorsztyńskim Słowackiego oraz Kargula w komedii Sami Swoi, i chyba z tej produkcji najbardziej jest znany, kojarzony. W 1631 roku przyszedł na świat święty ksiądz Stanisław Papczyński, PR, założyciel Zgromadzenia Księży Marianów. A w 1920 roku Karol Wojtyła, czyli papież święty Jan Paweł II.

Do muzycznego kalendarza jeszcze dzisiaj zajrzymy, bo jeszcze parę ciekawych dat z jeszcze ciekawszymi obrazami muzycznymi tam się znajduje. A teraz wracamy do muzyki Lady Punk, Venus Mars.

Srebrzysty. Trochę więcej o tym zjawisku astronomicznym powiemy po godzinie 13, ale też dlaczego ta piosenka pojawiła się na naszej antenie właśnie dzisiaj. Dlatego, że dokładnie 13 lat temu w San Marco we Włoszech zmarł Marek Jackowski, gitarzysta rockowy i kompozytor. Z początku grał w zespołach Impulsy, Anawa i Ocean, a później w 75 roku wraz z Milo Curtisem utworzyli zespół Mana, jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych lat 80. Jackowski skomponował całą serię przebojów takich jak Kocham Cię, kochanie moje, To tylko tango, czy właśnie ten utwór, który przed chwilą słyszeliśmy, Oprócz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na

0: konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie. Dzieci ofiarowały swoje życie Matce Bożej Fatimskiej. Już za chwilę nowa tradycja w podgorlickiej miejscowości.
2: Dzieci ofiarowały swoje życie Matce Bożej Fatimskiej.
1: Będzie też 2,5 kg narkotyków znalezionych w Gorlicach. Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rośnie kult Matki Bożej Fatimskiej w regionie. Jej opiece od kilkunastu lat ofiarują się parafianie ze Śnietnicy w powiecie gorlickim. W kościele filialnym Przemienienia Pańskiego w Stawiszy znajduje się figura Maryi, która przed laty została sprowadzona tu z Fatimy. Od tego czasu, od maja do października, czyli w miesiącach objawień fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca w parafii odbywa się nabożeństwo fatimskie. W tym roku po raz pierwszy dzieci, które przyjęły tu pierwszą komunię świętą, złożyły akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej.
2: Dzieci ofiarowały swoje życie Matce Bożej Fatimskiej. I potem uczestniczyły w procesji, w różańcu i prowadziły ten różaniec. Przepięknie to wyglądało, te dzieciaczki z takim nabożeństwem. One bardzo to przeżywały.
1: Mówił ksiądz Mirosław Król, który pochodzi ze Stawiszy, a uczestniczył w nabożeństwie pierwszej komunii świętej, w czasie której dzieci złożyły akt zawierzenia swojego życia Maryi. Ksiądz proboszcz kościoła parafialnego świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, którego filią jest kościół w Stawiszy, ksiądz Józef Rosiek, zapowiedział, że akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej złożony przez dzieci pierwszokomunijne stanie się tutaj tradycją.
3: Z życia kościoła.
1: A teraz wielka radość. W Dąbrowie Tarnowskiej świątynia Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej została uroczyście ogłoszona bazyliką mniejszą. Ten honorowy tytuł nadawany jest przez papieża kościołom o wyjątkowym znaczeniu i duchowym, i duszpasterskim. Biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Andrzej Jerz przypomniał podczas mszy świętej, że ogłoszenie kościoła bazyliką przypadło dokładnie w rocznicę konsekracji Dąbrowskiej świątyni.
4: 61 lat temu, 16 maja 1965 roku, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej przeżywali wielką radość z podniosłej uroczystości konsekracji tej monumentalnej świątyni. Od kilku pokoleń dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej droga ku niebu prowadzi również przez tę właśnie świątynię, która dzisiaj zostaje obdarzona tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Ustanowienie Bazyliki Mniejszej czyni bowiem tę dąbrowską świątynię miejscem szczególnego oddziaływania duchowego w całym regionie Powiśla.
1: Na zakończenie uroczystości kapłani procesyjnie wyszli przed świątynię, by pobłogosławić tablicę upamiętniającą nadanie tytułu Bazyliki Mniejszej i poświęcić nowe, zdobione drzwi kościoła. Dąbrowska Bazylika jest 9. kościołem w diecezji tarnowskiej o takim tytule, a relacja z uroczystości jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.30.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: A teraz 24-latek z powiatu gorlickiego z zarzutami za narkotyki. Do mężczyzny miał należeć pakunek z substancjami psychotropowymi, znaleziony przez policjantów przy ulicy Broniewskiego w Gorlicach. W sumie było to prawie 2,5 kg mefedronu. Podejrzanego mężczyznę udało się zatrzymać dzień po znalezieniu pakunku. Relacjonuje Gustaw Janas, rzecznik gorlickiej policji.
5: W godzinach nocnych podczas czynności zatrzymania przy mężczyźnie ujawniono również narkotyki. Po zatrzymaniu trafił on do policyjnego aresztu. 24-latkowi postawiony został zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Sąd rejonowy w Gorlicach przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec mężczyzny środków zapobiegawczych. 24-latek trafił na razie na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.
0: RDN na sportowo.
1: Zostały do rozegrania jeszcze tylko 2 mecze, a Sandecjanowy Sącz nie jest pewna zakwalifikowania się do baraży o piłkarską pierwszą ligę. Sprawa skomplikowała się po wczorajszej porażce 1-3 z Olimpią Grudziądz na własnym stadionie. Trener Sandecjanowy Fundacji Rafał Smalec miał zastrzeżenia do wielu decyzji sędziego, który ukarał biało-czarnych 5 żółtymi kartkami, a gości ani jedną. Szkoleniowiec przyznał jednak, że drużyna przegrała nie przez arbitra.
6: Przegraliśmy mecz piłkarsko i to jest dla nas najważniejsza sprawa. Nie przegraliśmy przez sędziego. Ja tylko postanowiłem się uzewnętrznić, bo się nie godzę na takie rzeczy i dla mnie to jest najbardziej trudne do zaakceptowania. Powiedziałem drużynie po meczu i teraz powtórzę to, co powiedziałem drużynie. 1 stycznia im zaufałem i będę ufał im do ostatniego gwizdka w tym sezonie. My musimy wierzyć. Jeżeli będziemy wierzyli, no to będziemy grali do samego końca. Może być tak, że nie będziemy zależni już od siebie, ale naszym zadaniem jako profesjonalistów jest do ostatniego gwizdka w tym sezonie walczyć o zwycięstwo.
1: Po 32 meczach tego sezonu Sandecjanowy Sącz jest 7 w tabeli przy równej liczbie punktów z 6 Śląskiem 2 Wrocław.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Będzie cieplutko, ale jeszcze nie dzisiaj. Jutro 19-20 stopni już w całym naszym regionie. Jutro wreszcie jakoś śmielej chyba spojrzy na nas słońce, bo dzisiaj tak właśnie, jak to też rozmawiałam z naszą słuchaczką poza anteną, jakby chciało, a nie może. Maksymalnie dzisiaj do około 15, ale temperatury odczuwalne są dużo niższe, bo też wieje mocno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć minut po 13:00.

0: Reklama.
1: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
2: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
3: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
1: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.

0: A teraz, jak obiecałam, kilka słów na temat najładniejszego zjawiska, albo jednego z najładniejszych zjawisk, jakie można obserwować na niebie, tyle że na niebie nocnym. Tylko o tej porze roku jest szansa na wypatrzenie tak zwanych obłoków srebrzystych. To jest dość rzadkie zjawisko, mówi Łukasz Drzewoszewski z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
1: To jest chmura, tylko że bardzo wysoka. Ona jest na wysokości około 80 km. No i jest to taka jasna, właśnie srebrzysta struktura. Na tej wysokości po prostu Słońce jeszcze oświetla te kryształki lodu, bo to są najczęściej kryształki lodu, i my z dołu je widzimy właśnie jako piękny obłok srebrzysty, i to jest niesamowita gratka, szczególnie dla różnych fotografów, bo naprawdę to ładnie wygląda.
0: Obserwacja obłoków srebrzystych jest możliwa tylko w czasie białych nocy. No i teraz pomyślimy sobie, że no to my w Polsce tego nie zobaczymy. Rzecz to charakterystyczna dla regionów okołobiegunowych, ale Łukasz Drzewoszewski wyjaśnia, że białe noce mamy też w Polsce.
1: To wygląda w ten sposób, że od momentu zachodu słońca do ciemności, do momentu, kiedy słońce schowa się te 18 stopni pod horyzont, to jest zmierzch. Potem następuje właśnie okres nocy astronomicznej, a potem Słońce znowu wychodzi i od momentu, kiedy jest 18 stopni pod horyzontem, znowu tym razem mamy świt, który trwa do momentu wschodu Słońca. Natomiast w tym okresie bliskim przesilenia letniego mamy coś takiego, że zanim się skończy zmierzch, zaczyna się już świt, więc po prostu nie ma nocy.
0: Białe noce i obłoki srebrzyste można obserwować najdłużej na północy kraju, na Helu nawet do początku sierpnia. Także jeśli ktoś wybiera się nad morze, to niech pamięta o tym zjawisku. Być może właśnie tam będzie można to wypatrzeć jeszcze lepiej niż w naszym regionie.

No cóż, drodzy słuchacze, chciałabym wam przychylić słońca, sobie też zresztą, żeby nas trochę podgrzało. Dzisiaj raczej nie ma na to większych szans, przynajmniej w naszym regionie, ale muzycznie myślę, że chociaż jakaś namiastka ciepełka pojawi się w tej piosence. Hello Sunshine! Witaj słońce, Bruce Springsteen.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Maksymalnie dzisiaj do 14-15 stopni. Przez moment było 15, ale chyba nawet termometr zrezygnował z pokazywania tej temperatury, bo po prostu odczuwalnie jest sporo mniej. Wiatr też wieje, nie jest więc szczególnie przyjemnie. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, na które wciąż czekamy, ale też dzisiaj jeszcze możliwy przelotny deszcz. Biometr mógłby być lepszy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Deszczowe braki trochę zostały nadrobione, więc od jutra już będzie dobra pogodowa passa. Około 20 stopni i tak przez kilka dni z rzędu.

0: Reklama.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
3: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
4: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
0: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Nasz jest region, pewnie, że tak. I będzie dużo ciekawych dzisiaj wieści z regionu, w pulsie regionu, jak sama nazwa wskazuje. Krzysztof Niedzielan przed mikrofonem.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj jakie tematy poruszymy? Pewnie będzie trochę poweekendowo, ale myślę, że nie tylko. Mhm.
2: Tak, no faktycznie to poweekendowo, bo dużo się ważnych wydarzeń działo w weekend. Myślę, że tutaj z perspektywy diecezji tarnowskiej to tym najważniejszym wydarzeniem było ogłoszenie kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem Bazyliki Mniejszej. To już się wydarzyło, o tym od kilku dni mówiliśmy bardzo dużo, ale jeszcze nie sposób o tym nie powiedzieć i nie zrelacjonować tej pięknej uroczystości, która miała miejsce w ten weekend, więc nowa bazylika w diecezji tarnowskiej, a konkretnie w Dąbrowie Tarnowskiej. To jeden z tematów.
1: Myślę, że też sporo osób słuchało transmisji tejże, także myślę, że wiele osób jest też w temacie.
2: No i też ze strony tarnowskiej, z regionu tarnowskiego, piękny jubileusz 75-lecia istnienia cechu rzemiosł różnych i relacja z tego wydarzenia. Co do takich, może tutaj w tym przypadku nie jubileusz już na Sądecczyźnie, ale ważny moment, bo tak doceniamy strażaków, którzy są w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Często jako pierwsi, tam ochotnicza straż pożarna lokalnie potrafi bardzo szybko dotrzeć na miejsce i nieść pomoc na przykład przy wypadku, czy pożarze, czy innych zagrożeniach.
1: Do wszystkich takich zdarzeń jest straż wzywana.
2: Tak, do bardzo wielu, bo to straż pożarna...
1: Jakiś poważny wypadek. Nie?
2: Tak. Mogę tylko zdradzić, że straż ma w nazwie pożarna, a statystycznie w Polsce około 20% interwencji strażackich to są pożary. Czyli dużo więcej jest innych interwencji. Był Dzień Strażaka, Powiatowy Dzień Strażaka w Nowym Sączu. To moment też dla wyróżnienia strażaków, odznaczenia i relacja z tego dziś w pulsie regionu. Przeniesiemy się też do Obidzy w gminie Łącko. To piękna miejscowość położona w górskich terenach, gdzie odbyła się majówka, a konkretnie msza święta w oprawie góralskiej i potem biesiadowanie. Co prawda lało jak z cebra, ale i tak było wspaniale. Zorganizował to Związek Podhalan, oddział Obidza, oczywiście pod patronatem w tym przypadku radia RDN Nowy Sącz. Więc pozostaje zaprosić na 15.30, a warto być również dlatego, że jest szansa na niespodziankę.
1: No właśnie, nie tylko taka,
2: że... A skoro niespodzianka, to nie zdradzamy. Tak.
1: Nie tylko taka, że kolejny puls regionu będzie od strony sądeckiej tutaj, także się usłyszymy, drodzy słuchacze, tak. Jeszcze. Krzysztof Niedzielan, zapraszam, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: Tarnowskiej. Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. W Smykowie tragicznie zginęli trzej członkowie rodziny. Policja potwierdza, że ofiary śmiertelne niedzielnego wypadku to ojciec i dwóch synów. Do zdarzenia doszło około godziny 7:30 w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Jak przekazał oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Mariusz Przeniosło, samochód, którym podróżowali mężczyźni, zjechał z drogi i uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę.
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Fiat Punto jadą drogą gminną w kierunku drogi krajowej numer 984 w relacji Mielec-Wisia-Góra. Z niewyjaśnionych przyczyn na uku drogi zjechał na prawe pobocze i uderzył zaparkowany poza jezdnią samochód ciężarowy. Pomimo prowadzonej reanimacji nie udało uratować się życia trzech mężczyzn podróżujących samochodem osobowym. Ofiary to mieszkańcy powiatu tarnowskiego, ojciec i dwóch synów w wieku 41, 45 i 69 lat.
0: Szczegółowym wyjaśnianiem okoliczności wypadku zajmuje się teraz policja pod nadzorem prokuratury.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 23 miliony złotych ma kosztować koncepcja programowa dla trzech odcinków nowej drogi Sądeczanki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu, do którego zgłosiło się 14 firm, ale każda mogła wybrać tylko jedno zadanie.
3: Najwięcej firm, bo aż 7, wybrało pierwszy odcinek Okocim Uszew. To najkrótszy, a zarazem najtańszy odcinek całej trasy. Do drugiego zadania dla odcinka 3 Wytrzyszczka Łososina Dolna zgłosiło się 5 oferentów, a do ostatniego na odcinku Tęgo Boże Nowy Sącz 2 oferentów. Dzięki koncepcji i badaniom geologicznym będziemy mogli poznać dokładnie teren całej inwestycji i będziemy wiedzieć, w jaki sposób należy projektować poszczególne jego obiekty, takie jak węzły, mosty czy estakady.
0: Wyjaśniała Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Nie zakończył się jeszcze przetarg na pozostałe 2 odcinki nowej drogi Brzesko-Nowy Sącz. Czas na składanie ofert w tym przypadku jest do 2 czerwca.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Współczesne wyzwania w medycynie i metody ich rozwiązywania przez specjalistów to temat międzynarodowej konferencji, która trwa w Nowym Sączu. W Akademii Nauk Stosowanych spotkało się kilkudziesięciu naukowców z krajów europejskich, ale też z Dalekiego Wschodu. Celem konferencji jest znalezienie sposobu rozwiązania konkretnych zagadnień w gronie fachowców z różnych dziedzin. Cała tematyka wykładów skupia się wokół działania zespołów interprofesjonalnych, mówi Iwona Zaczyk z Katedry Pielęgniarstwa w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
4: Są to tematy na przykład dotyczące żywienia osób starszych, są to tematy dotyczące na przykład psychiki, depresji na przykład osób starszych, są to tematy, które dotyczą dietoterapii. Prowadzimy 2 sesje, jest to sesja ta anglojęzyczna i sesja polskojęzyczna, więc prelegentów jest naprawdę bardzo dużo i wszyscy chcą podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, z czego bardzo się cieszymy.
0: W wydarzeniu biorą udział pracownicy naukowi i dydaktyczni, praktycy ochrony zdrowia, studenci, a także osoby zainteresowane tematyką zdrowia publicznego i bezpieczeństwa zdrowotnego.
2: Z życia Kościoła.
0: Ruszyły zapisy do studium organistowskiego diecezji tarnowskiej. Absolwent studium otrzyma dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii. Do studium mogą zapisać się nawet takie osoby, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, mówi dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Grzegorz Piekarz.
5: Posiadanie słuchu muzycznego, posiadanie takiej wrażliwości rytmicznej czy poczucia rytmu. Natomiast komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy ktoś nie ma jakichś wrodzonych wad instrumentu głosu. Tacy kandydaci mogą się już dostać na rok zerowy, czyli na rok, na którym się rozpoczyna w zasadzie edukacja od zera. To jest dla tych, którzy nigdy nie grali na żadnym instrumencie. Natomiast ci uczniowie, którzy mają już jakieś przygotowanie, czy są po szkołach muzycznych pierwszego czy drugiego stopnia, to komisja kwalifikacyjna sprawdza ich przygotowanie, umiejętności i przydziela na odpowiedni wyższy, czy do pierwszej, czy do drugiej klasy, czy nawet do trzeciej klasy.
0: Każdy kandydat musi przejść egzamin wstępny, który odbędzie się 19 września o 9 w Studium Organistowskim w Tarnowie. A wykłady odbywają się w soboty od października do czerwca wraz z lekcjami gry na fortepianie i organach.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do 15 dzisiaj na razie nie doczekaliśmy się takiej temperatury, a już na pewno nie w odczuciu. Dzisiaj wiatr skutecznie nas ochładza, wieje z kierunków północno-zachodnich. Na północy podobno jest trochę cieplej, więc nie wiem, dlaczego nam ciepłego powietrza nie przywiewa. Na razie, bo przywieje nam jutro i to sporo ciepłego powietrza. Około 20 stopni już jutro i pojutrze i po pojutrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sześć po 14. Niebawem spotkanie z płytą tygodnia, nową płytą tygodnia.

0: Reklama.
1: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Płyta tygodnia.
1: Steven Sanchez będzie gościć na naszej antenie nieco częściej w tym tygodniu. To już jego albo dopiero, albo już, raczej już, bo to dopiero 23-latek. Druga płyta. Na tym krążku znajduje się całkiem sporo piosenek i będzie co wybierać, żeby wam zagrać coś ładnego, a dzisiaj będzie balladowo. Tytuł You Are So Beautiful kojarzy nam się pewnie z balladą Joe Cockera, ale nie, to nie będzie ta piosenka, ponieważ Steven Sanchez jest piosenkarzem i też autorem tekstów, sam sobie te teksty pisze, a zdobył popularność parę lat temu piosenką, singlem Until I Found You, dopóki cię nie odnalazłem. Love, Love, Love, taki tytuł ma płyta, którą wam będziemy prezentować, czyli w sumie po trzykroć miłość i teraz też o miłości będzie.

0: Jesteś taka piękna, jesteś moją piękną. Steven Sanchez na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Płyta Love, Love, Love i 11 piosenek do wyboru.
1: Płyta tygodnia.

0: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Zagrożenie epidemią związane jest z wyjątkowo śmiertelnym szczepem choroby, na który obecnie nie istnieje skuteczna szczepionka. Przemysław Lis.
1: Światowa Organizacja Zdrowia, ogłaszając drugi, najwyższy poziom alarmowy, ostrzegła jednocześnie, że rzeczywista skala epidemii może być większa niż oficjalnie raportowana. Do tej pory epidemia miała pochłonąć już 88 ofiar, a zarażenie podejrzewane jest u kolejnych 336 osób. Dyrektor generalny WHO w internetowym wpisie wyraził głębokie zaniepokojenie rosnącą liczbą zgłoszonych przypadków. Stwierdzam, że epidemia stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, napisał na platformie X, dodając jednocześnie, że jak na razie sytuacja nie spełnia jeszcze kryteriów pandemii. Obecny wariant choroby charakteryzuje się bardzo wysoką śmiertelnością, sięgającą nawet 50%. Po raz pierwszy ten wariant eboli zidentyfikowano w 2007 roku.
0: Pierwsi turyści pojawią się na orbisferze w Starym Sączu na początku czerwca. Nowa atrakcja Miejskiej Góry ma zostać otwarta w pierwszych dniach przyszłego miesiąca. Dokładna data jest jeszcze ustalana, bo trwają ostatnie prace wykończeniowe. Na śródleśnej polanie będzie można spacerować kładką między czterema sferami sensoryki, energii, środowiska i zabawy. Na otwarcie nie będzie jeszcze gotowy schron przeciwdeszczowy z punktem widokowym na dawną skocznię narciarską.
2: To też jest realizowane, troszkę później pewnie będzie.
3: Czyli jeszcze nie w czerwcu, ale...
2: Myślę, że znaczy być może pod koniec czerwca to nie będzie równolegle z orbisferą. Orbisferą będziemy się cieszyli, można powiedzieć tak osobno. Tutaj wiemy, że ten projekt na orbisferę z wykonawcą już jest realizowany od lat i on jest już praktycznie na ukończeniu. No te prace na polanie właśnie na Miejskiej Górze już widać nawet z miasta. Częściowo widać te elementy konstrukcji.
0: Orbisfera ma być uzupełnieniem leśnego molo na Miejskiej Górze, które od lat bije rekordy popularności wśród starosądeckich atrakcji turystycznych.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Rzemiosło to nauka, prostota i zaufanie, mówili rzemieślnicy podczas jubileuszu cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Organizacja działa na terenie miasta od 75 lat. Fachowcy podkreślają, że choć rzemieślników ubywa, Tarnów wciąż pozostaje dla nich ważnym ośrodkiem. Praca, którą wykonuje, jest dla nich nie tylko zawodem, ale często także pasją i rodzinną tradycją.
5: Prowadzę serwis opon i sprzedaż opon od 40 lat. Dlatego się zabrałem za rzemiosło w naprawie opon, że był to 86 rok, gdzie wszystkiego brakowało, a dętkę zdobyć to już graniczyło z cudem. Zawody rzemieślnicze to nauka, no i przekazywanie zawodu, taka prostota, niekombinowanie, zaufanie do rzemieślnika.
6: Jestem elektrykiem, 40 lat prowadzę zakład i od dziecka byłem elektrykiem.
7: Nie ma piękniejszego zawodu jak stolarstwo. Jest bardzo trudny zawód, ciężki zawód. Trzeba się opracować bardzo dużo, ale jest satysfakcja. Stolarstwo przetrwa następne pokolenia.
0: Dzisiaj tarnowski cech liczy nieco ponad 200 osób. Kiedyś zrzeszał nawet 2000 członków. O rzemieślnikach powiemy dzisiaj jeszcze w Pulsie Regionu.
4: RDN kulturalnie.
0: Modlili się podczas mszy świętej w oprawie góralskiej i biesiadowali. Uczestnicy majówki za górą w Obidzy nie żałowali, że przyszli na to wydarzenie, choć przez cały czas padał deszcz.
8: Nie lej, dysu, nie lej, płacie tu nie trzeba.
9: Ludzie się do siebie garną i to jest taka tradycja z dziada pradziada. Tu kaplice, to wszystko my tu robili najwięcej z Władkiem na początku z tym. On był też prezesem, nie? Fundamenty, betony, to wszystko.
10: To jest wielkim zaszczytem dla nas, że tu możemy się zbierać, bo wielu z nas to jesteśmy, gdzie urośliśmy na tej ziemi, pielęgnowaliśmy tą kulturę, obyczaje, a teraz tym bardziej, że to powstało coś takiego z inicjatywy, oczywiście Związku Botanan. Myśmy wsparli jako byli mieszkańcy, bo ja już mieszkam w innej parafii.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez Związek Podhalan Oddział Obidza, a zdjęcia z majówki znajdziecie na rdn.pl.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.
2: W Tarnowie chyba nie pada z tego, co widzę, bo ludzie chodzą bez parasoli, ale w Nowym Sączu właśnie ta sytuacja zmieniła się w ostatnim czasie i zaczął kropić deszcz. Dzisiaj jeszcze opady są możliwe w całym regionie, jutro już raczej nie i raczej będzie wreszcie pokazywać się słońce i wreszcie wzrosną temperatury, jak na maj przystało. Nie wyjątkowo zimny maj, tylko maj. Do 20 stopni i w środę, i w czwartek też.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeriatrzykorony.com.pl.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Cappuccino. Kafe latte.
3: Co robisz?
2: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
4: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
11: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Mniam! Prawdziwy smak natury!
16: Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie, żadnych dodatków, tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy! Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Maria Mułka przed mikrofonem.
2: Dzień dobry. No i sprawdzając to, co działo się dzisiaj w ciągu dnia na drogach, wygląda na to, że w regionie tarnowskim ten dzień nie był spokojny. W samym mieście od rana 4 kolizje, w tym jedna to zderzenie samochodu z rowerzystką na ulicy Marynarki Wojennej. Kobieta była potłuczona po prostu. No i to chyba świetna okazja do przypomnienia, drodzy kierowcy, że na drogach mamy jeszcze cały czas sporo jednośladów, a to ci najbardziej narażeni uczestnicy ruchu drogowego. Zerkajcie więc w lusterka, bo być może wiele z takich zdarzeń da się uniknąć, jeśli będziemy na siebie uważni. No, sami rowerzyści czy kierowcy jednośladów też powinni tutaj zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza jeśli wykonujecie manewry, bądźcie czujni i rozważni. Chociaż aura dziś może nie do końca sprzyja temu, żeby jeździć rowerami, motocyklami, hulajnogą, to jednak...
1: Słońce was nie będzie rozpraszać na przykład.
2: Rozpraszać na pewno, nie? Zdecydowanie mamy dziś dość mocno pochmurny dzień, czasami nawet deszczowy w niektórych miejscach regionu, a to raczej może wpłynąć na tę gorszą widoczność albo gorszą przyczepność, bo tak to zazwyczaj bywa w takiej aurze. Wam życzymy tego, żeby się jeździło spokojnie, ale nie w korkach, chociaż te już powoli się tworzą, na przykład w Tarnowie, to dojazdy do ronda na skrzyżowaniu ulic Starodąbrowskiej i Słonecznej. Coraz więcej samochodów mamy także na rondzie przy Kościele Misjonarzy, czyli skrzyżowanie dróg Narodowicza, Krakowska i Sikorskiego. Sporo aut także na ulicy Szkotnik, Lwowska. Pamiętajmy, że tu pod wiaduktem mamy zwężenie. No i Mościce dość mocno oblegane. A jeśli chodzi o Nowy Sącz, to osiedle Biegonice, szczególnie wyjazd ulicą Węgierską z Nowego Sącza. Sporo samochodów także na osiedlu Zawada, to ulica Nawojowska. Zakorkowane także inne wylotówki. Powoli coraz więcej samochodów na ulicy Lwowskiej, na ulicy Barskiej czy Pieczkowskiego. Korki tworzą się także powoli na obwodnicy północnej Nowego Sącza, ulicy Tarnowskiej i Krajowej 75, nie tylko na terenie miasta, ale też w Wielogłowach i Wielopolu. Warto omijać osiedle Helena, a konkretnie ulicę Papieską i Limanowską, a także Marcinkowicką. Na Krakowskiej również coraz więcej samochodów. Już jeździcie Starowiejską, no i to też czuć od jakiegoś czasu, że jest to alternatywa dla objazdu przez Świniarsko, dla obwodnicy zachodniej, częściowo zamkniętej. No, ale to nie jedyne utrudnienia, bo w Nowym Sączu także coraz więcej samochodów w samym centrum. Ulica Piotra Skargi, ulica Lwowska, Matejki, Kościuszki, Długosza. Tu tych samochodów naprawdę nam przybywa. Pewnie po 15 będzie tych aut więcej, podobnie jak w Limanowej, bo na razie mamy zakorkowaną tu ulicę Piłsudskiego, Jana Pawła II, ulicę Matki Boskiej Bolesnej czy Marka. No i na Zygmunta Augusta tradycyjnie na dojeździe do Krajowej 28 też zwalniacie i wjeżdżacie tutaj z ulicy Podporządkowanej, więc jest to dość naturalne, że ta kolejka tu będzie znacznie dłuższa niż na Krajówce. Krajówka też zakorkowana w Gorlicach, ulica Parkowa i Kościuszki, ale też dojazdy, ulica Sienkiewicza czy Mickiewicza. Sporo aut mamy na Legionów, na ulicach Krakowskiej i Kołłątaja, ale też na ulicy Bieckiej, no i nie tylko w centrum. Biecka tradycyjnie zakorkowana, ale już widać, że ten ruch coraz większy, no i mała przepustowość skrzyżowania z ulicami Skrzyńską i Zakola. Skrzyńskich, przepraszam, i ulicą Zakola.
1: Maria Mułka, dziękujemy za te informacje. Za około pół godziny kolejne.
2: Do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Phil Collins zaśpiewał, że chciałby, żeby spadł deszcz. No i przynajmniej na Sądecczyźnie to wyprosił. Jest ten deszcz, ale teraz będziemy prosić o coś innego. Deszcz łaski, wielkiej łaski. A w naszym życiu są i będą trudności. Wiadomo, zawsze tak jest. Życie, prawda? Będą przeciwności, ale jest taki pokój, którego nikt i nic nam nie jest i nie będzie w stanie odebrać. Dzisiaj Jezus zapowiada uczniom, że nie będzie lekko, że się rozproszą, ale kończę słowami, to wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi, ja zwyciężyłem świat. Niech te słowa nam towarzyszą w każdej chwili życia, a szczególnie właśnie w tych momentach, kiedy mamy wrażenie, że wszyscy są przeciwko nam, mimo że postępujemy w zgodzie z przykazaniami.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: miłość nie szuka swego. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto żyje według zasady po mojemu albo w ogóle? Pewnie, że spotkałeś. I nie było to fajne. Relacje są w porządku, o ile stawiamy na swoim. Nawet życie i praca pod zwierzchnictwem, co dotyczy nas wszystkich, jest w porządku, dopóki nie jesteśmy zmuszani do podporządkowania się cudzej woli. I szczerze mówiąc, większość z nas nie reaguje zbyt dobrze, kiedy to się dzieje. Więc jaki jest sekret przejścia przez taką sytuację tak, żeby z jednej strony nie zrujnować relacji, ale z drugiej nie czuć się jak wycieraczka? Posłuchaj, co mówi na ten temat Bóg. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego. W tym właśnie miejscu tkwi sedno sprawy. Sekretem jest nie upieranie się przy swoim. Rezygnacja z prawa do prowadzenia spraw po mojemu. Masz czynić rzeczy chętnie, z dobrej woli, dlatego że cenisz tę drugą osobę. Kiedy pomyślisz o tym w ten sposób, nie wydaje się to tak skomplikowane.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki,
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 804 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
8: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEP Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Autobączek. Tarnów, ulica Gumniska 36A. www.autobączek.pl.
11: Skoda. Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Z tego co sprawdzałam, deszcz jeszcze nie dotarł do Tarnowa, ale w Nowym Sączu już rzęsiście pada. To tyle jeśli chodzi o pogodę, ona też może mieć wpływ na jazdę. Przed mikrofonem Maria Mułka z informacjami dla kierowców.
3: Dzień dobry, i oczywiście przy tej okazji musimy przypomnieć, że droga hamowania na mokrej nawierzchni jest zawsze dłuższa, więc bądźcie tutaj ostrożni, warto nie jechać nawet w tych korkach, które o tej porze zderzak w zderzak, ta większa odległość pomiędzy samochodami na pewno nie zaszkodzi. Nie wiem, czy jest duża odległość między zderzakami, ale w korkach to właśnie bywa różnie. Na przykład na ulicy Węgierskiej, tu tych samochodów na wylocie z Nowego Sącza jest bardzo, bardzo dużo, szczególnie na osiedlu Biegonice. Sporo samochodów także na osiedlu Zawada, to już ulica Nawojowska, ale też bliżej centrum Nawojowska zakorkowana. No a jeśli już mówimy o tym bardziej ścisłym centrum, to między innymi zakorkowane ulice Długosza, Jagiellońska, Wąsowiczów, Kościuszki, Matejki, Lwowska, Piotra Skargi. No i w samym rynku też całkiem sporo samochodów, na Pijarskiej również. Omijać o tej porze warto w Nowym Sączu bulwar Narwiku, ulicę Kielińskiego, Krańcową, Lwowską, ale także Barską, Pieczkowskiego. Sporo samochodów mamy także na ulicy Tarnowskiej. No i na obwodnicy północnej Nowego Sącza. Zakorkowana mocno Krajowa 75, Wielogłowy, Wielopole. No i na osiedlu Helena, skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec, to m.in. ulica Papieska i Limanowska, które są objazdem dla częściowo zamkniętej obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Sporo samochodów mamy też siłą rzeczy w Świniarsku, no bo tędy omijacie te właśnie obwodnice. Tyle jeśli chodzi o Nowy Sącz. W Limanowej korki między innymi na Tarnowskiej i Witosa. Sporo samochodów na Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika, Matki Boskiej Bolesnej, ale także na ulicy Marka czy Zygmunta Augusta na dojeździe do Krajowej 28. Gorlice to przede wszystkim zakorkowana właśnie też 28. No i mamy tutaj między innymi ulicę Biecką do skrzyżowania z ulicą Zakole i ulicą Skrzyńskich. Sporo samochodów także na Bieckiej bliżej centrum. Na ulicy Parkowej, Kościuszki, sporo aut także na Węgierskiej, Sienkiewicza, Mickiewicza, Legionów, ulicy Kołątaja, Stróżowskiej, Krakowskiej. No i na koniec zostaje nam jeszcze Tarnów. Tutaj sporo samochodów tradycyjnie, między innymi na skrzyżowaniu ulicy Starodomowej, Dąbrowskiej i Słonecznej. Sporo aut także na rondzie przy kościele Misjonarzy, czyli na takich ulicach jak Narutowicza, Krakowska, Sikorskiego. Ominąć warto ulicę Szkotnik. No i tradycyjnie korkuje się ulica Lwowska, szczególnie pod wiaduktem, no bo tutaj mamy zwężenie, więc ta okolica jest mocno obciążona. Omijać warto już też Mościce. Tu ten ruch odbywa się bardzo, bardzo powoli.
2: A podczas Pulsu Regionu jeszcze dwukrotnie zajrzymy na nasze drogi, gdyby wam było mało tych informacji. Maria Mułka, dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
0: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
1: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
0: To było ogłoszenie społeczne.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
1: Korek jest za parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
2: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
0: Interweniujemy w waszych sprawach.
3: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
4: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
0: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
5: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
6: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
0: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
7: Wielka radość dla całej diecezji tarnowskiej. Kościół Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej został ogłoszony bazyliką.
8: Jesteśmy wyróżnieni.
9: No jesteśmy wzruszeni. Ten dzień wyjątkowy dla nas. Możemy się szczycić taką bazyliką.
7: 75 lat cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Rzemieślnicy świętowali swój jubileusz.
10: Jestem elektrykiem. 40 lat prowadzę zakład i od dziecka byłem elektrykiem.
7: Służą Bogu i człowiekowi. Dziś w Pulsie Regionu relacja z Dnia Strażaka w Nowym Sączu.
11: Na sztandarach Państwowej Straży Pożarnej są słowa Bóg, honor, ojczyzna. Na sztandarach Ochotniczej Straży Pożarnej Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Co pokazuje, że strażacy służą Panu Bogu, służą ojczyźnie i służą drugiemu człowiekowi.
7: Była msza święta z oprawą góralską oraz biesiadowanie z kapelą. W Obidze odbyła się coroczna majówka za górą, organizowana przez Związek Podhalan.
12: Bardzo fajnie, że ludzie po prostu jeszcze potrafią kultywować tą tradycję, że malutkie dzieci też grają i też uczestniczą. Z pokolenia na pokolenie jest przekazywana ta tradycja, bo to jest nasze dziedzictwo.
7: A po godzinie 16 gościem Pulsu Regionu będzie Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o sytuacji w służbie zdrowia oraz o siódmej szprysze, anulowanym projekcie bezpośredniego połączenia kolejowego Tarnowa z Warszawą. Te wszystkie tematy poruszymy do godziny 17. Bądźcie z nami. Zapraszam serdecznie w imieniu reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Cool.
5: Omoda J.Cool.
4: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda J.Cool 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda J.Cool Auto Complex. Wielogłowy 188.
6: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
7: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Historyczny dzień dla parafii w Dąbrowie Tarnowskiej i całej diecezji tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej została uroczyście ogłoszona bazyliką mniejszą. Ten honorowy tytuł nadawany jest przez papieża kościołom o wyjątkowym znaczeniu duchowym i duszpasterskim. Relacja Tomasza Graczewskiego.
11: Parafianie oraz mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego nie ukrywali radości z wyniesienia świątyni do godności bazyliki. Zgodnie przyznawali, że cały okres uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej był dla nich wyjątkowym przeżyciem.
12: Chodzimy tu co tydzień na adorację. Jesteśmy wyróżnieni.
13: No jesteśmy wzruszeni tym. Dzisiaj szczególnie ten dzień wyjątkowy dla nas. Dzisiaj było inne przeżycie. Będziemy dumni, że możemy się szczycić taką bazyliką. To jest dla nas bardzo ważne święto.
14: Pierwszy raz byłam na placu dzisiaj. No jestem bardzo wzruszona i uważam, że świątynia po prostu jest tak wyróżniona i to wyróżnienie czuć.
11: Do Dąbrowy Tarnowskiej w dniu ogłoszenia świątyni bazyliką pielgrzymowali także wierni z całej diecezji tarnowskiej. Tłumy wiernych uczestniczyły we mszy świętej na błoniach przed kościołem. Dla wielu z nich było to pierwsze nawiedzenie tej świątyni. Uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Na początku nabożeństwa hierarcha wyjaśnił zgromadzonym, co oznacza tytuł bazyliki mniejszej.
15: Tu, w tym miejscu, to wielkie wydarzenie, ale cała diecezja przeżywa wyniesienie do rangi bazyliki mniejszej. To nie znaczy, że ta bazylika jest mała, tylko już jest taka tradycja, że są tylko 4 bazyliki większe w Rzymie, a wszystkie inne łączności ze Stolicą Apostolską nazywają się bazylikami mniejszymi. Gratuluję, podziwiam, z uznaniem patrzę na ten piękny kościół, na tę piękną, nową bazylikę mniejszą. Przeżywam razem z wami tę wielką radość.
11: Uroczystość koncelebrowali biskupi i arcybiskupi, m.in. biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej oraz arcybiskup Wiktor Skworc. Biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej Andrzej Jerz przypominał podczas mszy świętej, że ogłoszenie kościoła bazyliką przypadło dokładnie w rocznicę konsekracji dąbrowskiej świątyni.
16: 60
5: 51 lat temu, 16 maja 1965 roku, mieszkańcy Dąbrowy Tarnowskiej przeżywali wielką radość z podniosłej uroczystości konsekracji tej monumentalnej świątyni. Od kilku pokoleń dla mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej droga ku niebu prowadzi również przez tę właśnie świątynię, która dzisiaj zostaje obdarzona tytułem i godnością Bazyliki Mniejszej. Ustanowienie Bazyliki Mniejszej czyni bowiem tę dąbrowską świątynię miejscem szczególnego oddziaływania duchowego w całym regionie Powiśla.
11: Po komunii świętej i odśpiewaniu uroczystego hymnu Tedeum podziękowania wygłosił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej ksiądz Stanisław Cyran. Duchowny dziękował m.in. parafianom od lat aktywnie zaangażowanych w adorację Najświętszego Sakramentu. Ksiądz proboszcz dziękował także kardynałowi, biskupom i księżom koncelebrującym Eucharystię, a także księdzu doktorowi habilitowanemu Janowi Bartoszkowi, który koordynował działania związane z przygotowaniem podniesienia kościoła do rangi bazyliki. Na ukończenie uroczystości kapłani procesyjnie wyszli przed świątynię, by poświęcić nowe drzwi wejściowe oraz tablicę upamiętniającą uhonorowanie świątyni tytułem Bazyliki Mniejszej. Na trzech skrzydłach drzwiowych, wykonanych z brązu, widnieją wizerunki świętego Andrzeja Boboli, Matki Bożej Szkaplerznej oraz Chrystusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Kardynał Stanisław Dziwisz złożył wówczas życzenia dąbrowskiej wspólnocie.
15: Zapłać za waszą obecność. Tego miejsca widzimy, jakie tłumy przyszły na dzisiejszą uroczystość. Cieszę się z tego i życzę, aby te drogi do tej świątyni zawsze były zapełniane przez mieszkańców, a także turystów, pielgrzymów, którzy tutaj będą przychodzić do tej świątyni Matki Bożej Szkaplerznej. Pochwalony Jezus Chrystus.
11: Dąbrowska Bazylika jest 9. kościołem w diecezji tarnowskiej o takim tytule. Do tej pory papieski tytuł honorowy nosiła Bazylika Katedralna w Tarnowie oraz świątynie w Limanowej, Nowym Sączu, Bochni, Szczepanowie, Mielcu, Tuchowie i Grybowie.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Może są te korki minimalnie mniejsze, ale jeszcze wciąż mają się całkiem nieźle. Zaczynamy od Tarnowa, ulica Krakowska, Narutowicza. Tutaj już trochę mniej na Narutowicza korków, ale jednak jeszcze są dość spore, szczególnie przy ulicy Tuchowskiej. Na Konarskiego też jest dość ciasno, na Mostowej, na Gumnińskiej, Lwowska, Starodąbrowska, Słoneczna oraz Klikowska, Szkotnik i Słowackiego. Te ulice Was z pewnością na dłużej zatrzymają, jeśli się nimi przemieszczacie. Na Mościskiego też jest całkiem jeszcze ciasno, ale już jest lepiej niż jakiś czas temu. Zaglądamy teraz do Nowego Sącza. Przy wjeździe do Nowego Sącza Wielogłowe, Wielopole przykorkowany to Krajowa 75. Niezmiennie jest duży korek na Pieczkowskiego przy ulicy Barskiej, na samej Barskiej, to w zasadzie Barska od skrzyżowania z Broniewskiego już się korkuje w stronę właśnie tego skrzyżowania, które wspomniałam wcześniej. Kolejne skrzyżowania, dojazdowa, Tarnowska oraz trochę przykorkowana, no tutaj było gorzej, obwodnica północna na Piotra Skargi, też przy rondzie pod zamkiem na bulwarze Narwiku również dużo, bardzo dużo samochodów. Rondo Solidarności oblężone, zakorkowane mocno. Oprócz Kilińskiego tutaj akurat nie jest jakoś bardzo dużo samochodów. Rondo pod galerią również jest zakorkowane mocno. Zaglądamy teraz jeszcze na ulicę Węgierską i ten zakorkowany odcinek Biegonicki nam się nieco niestety wydłużył. Zaś w drugą stronę, w stronę od Starego Sącza do Nowego, normalnym tempem można przejechać. Teraz przed nami Limanowa. Tutaj było ciaśniej na ulicy Piłsudskiego. Jest jeszcze ciasno, ale już nie ma takich wielkich korków. No chyba, że w stronę od centrum do Ronda w Sowlinach. Też okolice Ronda w Sowlinach. Trochę więcej tam samochodów jest, ale najbardziej w ścisłym centrum. Na Kopernika, na Jana Pawła II, na Mordarskiego oraz na Marka, czy też Zygmunta Augusta. Tutaj najwięcej problemów z czasem przejazdu możecie napotkać. I kończymy naszą podróż wirtualną po drogach regionu na Gorlicach, Legionów, Biecka, Kołłątaja oraz Krajowa 28, czyli Parkowa. Tutaj bardzo duży korek i trochę mniejszy niż jakiś czas temu na Kościuszki.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Rzemiosło to nauka, prostota i zaufanie, mówili rzemieślnicy podczas jubileuszu cechu rzemiosł różnych w Tarnowie. Organizacja działa na terenie miasta już od 75 lat. Więcej na ten temat Agnieszka Wójcik.
2: Fachowcy podkreślają, że choć rzemieślników ubywa, Tarnów pozostaje dla nich wciąż ważnym ośrodkiem. Praca, którą wykonują, jest dla nich nie tylko zawodem, ale często także pasją i rodzinną tradycją.
3: Prowadzę serwis opon i sprzedaż opon od 40 lat. Dlatego się zabrałem za rzemiosło w naprawie opon, że był to 86 rok, gdzie wszystkiego brakowało, a dętkę zdobyć to już graniczyło z cudem. Zawody rzemieślnicze to nauka, no i przekazywanie zawodu, taka prostota, niekombinowanie, zaufanie do rzemieślnika.
4: Jestem elektrykiem, 40 lat prowadzę zakład i od dziecka byłem elektrykiem.
5: Nie ma piękniejszego zawodu jak stolarstwo. Jest bardzo trudny zawód, ciężki zawód. Trzeba się opracować bardzo dużo, ale jest satysfakcja. Stolarstwo przetrwa następne pokolenia.
2: Obchody 75-lecia cechu rzemiosł różnych w Tarnowie rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w tarnowskiej bazylice katedralnej. Liturgii przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Uroczystość odbyła się w dzień wspomnienia świętego Andrzeja Boboli. Biskup nawoływał rzemieślników do jedności, kultywowania tradycji oraz cierpliwości w pracy.
6: Trzeba, aby byli jednością, jak zachęca nas liturgia słowa, żeby byli cierpliwi w spełnianiu swojej powinności, żeby pamiętali o tradycji, którą kontynuują, kultywują i która sprawdziła się na przestrzeni wieków, i myślę, że idąc drogami przodków, bez wątpienia znajdą w stosownym czasie szacunek, chwały, jak święty Andrzej Bobola.
2: Dalsza część jubileuszu odbyła się w tarnowskiej sali lustrzanej, gdzie spotkali się przedstawiciele środowiska rzemieślniczego, władz miasta oraz zaproszeni goście. Uroczystość była okazją do podsumowania działalności cechu, przypomnienia jego historii oraz rozmów o wyzwaniach, z jakimi dziś mierzą się rzemiosło i szkolnictwo zawodowe.
7: Tarnów był takim drugim miejscem, jak gdyby, bo rozwój rzemiosła to zaczynał się właściwie w Pilźnie i tam były początki rzemiosła na naszych ziemiach. To rzemiosło obecne przeżywa bardzo wielki kryzys, ale robimy wszystko, aby to rzemiosło odbudować, aby włączyć młode pokolenie w to. Jako Izba Rzemieślnicza prowadzimy dwie szkoły, wychowuje młodych rzemieślników. Rzemiosło jest sercem i duszą naszej gospodarki. Rządzący wszystkich ugrupowań starają się nas obciążać różnymi daninami i liczą na to, że to rzemiosło wszystko udźwignie. Rzemiosło i mała przedsiębiorczość daje prawie 70% krajowego produktu brutto. To właściwie cała gospodarka opiera się na rzemiośle i na małej przedsiębiorczości.
2: Jubileuszowi towarzyszyły także podziękowania dla wieloletnich rzemieślników i osób zaangażowanych w rozwój lokalnego rzemiosła. Prezydent Jakub Kwaśny uhonorował rzemieślników tarnowskim dukatem. Choć zainteresowanie nauką zawodów branżowych spada, członkowie cechu zaznaczają, że profesje związane z motoryzacją, fryzjerstwem czy kosmetyką nadal mają przyszłość i cieszą się zainteresowaniem młodych ludzi. Dziś tarnowski cech liczy nieco ponad 200 osób. Kiedyś zrzeszał nawet 2000 członków. Historia tarnowskiego rzemiosła sięga XIV wieku. Wówczas na terenie miasta osiedlali się pierwsi rzemieślnicy, a prawa nadane przez Władysława Łokietka przyczyniły się do rozwoju ich działalności.

0: Są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc w niebezpiecznych sytuacjach. Strażacy z Sądecczyzny mieli swoje święto. Chodziło o to, by uczcić ich całoroczną pracę, która nieraz wiąże się z ogromnym ryzykiem. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: W ramach powiatowego Dnia Strażaka w Nowym Sączu odprawiona została msza święta w Bazylice Świętej Małgorzaty, podczas której homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Sroka, kapelan małopolskich strażaków.
2: I modlimy się o błogosławieństwo dla strażaków w tej ciężkiej, wymagającej pracy, służbie tak naprawdę Bogu i drugiemu człowiekowi, bo na sztandarach Państwowej Straży Pożarnej są słowa Bóg, honor, ojczyzna, na sztandarach Ochotniczej Straży Pożarnej Bogu na chwałę, ludziom na ratunek, co pokazuje, że strażacy służą Panu Bogu, służą ojczyźnie i służą drugiemu człowiekowi. Jest to praca niewątpliwie niebezpieczna, jest to praca niewątpliwie z narażeniem życia, zdrowia, tak jak mówi rota strażackiego ślubowania. Dlatego tego Bożego błogosławieństwa, tej Bożej opieki, opieki świętego Floriana nieustannie potrzebujemy.
1: Po mszy świętej strażacy przenieśli się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, gdzie przyznane zostały liczne medale i odznaczenia dla zasłużonych oraz awanse na wyższe stanowiska. Jakie znaczenie dla strażaków ma to wydarzenie? Mówił Tadeusz Gąska z OSP Grudek nad Dunajcem, członek zarządu oddziału powiatowego zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Sączu.
3: Dzień strażaka jest to ważna uroczystość dla naszej braci strażackiej, no bo oddajemy szacunek również naszym starszym druhom, naszym zmarłym strażakom. Modlimy się również za nasze rodziny, które nas wspierają w tych różnych akcjach. Jest to uczczeniem naszej pracy. Ja jestem strażakiem już 40 lat. Wiem, że jeżeli syrena zawyła, no to byłem gotowy do akcji, czyli zostawiałem swoją pracę i starałem się zawsze.

0: Teraz też te zadania przejęliśmy i działamy właśnie w tej sprawie.
1: A ilu mamy strażaków na Sądecczyźnie? Wyjaśnia Paweł Motyka, prezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Sączu.
2: Komenda Miejska to oczywiście ponad 200 strażaków i 3 jednostki ratowniczo-gaśnicze. Jeżeli chodzi natomiast o ochotnicze straże pożarne, to 103 jednostki i ponad 6 tysięcy strażaków. Z tego około 3 tysięcy strażaków jest przygotowanych do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, czyli są po szkoleniach, po badaniach, są ubezpieczeni. Także to jest armia ludzi na wypadek. Kryzysu gotowa do wykorzystania.
1: Jak dodał Paweł Motyka, jednostki OSP zazwyczaj są pierwsze na miejscu zdarzenia, a w sytuacjach kryzysowych liczy się szybka reakcja służb. Współcześnie strażacy mają coraz więcej zadań, a nowe obowiązki to między innymi ochrona ludności.
3: Za niecałe 3 minuty 16 wiadomości.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez-Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Droga powiatowa na Szacowice Rogi będzie remontowana. Dzisiaj podpisano umowę z wykonawcą prac.
3: Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim.
2: Będą dalsze badania szkieletu znalezionego pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu. Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Droga powiatowa na Szacowice Rogi będzie remontowana. Prace zaplanowane są na blisko 2,5-kilometrowym odcinku. Władze powiatu nowosądeckiego podpisały właśnie umowę z wykonawcą robót. Jak mówi starosta Tadeusz Zaręba, remont dotyczyć będzie ważnego odcinka nie tylko dla mieszkańców gminy Podegrodzie. Droga łączy bowiem Sądecczyznę z regionem limanowskim.
3: Jest to droga na krańcu naszego powiatu, łącząca z powiatem limanowskim. Mieszkańcy w gminie również zabiegali o przebudowę tej drogi, bo sytuacja na tej drodze była fatalna. Będzie to się wiązało z przebudową drogi asfaltowej i wybudowaniem też chodnika.
2: Na wykonanie robót wykonawca ma 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. To oznacza, że nową nawierzchnią przejedziemy w czerwcu przyszłego roku. Koszt zaplanowanych prac to około 3 800 000 zł. Roboty częściowo dofinansowane są z rządowego programu rozwoju dróg.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Będą dalsze badania nad szkieletem człowieka znalezionym pod ziemią.

0: podczas wymiany sieci wodociągowej przy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Rocznik sądecki poinformował, że trwają prace zabezpieczające, między innymi osuszanie i oczyszczanie znaleziska wraz z pobraniem próbek do badania. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
1: Dziś mają zostać przeprowadzone oględziny kości. Planowana jest też analiza antropologiczna, która została już zlecona i odbędzie się początkiem czerwca. To pozwoli następnie zaprezentować wstępne wyniki badań koordynowanych przez Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego. Rocznik sądecki podał na Facebooku, że planowane jest też datowanie radiowęglanowe, co pozwoli ustalić więcej szczegółów związanych ze szkieletem. Już na teraz można stwierdzić, że w tym przypadku był to regularny pogrzeb zmarłego w anatomicznym ułożeniu bez większych uszkodzeń ciała z użyciem trumny, czytamy w komunikacie. Przypomnijmy, że według wstępnych założeń szczątki mogą pochodzić z czasów wojny polsko-szwedzkiej, która miała miejsce w latach 1655-1660.
0: Letni park wodny w Tarnowie Mościcach zostanie otwarty nieco później niż w zeszłym roku. W ubiegłym roku aktywny wypoczynek w basenie pod chmurką można było uprawiać już w Dzień Dziecka 1 czerwca. Natomiast w tym roku otwarcie planowane jest na 12 czerwca. Jak mówił w słowo za słowo dyrektor TOSIR-u Arkadiusz Marszałek, przeprowadzono już procedury związane z zapewnieniem opieki ratowników. Trwają też przygotowania infrastruktury do przyjmowania gości w nadchodzącym sezonie.
2: Prace już trwają od miesiąca na tym obiekcie. Planujemy otworzyć 12 czerwca bieżącego roku. Przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe, na którym odpowiedział jedno stowarzyszenie ratownicze. Jest weryfikacja teraz oferty. Mamy nadzieję, że podpiszemy umowę z tym stowarzyszeniem i będziemy mieli ratowników, którzy będą obsługiwać nam letni park wodny w Tarnowie.
0: Dyrektor zapewnił, że cennik w nadchodzącym roku się nie zmieni. Więcej zapłacą osoby spoza Tarnowa, natomiast mieszkańcy miasta mogą liczyć na niższe ceny za bilet wstępu.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Trwają zgłoszenia do 25. edycji konkursu Zielony Tarnów. Udział mogą wziąć mieszkańcy miasta, którzy dbają o swoje przydomowe ogrody, balkony czy ogródki działkowe, ale także całe wspólnoty mieszkaniowe zajmujące się zielenią przy blokach. Jest też kategoria dedykowana przedszkolom, szkołom i firmom. Jak mówi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Tarnowie, Marek Kaczanowski, oceniany będzie efekt końcowy, ale też wkład pracy.
4: Komisja konkursowa ogląda wszystkie ogrody, zwraca uwagę na kompozycję roślinną, na różnorodność, czyli bioróżnorodność, można powiedzieć, na pomysłowość, oryginalność tych ogrodów, balkonów, także na estetykę, na czystość, no i na pracochłonność, ile ktoś włożył swojej pracy w to, żeby te piękne ogrody czy odpowiednie balkony powstały.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca, formularze dostępne są stacjonarnie pod adresem ulica Nowa 4 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mam nadzieję, że się doczekamy tych wysokich dość temperatur rzędu 20 stopni. Powinny być już takie jutro. I jutro też powinno się pokazać słońce, pięknie do nas uśmiechnąć, bo dzisiaj to tak liczyliśmy, ale się chyba trochę przeliczyliśmy. W Nowym Sączu jeszcze trochę popadało, nie wiem jak w regionie tarnowskim, ale jakiś czas temu było sucho, choć pochmurno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Poza tym, że wzrosło nam ciśnienie 974 hektopaskale na naszych barometrach, no to może się i zmieni biometr, bo na razie nam nie sprzyja.

0: Prawie 10 minut po godzinie 16, zanim kolejne tematy, zanim spotkanie z gościem Pulsu Regionu, to jeszcze zajrzyjmy na nasze drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Zaczynamy naszą podróż w Gorlicach. Krajowa 28, zakorkowana Parkowa, zakorkowana ulica Kościuszki, Legionów Biecka, Kołłątaja i Stawiska zatrzymają Was te ulice na dłuższą chwilę. W Limanowej już trochę luźniej na ulicy Piłsudskiego, chociaż jadąc od Ronda w Sowlinach na wysokości szpitala powiatowego jest jeszcze korek w stronę centrum Limanowej i w samym centrum. Jeszcze w zasadzie tylko Marka i Matki Boskiej Bolesnej trochę przekorkowana oraz ulica Kościuszki przy dojeździe do centrum, a tak to już jest w miarę spokojnie. Teraz zaglądamy do Nowego Sądu. A jeszcze Pieczkowskiego i Barska na całej długości, w zasadzie ta druga, są to ulice dość problematyczne czasowo. Na Piotra Skargi i bulwarze Narwiku do Ronda jest spory korek. Tak samo na Tarnowskiej przy dojeździe do obwodnicy północnej. Obwodnica północna także jest zakorkowana, a wjazd do Nowego Sącza 75 już w normalnym tempie, tam już korków nie ma, czego nie można powiedzieć o ulicy Węgierskiej i wyjeździe z Nowego Sącza w stronę Starego. Tam jest jeszcze spory korek. I naszą podróż kończymy na Tarnowie. Już mniejszy korek, zdecydowanie mniejszy ruch na ulicy Narutowicza. Już jest dość spokojnie. Tuchowska jeszcze nieco przykorkowana. Na Gumnińskiej i Mostowej jest jeszcze spory ruch. Na Krakowskiej także duża kolejka samochodów. Sikorskiego, Szkotnik, Klikowska. Te ulice do grona zakorkowanych się dołączają. Stara Dąbrowska i Słoneczna na skrzyżowaniu. Także tam przy Rondzie. Okrężna i ulica Lwowska od Okrężnej do Orkana jest mocno przykorkowana, oblężona przez dużą liczbę samochodów.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
7: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
9: Skoda. Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Yep.

0: Region jest nasz.
1: Siódma szprycha CPK, niepokoje pracowników grupy Azoty i sytuacja w sektorze ochrony zdrowia. To tematy, które w regionie tarnowskim i na Powiślu porusza dzisiaj były premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu Zjednoczonej Prawicy gościł w studiu RDN Małopolska. Rozmowa Tomasza Graczewskiego.
2: Moim i Państwa gościem w Pulsie Regionu jest dzisiaj Mateusz Morawiecki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były premier. Dzień dobry, panie premierze.
3: Dzień dobry.
2: Panie premierze, spotkał się pan z mieszkańcami w Dąbrowie Tarnowskiej. Tam poruszany był m.in. temat szpitala. W tym mieście zlikwidowano oddział ginekologiczno-położniczy. W przypadku innych szpitali, na Podkarpaciu z kolei, Mielec, Dębica, słyszymy informacje, że są plany konsolidacji. Minister Jolanta Sobierańska-Grenda ostatnio powiedziała, że ludzie się cieszą, ludzie dziękują za zmiany w systemie ochrony zdrowia. Pan jeździ po Polsce, widzi pan tę radość?
3: No ja wątpię, panie redaktorze, szanowni państwo, czy się ludzie tak cieszą, bo zamiast zniesienia limitów do lekarzy, bo to obiecywała obecna władza, mamy cięcie limitów i mamy coraz dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów. Tak, porodówka w Dąbrowie Tarnowskiej to jest bardzo poważny temat i tam w Dąbrowie podziękowałem również panu posłowi Wiesławowi Krajewskiemu z naszego obozu, ponieważ to jego starania doprowadziły do tego, żeby takie mniejsze miasta jak Dąbrowa Tarnowska też piękniały. Tam piękny rynek naprawdę mogliśmy zobaczyć, bardzo ważny. I tutaj mogę tylko podkreślić, że jak słyszę jeszcze, że i w Mielcu, i w Dębicy, czy w innych miejscach obecna władza, obecny rząd ma takie plany, no to jak się to ma do powszechnego problemu, który jest teraz dyskutowany, czyli wyludnianie, depopulacja, spadek urodzeń, mniejsza dzietność. Powinniśmy robić wszystko, żeby poród, opieka poporodowa były zaopiekowane ze strony państwa, były oczkiem w głowie całego państwa. Tymczasem takie miejsca jak Dąbrowa Tarnowska świadczą o czymś odwrotnym.
2: A czy jest to taka trochę marginalizacja tych mniejszych ośrodków, przenoszenie najważniejszych usług tylko do takich miast jak Rzeszów, Kraków?
3: To jest całkowita marginalizacja i dlatego warto tutaj podkreślić parę dodatkowych aspektów. Po pierwsze, dlaczego obecnie rządzący skasowali tą szprychę numer 7, która miała iść do Tarnowa przez Kielce z Warszawy i mogła zwiększyć ogromnie nie tylko mobilność mieszkańców, ale także zdolność do przyciągania inwestycji. Ja właściwie większość mojego życia zawodowego zajmowałem się przyciąganiem inwestorów, tworzeniem warunków do inwestowania i doskonale zdawałem sobie z tego sprawę, kiedy uczestniczyłem w tworzeniu programu Centralny Port Komunikacyjny wraz ze szprychami, czyli kolejami dużych prędkości, że to jest warunek sine qua non realizacji dodatkowych inwestycji. Także tutaj w Tarnowie, w całym powiecie tarnowskim. Tymczasem obecnie rządzący wycięli tę szprychę numer 7, tę kolej dużych prędkości i to jest ogromna strata dla mieszkańców regionu. Horyzontalne połączenia są dobre z Krakowem, z Rzeszowem, A4, kolej i tak dalej, ale potrzeba jest połączeń wertykalnych. Północ, południe to jest w stanie otworzyć cały powiat tarnowski, Tarnów na dodatkowe możliwości handlowe, inwestycyjne.
2: Ogromna strata, ale czy nieodwracalna? Czy do tego pomysłu jeszcze można będzie wrócić?
3: Czasu nie cofniemy, tempus fugit, jak świetnie wszyscy wiemy, ale jesteśmy w stanie przywrócić program. Jeżeli w 27 roku Polacy tak zadecydują i z powrotem będę miał coś do powiedzenia w kierowaniu nawą rządową, to na pewno postaram się przywrócić ten program. Rozmawiałem tutaj długo dzisiaj rano z Wiesławem Krajewskim, z panem posłem, który przedstawiał mi bardzo szczegółowo, jak ważny jest to temat dla mieszkańców całego powiatu tarnowskiego, Dąbrowy Tarnowskiej i wszystkich mieszkańców tej części województwa małopolskiego. Nie może być tak, żeby tylko znowu Polska rozwijała się w jednostkach, w ośrodkach największych. Ja chciałem tutaj w tym kontekście, jeśli mogę, wspomnieć jeszcze o takim pomyśle, który chodzi mi po głowie i sądzę, że byłby dobry dla Tarnowa. Otóż tutaj są słynne Azoty Tarnów. W większości jednak podatek od tych firm, które są sieciówkami, jest płacony tam, gdzie one są zarejestrowane. Czyli Żabka, Biedronka, stacje Orlen, BP, duże banki sieciowe i wiele, wiele innych sieciowych instytucji płacą podatek w Warszawie zazwyczaj, albo w Krakowie, ewentualnie we Wrocławiu. A przecież mieszkańcy Tarnowa i całego powiatu tarnowskiego robią zakupy w tym czy w innym sklepie, właśnie w Żabce, właśnie w Biedronce, właśnie w wielu innych, w Lidlu. I dlaczego te pieniądze mają w większości, ten podatek CIT, który jest płacony, ma trafiać do budżetu tych najbogatszych, już dzisiaj najbogatszych samorządów? Właśnie w ten sposób władze Tarnowa, władze powiatu tarnowskiego mogłyby skuteczniej walczyć z depopulacją, z wyludnianiem, jeśli miałyby więcej pieniędzy dostępnych na inwestycje tutaj lokalne.
2: W tej wypowiedzi nawiązał pan do grupy Azoty. Nie tak dawno temu związkowcy z chemicznego giganta protestowali wobec ostatniej wypowiedzi nowego prezesa. Zaczęli się obawiać, że siedziba grupy zostanie przeniesiona do wielkiej centrali w Warszawie, a Tarnów będzie marginalizowany. Czy pan premier podziela te obawy pracowników?
3: Podzielam i to w całej rozciągłości. Wiem, że obecnie rządzący mają takie plany, aby skupiać władzę i skupiać pieniądze w największych ośrodkach. Mieszkańcy Tarnowa, a nie tylko związkowcy Azotów Tarnowa, Tarnów, powinni bardzo mocno przeciwko temu protestować, powinni wzywać obecnego premiera, żeby do takiego ruchu nie doszło, bo to zmniejszy jeszcze dodatkowo moce przerobowe, szanse rozwojowe właśnie tutaj w Tarnowie.
2: Pan premier powiedział, że jeżeli będzie dane jeszcze kierować polskim rządem, chciałem zapytać właśnie o perspektywę na rok 2027. Kto pańskim zdaniem, jaka grupa zadecyduje o wyniku tych wyborów? Przy ostatnich słyszeliśmy, że bardzo duże było zaangażowanie ludzi młodych.
3: I na to liczę również w kolejnych wyborach, ponieważ bezrobocie wśród młodych ludzi niestety bardzo mocno rośnie. Wysyłają setki CV, życiorysów do firm i czasami tydzień, miesiąc, rok bez odpowiedzi, ściana milczenia, ściana płaczu. Trzeba pomóc młodym ludziom, to oni zadecydowali o odsunięciu nas od władzy w 2023 roku, to oni zadecydowali o zwycięstwie Karola Nawrockiego w 2025 roku. Mam nadzieję, że oni przyczynią się do, że właśnie młodzi ludzie przyczynią się do odsunięcia obecnego obozu rządowego od władzy w 2027 roku.
2: No a w temacie ofert pracy to odnoszę wrażenie, że jedyne, co zauważyliśmy ostatnio, to zmianę form fleksyjnych, że są już neutralne płciowo, że mamy magazynier i magazynierka. Czy
3: panie redaktorze, od tego typu spraw naprawdę nie przybędzie miejsc pracy. Tutaj musimy się zająć przyciąganiem inwestycji. Tutaj wszystkie instrumenty tej orkiestry gospodarczej muszą być ze sobą zestrojone. Nowa droga, remont drogi, szprycha numer 7, przyciąganie nowych przedsiębiorców. To tworzy nowe miejsca pracy, to powoduje, że wynagrodzenia rosną w górę i to powoduje, że z Tarnowa nie wyjeżdża kolejne pokolenie młodych pracowników, kolejne pokolenie młodych ludzi. Tylko w ten sposób gospodarka może się kręcić, a wszystkie inne mechanizmy to jest zamydlanie ludziom oczu.
2: Na zakończenie naszej rozmowy, panie premierze, ostatnie pytanie. Czy, pozostając w temacie wyborczym, czy widzi pan szansę na samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości, czy dopuszcza możliwość koalicji?
3: Widzę taką szansę, ale na pewno nie chciałbym, żebyśmy popełnili ten błąd, który popełniony został w latach poprzedzających poprzednie wybory, kiedy my zwyciężyliśmy i ja już odbierałem gratulacje od kilku premierów, że na pewno będziemy mieli trzecią kadencję, no bo przecież partia, która wygrywa wybory, zawsze formułuje rząd. No otóż zawsze, ale nie w Polsce, ponieważ w Polsce trzeba mieć jeszcze zdolność koalicyjną, dlatego ja staram się nie atakować personalnie ani pana Bosaka, ani pana Mencena, ani pana Kosiaka Kamysza. Na prawo, na lewo od nas są potencjalni koalicjanci. Chciałbym, żebyśmy wygrali samodzielnie, ale nie chciałbym zamykać nam drogi do możliwości zmiany sytuacji gospodarczej, społecznej w Polsce. gdyby nam zabrakło kilku, kilkunastu, czy dwudziestu kilku głosów, tak jak to się stało, czy trzydziestu kilku głosów, tak jak to się stało ostatnio. Zwycięstwo chciałbym, żeby było konkretne, a nie pyrrusowe.
2: Na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. Premier trzech gabinetów RP, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Mateusz Morawiecki, gościł w naszym studiu. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: Przypomnę, że z naszym gościem rozmawiał Tomasz Graczewski.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Nie wiem, czy to tylko chwilowo, czy wiatr po prostu zrobił się trochę delikatniejszy, już tak mocno nie wieje, ale mamy nadzieję, że to są długofalowe takie tendencje. Jutro już będzie dużo cieplej, dużo więcej, przede wszystkim na termometrach 19-20 stopni już w cieniu. Wreszcie powinno pokazać się słońce, na które z utęsknieniem czekamy. Ciśnienie rośnie 9,74 teraz na naszym barometrze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynia. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Lało jak z cebra, ale im to zupełnie nie przeszkadzało. W Obidze odbyła się coroczna majówka za górą, organizowana przez Związek Podhalan. W programie była msza święta z oprawą góralską oraz biesiadowanie z kapelą. Nie zabrakło też lokalnych przysmaków. Na wydarzenie przybyli nie tylko mieszkańcy Obidzy i gminy Łącko, ale również przedstawiciele 10 oddziałów Związku Podhalan czy goście z Mielca.
1: Ja jestem pierwszy raz, ale jestem zachwycona i uczestnikami, i muzyką, i piękną liturgią, i pięknym kazaniem księdza, potem w podziękowaniach. Dowiedzieliśmy się, jak dużo tutaj pocztów sztandarowych, jak dużo uczestników, mimo że nie było tego widać, ponieważ no, namiot skupił nas bardzo mocno z Mielca. Przyjechaliśmy z naszym księdzem, który jest u nas wikarym, a pochodzi tutaj stąd.
2: Wszystko by było dobrze, pięknie było, ale no niestety, tamtego roku też nas deszcz spuczował, ale było mniej deszczu. Ale jest wspaniale, te śpiewy są przepiękne.
1: Fajnie, że ludzie po prostu jeszcze potrafią kultywować tą tradycję, że malutkie dzieci też grają i też uczestniczą. Z pokolenia na pokolenie jest przekazywana ta tradycja, bo to jest nasze dziedzictwo.
3: Ksiądz Piotr Plata, parafia Trójcy Przenajświętszej w Mielcu. Do Obidzy, mojej rodzinnej miejscowości, już od kilku lat przyjeżdżamy na majówkę góralską, która się tutaj odbywa w maju. Chociaż właśnie pogoda nam nie sprzyja, bo i poprzednimi laty też było podobnie, to mimo wszystko zawsze jest wielu chętnych. Przyjeżdżamy na kilka autobusów. Najwięcej było nas któregoś roku 90 osób. W tym roku mamy grupę 60 osób.
4: Nie lej, dysu, nie lej, płacz się tu nie trzeba.
5: Antoni Jasiński ze Związku z Obidza.
6: Co dla was tutaj gospodarzy to oznacza?
5: To, że ludzie się do siebie garną i to jest taka tradycja z dziada pradziada. Tu kaplice, to wszystko my tu robili najwięcej z Władkiem na początku z tym. On był też prezesem, nie? Fundamenty, betony, to wszystko.
7: Wojtek Lizani. To jest wielkim zaszczytem dla nas, że tu możemy się zbierać, bo wielu z nas to jesteśmy, gdzie urośliśmy na tej ziemi, pielęgnowaliśmy tą kulturę, obyczaje, a teraz tym bardziej, że to powstało coś takiego z inicjatywy. Oczywiście Związku Podhalan. Myśmy wsparli jako byli mieszkańcy, bo ja już mieszkam w innej parafii.
8: Ksiądz Stanisław Kowalik, probosz z Łokotnicy Górnej i kapelan Związku Podhalan w Polsce. Jak to pięknie prezes, no tu gwitą. Jak cza, to cza. Jak cza chwalić Matkę Boską umajoną, jak cza chwalić Pana Jezusa, to my jako górale są pierwsi i chcemy. Mimo, że ten dys jest, ja się chyba cieszę, bo kiedy tutaj na początku zaczynał oddział Obidzy, to wypożyczył niejako kapelę, ale teraz się dorobili sami, mają swoją. To jest radość, kiedy spojrzą, że i te dzieci grają, młodzież i starsi, bo zawsze jak taka kapela umila nasze życie i oprawa jest, i to jest wszystko też takim znakiem takiej żywotności tego Związku Podhalan. Cieszę się, że no 10 sztandarów było, bardzo pięknie przybyli Związek Podhalan, a więc też górale widziałem i pienińscy, i podhalańscy, i łączcy, i kliszkowscy od Myślenicy byli, a więc to jest taka nasza wielka rodzina i myślę, że to jest też taka radość, co by my te kroki w czasie kazania gadałem o naszym patronie tu za Miedzy, świętym Stanisławie Papcie, który nam zostawił takie piękne kroki, jak mamy kochać Maryję i ładnie się uczyć podchodzenia do życia, powstawania, radowania się, uwielbienia Boga, ale też takiej prostoty życia.
0: Z uczestnikami majówki rozmawiał Krzysztof Niedziela, a zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
9: Reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Mniam! Prawdziwy smak natury. Soki oraz smoothie, które powstają w Łącku, to czysta pasja do jakości i owoców. Wyselekcjonowane owoce, pojedyncze tłoczenie, brak filtracji. Wszystko po to, by zachować naturalne wartości. Naturalnie. Żadnych dodatków. Tylko smak, jakość i natura w każdym łyku. Zapraszamy. Soki dostępne w klasztornej spiżarni przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Spróbuj prawdziwego smaku. Smaku soku prosto z gór.
12: Dobra wiadomość dla zdrowia mieszkańców regionu. W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie trwa budowa nowoczesnego centralnego bloku operacyjnego. To kluczowa inwestycja realizowana dzięki ponad 80 milionom złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Nowy blok wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt, w tym robot chirurgiczny, to milowy krok w rozwoju Tarnowskiego Centrum Onkologii. Dla pacjentów oznacza to dostęp do leczenia na światowym poziomie, bez konieczności dalekich podróży. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Nowe serce onkologii.
9: Po reklamie.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: To jest moja matka ta ziemia. To jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć.
15: Wszyscy czujemy wewnętrznie, jak bardzo obecnie potrzebna jest nasza modlitwa za ojczyznę, o pojednanie narodowe, o wyrzeknięcie się odwetu, o odpowiedzialność za słowo, o pokonanie w sobie wrogości i uprzedzeń do drugich. Dlatego w imieniu Akcji Katolickiej zapraszam wszystkich do modlitwy w powyższych intencjach do Kościoła Świętego Maksymiliana w Tarnowie 21 maja na godzinę 18. Ksiądz Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej i duszpasterz samorządowców.
14: Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć.
13: To było ogłoszenie społeczne.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. BrookBet Termalika Nieciecza gra dziś na wyjeździe z Arką Gdynia. Będzie to starcie drużyn z samego dołu tabeli Ekstraklasy. Niecieczanie są już bez szansy na utrzymanie, ale Arka wciąż jest w grze o ligowy byt. Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 19. Będzie go sędziować Łukasz Kuźma z Białegostoku, który w tym sezonie prowadził już 2 mecze z udziałem BrookBet Termaliki. Oba mecze z Motorem Lublin i Radomiakiem Radom kończyły się remisami 1-1. Złe wieści z drugoligowych boisk dla kibiców z Nowego Sącza. Sandecja przegrała u siebie z Olimpią Grudziądz 1-3 i skomplikowała sobie walkę o baraże o pierwszą ligę. Już po pierwszej połowie sądeczanie przegrywali 0-3. Gola honorowego zdobył dopiero w 88 minucie Daniel Pietraszkiewicz.
2: Nie tak miała wyglądać pierwsza połowa, czegoś innego się spodziewaliśmy my po sobie i na pewno jest to niezbyt szczęśliwy dzień, ale do końca jeszcze 2 kolejki i w tych 2 kolejkach musimy po prostu zgarnąć komplet punktów. Wtedy zobaczymy, co to nam da. Pierwszy nasz mecz w tej rundzie, gdzie tracimy 3 bramki. 13 meczów bez porażki byliśmy, teraz przegrywamy i na pewno nie jest to fajne uczucie, ale każda seria kiedyś się kończy i myślę, że trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski i zaprocentuje to w przyszłości.
1: Mówił obrońca Sandecji Wojciech Błyszko. Po porażce z Olimpią Grudziądz biało-czarni spadli na 7 miejsce w tabeli przy równej liczbie punktów z 6 Śląskiem Wrocław. Do końca sezonu pozostały 2 mecze, najbliższy w sobotę na wyjeździe z Sokołem Kleczew. Sandecja walczy o pierwszą 6, która daje grę w barażach o pierwszą ligę. Zostając w temacie piłki nożnej, czwartoligowa Unia Tarnów pokonała u siebie 3-0 Garbarnię Kraków. Unia zajmuje 3 miejsce od końca, czyli 17, ale ma tyle samo punktów co 16 w tabeli Metal Tarnów. 5 jest Limanowia, 7 Glinik Gorlice, 8 Poprad Muszyna, 14 Okocimski Brzesko. A w weekend dotkliwej porażki doznali gracze Tarnowi. Woli Rzędzińskiej zmierzyli się z wiceliderem rozgrywek 5 ligi Wolanią i przegrali 0-5. Po tym meczu Tarnowia zajmuje 9 miejsce w tabeli. Wolania Wola Rzędzińska zrównała się punktami z liderem, rezerwami BrookBet Termaliki Nieciecza. Ze względu na lepszy bilans spotkań to rezerwy Słoni zajmują pierwsze miejsce. 3 jest Poprad Rytro, 6 Gród Połdegrodzie, 10 Dunajec Nowy Sącz, 11 Kolejarz Stróże, 13 Sokół Słopnice. Do końca rozgrywek w 5 lidze pozostało 5 kolejek. I na koniec sporty walki. Golden Team Nowy Sącz przegrał 4-14 z CKP Potężnie Ciechocinek w 5 kolejce Polskiej Ligi Boksu. Walki dla sądeckiej drużyny wygrali jedynie Włodimir Juszyn oraz Wiktor Skiba. Golden Team jest przedostatni w tabeli.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Eurowizja bez podium dla Polski. Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w muzycznych zmaganiach organizowanych przez Europejską Unię Nadawców. Wygrała Bułgaria z utworem Bangaranga. Adam Kurczewski.
2: Bangaranga ma potencjał, by stać się hitem sezonu. Piosenka Dary została najwyżej oceniona zarówno przez profesjonalne jury, jak i z ogromną przewagą wygrała głosowanie widzów w 35 krajach biorących udział w tegorocznej edycji konkursu. Drugie miejsce, przede wszystkim dzięki głosowaniu publiczności, zajął Noam Betan. Wokalista z Izraela został wybuczany podczas występu. Głośne były również protesty w Wiener Stadthalle, gdy podano bardzo wysoką liczbę głosów telefonicznych dla Izraela. Dopuszczenie tego kraju do uczestnictwa w imprezie spowodowało wycofanie się 5 państw oraz protesty na ulicach Wiednia także w czasie Eurowizyjnego tygodnia. Brawurowe wykonanie Prey dało Alicji Szemplińskiej według gremiów eksperckich 7 miejsce wśród finałowej 25. Maksymalne 12 punktów przyznały polskie jury z Litwy, Niemiec, Austrii i Belgii. Doliczenie głosów SMS-owych przesunęło Polkę na 12. pozycję, ale piosenkarka w komentarzach zbiera dużo pozytywnych opinii.
1: Na przestrzeni lat najlepszym wynikiem kraju w konkursie piosenki Eurowizja jest drugie miejsce zajęte przez Edytę Górniak z utworem To nie ja w finale konkursu w 1994 roku. Maria Magdalena Kroch otrzymała nagrodę imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. To najważniejsze w Polsce wyróżnienie honoruje osoby, które całe życie poświęciły ochronie i popularyzacji tradycji. Maria Magdalena Kroch jest etnografem i muzealnikiem. Od wielu lat współpracuje z Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Od niemal 60 lat zajmuje się badaniem, dokumentacją i popularyzacją kultury ludowej Małopolski, szczególnie Sądecczyzny. Pracowała m.in. w Muzeum imienia Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Najważniejszy etap jej działalności związany jest z Sądeckim Parkiem Etnograficznym, gdzie przez 33 lata współtworzyła koncepcję skansenu i realizowała jego ekspozycję jako Muzeum Wieś. Opracowywała scenariusze wnętrz, prowadziła badania terenowe nad wyposażeniem domów oraz obrzędowością doroczną i rodzinną. Jest autorką licznych wystaw, przewodników popularyzujących tradycje regionu oraz artykułów i publikacji naukowych. Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród imienia Oskara Kolberga odbędzie się 3 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie. Zespół regionalny Pogranicze Stylicza będzie reprezentował region podczas ogólnopolskiego festiwalu folkloru polskiego Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, podczas 43. konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych Druzdacka w Podegrodziu. Sukces odniósł starosta weselny Andrzej, zdobywając pierwsze miejsce za prezentację programu Błogosławieństwo u Pani Młodej. Ponadto kapela zespołu zajęła 3 miejsce w kategorii kapel. Noc muzeów w Tarnowie cieszyła się dużą popularnością. Mieszkańcy regionu odkrywali miejsca, które na co dzień nie zawsze są dostępne. Można było w ciągu 3 dni odwiedzić łącznie 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. Wśród nich także Dzień Hetmański przy Muzeum Etnograficznym w Tarnowie. To już 8 odsłona wydarzenia.
3: Chcemy innych też zarażać tą naszą pasją do nauczania historii w sposób bardzo żywy, bardzo ciekawy i atrakcyjny dla każdego.
1: Mówi Ewa Kropiowska, prezes Stowarzyszenia Zamek Tarnowski. W muzeum gościły barwne postacie historyczne, w które wcielili się członkowie grup rekonstrukcyjnych z Tarnowa i okolic. W Kąśnej Dolnej rozpoczął się Tydzień Talentów, zainaugurował go w niedzielę koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Drugi dzień festiwalu jest poświęcony tarnowskim talentom. Koncertów będzie można posłuchać już dziś w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
4: Ja sam pamiętam, jak byłem uczniem szkoły muzycznej drugiego stopnia, ten tutaj tarnowskiej, ten festiwal Tygodnia Talentów był dla wszystkich uczniów, dla wszystkich nas uczących się w szkole muzycznej bardzo ważnym wydarzeniem. Możliwość uczestnictwa w nim to były takie właśnie te pierwsze kroki koncertowe, które dawały nam energię i mobilizowały nas do dalszej pracy.
1: Wspomina dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj. Festiwal daje szansę młodym, dobrze rokującym artystom sprawdzenie swoich umiejętności, ale też szkolenie warsztatu pod okiem wybitnych specjalistów w danej dziedzinie muzycznej. Festiwal Tydzień Talentów potrwa do 24 maja. Książka wcale nie odchodzi do lamusa. Można się było o tym przekonać w czasie pierwszego targowiska książek w Skrzyszowie. Wydarzenie było okazją do rozmów o tym, czy tradycyjne papierowe książki nadal cieszą się popularnością, co dziś czyta się najchętniej i dlaczego warto pielęgnować nawyk czytania.
5: Najczęściej albo klasyka, albo jakieś romanse, dramaty. Odkąd zaczęłam dużo czytać, to ciężko mi oglądać dobry film, bo dużo bardziej wolę książkę. Książki na pewno dużo bardziej pozwalają zrozumieć uczucia i ogólnie otaczający nas świat. Bo w filmie sami musimy do tego dojść, a książka trochę nie opisuje. Dużo bardziej wolę książki papierowe. Na przykład e-booki na pewno są dobre dla ludzi, którzy bardzo dużo czytają, bo na te książki papierowe czasem brakuje miejsca. Ale

0: Rozpoczęły się obchody 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.
1: Tu Polacy dali przykład, jakimi są patriotami, jakimi są żołnierzami.
0: Będzie też 2,5 kg narkotyków znalezionych w Gorlicach. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Mszą świętą na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino rozpoczęły się główne uroczystości 82. rocznicy bitwy, w której kluczową rolę odegrali żołnierze generała Andersa. Jeden z ostatnich żyjących żołnierzy II Korpusu Polskiego, 101-letni major Władysław Dąbrowski, tuż przed rozpoczęciem uroczystości ze wzruszeniem wspominał bitwę sprzed 82 lat.
1: Tu Polacy dali przykład, jakimi są patriotami, jakimi są żołnierzami. Wszystko poświęcą życie, a zdobywaliśmy. Przecież my, mały korpus, 70 tysięcy, Ancona, Bolonia, tutaj, to my zdobyliśmy. Nie Amerykanie, nie Francuzi, my.
0: Po kilku miesiącach nieudanych prób wojsk alianckich to właśnie żołnierze II Korpusu Polskiego zdobyli 18 maja 1944 roku niemieckie pozycje na Monte Cassino i przełamali linię Gustawa. W uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym bierze udział prezydent.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: 24-latek z powiatu gorlickiego z zarzutami za narkotyki. Do mężczyzny miał należeć pakunek z substancjami psychotropowymi znaleziony przez policjantów przy ulicy Broniewskiego w Gorlicach. W sumie było to prawie 2,5 kg mefedronu. Podejrzanego mężczyznę udało się zatrzymać dzień po znalezieniu pakunku, relacjonuje Gustaw Janas, rzecznik gorlickiej policji.
3: W godzinach nocnych podczas czynności zatrzymania przy mężczyźnie ujawniono również narkotyki. Poza

0: zatrzymaniu trafił on do policyjnego aresztu. 24-latkowi postawiony został zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Sąd rejonowy w Gorlicach przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie wobec mężczyzny środków zapobiegawczych. 24-latek trafił na razie na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Budowa nowej szkoły oraz boiska wielofunkcyjnego w Łęce może się rozpocząć. Gmina Korzenna jest już po przetargach. Budowa samego boiska ma kosztować 1 200 000 zł. Wójt Leszek Skowron mówił w RDN Nowy Sącz, że w związku z jego budową może być konieczne wyburzenie starej szkoły.
3: Tutaj powstał taki dylemat. Zrobiliśmy nawet spotkanie, zebranie wiejskie, no bo nie mieliśmy pewności, czy pozyskamy środki na budowę szkoły. Co będzie, kiedy nie pozyskamy, a trzeba będzie realizować boisko sportowe. No, trzeba rozburzyć starą szkołę. Determinacja mieszkańców i też takie zatroskanie o wszystko, co dzieje się wokół tej sprawy spowodowało, że podjąłem decyzję, że bez względu na to, czy dostaniemy dofinansowanie, czy nie, rozpoczynamy budowę.
1: Gmina Korzenna potrzebuje jeszcze 4 milionów złotych, by sfinansować inwestycje. Jeśli budynek starej szkoły będzie musiał być wyburzony, dzieci będą się tymczasowo uczyć w sali gimnastycznej.
2: Z życia kościoła.
1: Rośnie kult Matki Bożej Fatimskiej w regionie. Jej opiece od kilkunastu lat ofiarują się parafianie ze Śnietnicy w powiecie gorlickim. W kościele filialnym Przemienienia Pańskiego w Stawiszy znajduje się figura Maryi, która przed laty została sprowadzona tu z Fatimy. Od tego czasu, od maja do października, czyli w miesiącach objawień fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca w parafii odbywa się nabożeństwo fatimskie. W tym roku po raz pierwszy dzieci, które przyjęły tu pierwszą komunię świętą, złożyły akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej.
4: Dzieci ofiarowały swoje życie Matce Bożej Fatimskiej. I potem uczestniczyły w procesji, w różańcu i prowadziły ten różaniec. Przepięknie to wyglądało, te dzieciaczki z takim nabożeństwem, one bardzo to przeżywały.
1: Mówił ksiądz Mirosław Król, który pochodzi ze Stawiszy, a uczestniczył w nabożeństwie pierwszej komunii świętej, w czasie której dzieci złożyły akt zawierzenia swojego życia Maryi. Ksiądz proboszcz z kolei kościoła parafialnego świętego Andrzeja Boboli w Śnietnicy, którego filią jest kościół w Stawiszy, ksiądz Józef Rosiek, zapowiedział, że akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej złożony przez dzieci pierwszokomunijne stanie się tu tradycją.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
4: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
6: A gdyby tak to zmienić?
4: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
7: Kastorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.
2: Dziś jako mama chciałabym zapytać o temat zauroczeń, ponieważ moje dziecko pierwszy raz się zauroczyło. Co mogę zrobić, żeby nie umniejszyć jego uczuć, nawet jeśli nam dorosłym czasami wydają się one takie dziecinne?
3: Jak ja lubię takie tematy, takie pierwsze miłości, pierwsze zauroczenia, to dla dziecka nie jest oczywiście coś małego. To jest często pierwsze doświadczenie takiego intensywnego uczucia, które przekracza świat rodzinny. Czyli to moment, w którym pojawia się ktoś ważny, poza mamą i tatą, rodzeństwem, czasem babcią, dziadziem. I to jest takie bardzo trudne i tutaj jest bardzo takie duże ryzyko takiego błędu dorosłych, czyli uśmiech, żart, lekceważenie. Oj, to jeszcze niemiłość, za chwilę ci przejdzie. Z perspektywy dorosłego to może jest prawda, ale z perspektywy dziecka to zupełne podważanie i unieważnianie jego świata. A dziecko nie potrzebuje wtedy oceny, potrzebuje uznania. I znowu w psychologii mówimy, że emocje nie wymagają korekty, a wymagają obecności. Jeśli dziecko mówi o kimś, kto jest dla niego ważny, warto zatrzymać się przy tym, powiedzieć: widzę, że to jest właśnie dla ciebie ważne, i to zdanie buduje taki most. Pierwsze zauroczenie to też początek uczenia się relacji, bliskości, też granic, odrzucenia, tęsknoty. Jeśli rodzic potrafi być wtedy towarzyszem, a nie sędzią, dziecko uczy się rozumienia własnych uczuć, a nie ich tłumienia, chowania, skrywania. Można też delikatnie pytać, a co najbardziej lubisz w tej osobie, a jak się czujesz, kiedy jesteście razem. I znowu takie pytania nie wchodzą z butami, ale zapraszają do refleksji, pokazują naszą obecność, towarzyszenie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nie chodzi o to, żeby wchodzić w rolę przyjaciela dziecka, ale chodzi o to, żeby pozostać dorosłym, który rozumie, że dla dziecka jego emocje są prawdziwe, nawet jeśli są pierwsze i nawet jeśli jeszcze są niedojrzałe, bo sposób, w jaki zareagujemy na takie pierwsze uczucia dziecka, będzie miał wpływ na to, czy w przyszłości przyjdzie do nas z kolejnymi, czy nam powie w przyszłości o tym, czy my tego nie obśmiejemy, a to jest taki milowy krok w rozwoju, który potem pokazuje, jak tworzymy taką bliskość w innych relacjach, jeszcze raz to powtórzę, poza domem.
2: Powiedziałyśmy sobie o tej pozytywnej strefie dorastania, ale teraz co w przypadku, gdy dziecko przeżywa odrzucenie, na przykład przez koleżankę, kolegę, czy swoją właśnie taką pierwszą miłość. No i właśnie to może powodować takie zamknięcie się w sobie. Jak my możemy na to zareagować?
3: No to jest bardzo taki trudny moment i pewnie jak każdy z nas sobie przypomni gdzieś tam lata szkolne i przypomnimy sobie pierwszą utratę zaufania do naszej najbliższej przyjaciółki, to przypomnimy sobie to, że odrzucenie boli. I przypomnimy sobie też to, że odrzucenie boli niezależnie od wieku. Ale dla dziecka czy nastolatka jest to często takie pierwsze, bardzo silne doświadczenie straty relacyjnej i ta intensywność tego pierwszego doświadczenia może nas, dorosłych, bardzo zaskoczyć, bo kiedy dziecko się zamyka, wielu rodziców próbuje wyciągnąć je na siłę pytaniami, radami, bagatelizowaniem, nie przejmuj się, znajdziesz kogoś lepszego, czasem takim obrzydzaniem, unieważnianiem, dewaluowaniem kogoś. Tymczasem zamknięcie się często jest dla dziecka taką formą radzenia sobie. To często jest taki moment, w którym dziecko próbuje uporządkować swoje emocje, które są silne, bardzo takie intensywne. Najważniejsze, co możemy zrobić jako rodzic, to stworzyć przestrzeń, w której dziecko nie musi udawać, że wszystko jest w porządku. Zamiast naciskać, warto być blisko i powiedzieć, że widzę, że jest ci ciężko, jestem obok, jeśli będziesz chciał porozmawiać. To zdanie daje wybór, a wybór daje poczucie bezpieczeństwa, czyli znowu daje tą bezpieczną bazę. Warto też pamiętać, że odrzucenie dotyka bardzo takiej głębokiej potrzeby bycia ważnym. Bycia ważnym, bycia akceptowanym. Dlatego tak istotne jest, żeby dziecko w tym czasie doświadczało ze strony rodzica takiej stabilnej, niezmiennej akceptacji, czyli żebyśmy żebyśmy nie odrzucali dziecka wtedy w tych jego nieuporządkowanych, gwałtownych, silnych emocjach. I nie chodzi o to, żeby od razu naprawić sytuację, czyli od razu interweniujemy, tutaj próbujemy to poprawić, ale chodzi o to, żeby dziecko nie zostało z tym doświadczeniem samo, bo z takich momentów rodzi się coś ogromnie ważnego, taka odporność emocjonalna, o którą my musimy walczyć bardzo często w gabinetach psychologicznych, psychoterapeutycznych i niestety również psychiatrycznych, kiedy musimy się wspomagać farmakoterapią. Więc ta odporność emocjonalna, ona też rodzi się wtedy przez takie nasze doświadczenia, wtedy, kiedy obok jest ktoś, kto pomaga ten ból unieść, zrozumieć. To są te maleńkie iskierki, które nas uczą właśnie tej odporności emocjonalnej. Oczywiście czasem jest tak, że ona jest tak słaba, tak krucha, że musimy się wspomóc jeszcze kimś zewnętrznym. Natomiast warto jako rodzice świadomie kierować tym procesem i być uważnym na takie pierwsze właśnie straty, odrzucenia, takie trudności relacyjne.
4: Proszę mi powiedzieć, czy ojciec powinien rozmawiać z córką lub synem o pierwszych relacjach uczuciowych, czy lepiej zostawić ten temat drugiemu rodzicowi?
3: Czyli rozumiem, że tata chętnie przesunąłby ten temat jednak na mamę, czyli stereotyp, że on wciąż jest taki obecny, że są tematy matczyne i są tematy ojcowskie. Natomiast powiem tak, że dziecko niezależnie od płci potrzebuje obecności obydwojga rodziców, także w obszarze emocji. I myślę, że ogromnie to ważne i dziękuję za to pytanie. Ojciec, który rozmawia z dzieckiem o uczuciach, robi coś niezwykle ważnego. Pokazuje, że emocje nie są słabością, że można o nich mówić, nazywać je, rozumieć. Dla córki rozmowa z ojcem o relacjach może być takim pierwszym doświadczeniem kontaktu z mężczyzną, który słucha. Z mężczyzną, który nie ocenia, nie uprzedmiotawia. A dla syna z kolei może być sygnałem, że męskość nie wyklucza wrażliwości, że męskość nie wyklucza uczuć. I nie chodzi o to, żeby ojciec wiedział wszystko, dawał gotowe odpowiedzi, ale wystarczy taka autentyczność. Wiesz, nie zawsze wiem, co powiedzieć, ale chcę cię zrozumieć, chcę poznać, co się w tobie dzieje. Czasem taka rozmowa zaczyna się nie od poważnych tematów, ale od zwykłego bycia razem, nie wiem, w samochodzie, na spacerze, przy okazji. Dzieci bardzo wyczuwają, czy dorosły jest naprawdę obecny. Jeśli tak, to prędzej czy później przyjdą także z trudniejszymi tematami i przyjdą z tymi tematami też do taty, który będzie otwarty, gotowy na podjęcie takich rozmów, bo najważniejsze nie jest to, kto rozmawia, ale najważniejsze jest to, czy dziecko ma do kogo przyjść. Więc myślę sobie, że to jest bardzo ważne.
4: A jak pomóc dziecku odróżniać prawdziwą bliskość od presji, manipulacji i potrzeby bycia za wszelką cenę zaakceptowanym?
3: To pytanie dotyka jednego z kluczowych wyzwań współczesnego dorastania, czyli takie budowanie w relacji w świecie, w którym potrzeba akceptacji bywa bardzo silna. Dziecko często nie odróżnia jeszcze, czy coś robi, bo tego chce, czy dlatego, że boi się odrzucenia. I rolą rodzica jest nie tyle kontrolowanie każdej relacji, ale wyposażenie dziecka w taki wewnętrzny kompas, takie wewnętrzne czucie, intuicje. I ten kompas buduje się przez rozmowę, czyli jak się czujesz w tej relacji, czy czujesz się sobą, czy raczej musisz się dopasować. I to są takie pytania, które uczą takiej autorefleksji, takiego zastanowienia się, ale też one wymagają takiego czasu, który możemy mieć z naszym dorastającym, nastolatkiem, z dzieckiem, które coś przeżywa. Warto nazywać te pewne zjawiska, czyli że bliskość nie oznacza presji, że ktoś, kto naprawdę nas szanuje, nie zmusza nas do przekraczania własnych granic. No i ważne jest też takie modelowanie, czyli dziecko obserwuje relacje nas, dorosłych, sposób, w jaki rozmawiamy, jak się szanujemy, jak stawiamy granice i to jest absolutnie pierwszy podręcznik relacji. Jeszcze jedno, dziecko musi też mieć prawo do popełniania błędów w relacjach. Nie da się nauczyć bliskości bez doświadczeń, czasem też tych trudnych i rolą rodzica jest być obok być wtedy, kiedy te doświadczenia się pojawiają, pomagać je rozumieć, ale nie eliminować, czyli nie wyprzedzać faktów i sytuacji, bo dojrzała relacja nie zaczyna się od idealnych wyborów. Zaczyna się od uczenia się siebie w kontakcie z drugim człowiekiem, z poczuciem bezpieczeństwa, ale każdy z nas wie, że nie zawsze nasze wybory są idealne. W związku z tym pomóżmy dzieciom też przechodzić przez różnego rodzaju ich własne przeżycia, które są podyktowane ich błędami.
1: Rodzicielska galanteria. Kurs na dobre relacje obiera psycholog dr Renata Smoleń.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
2: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603-605-883.
5: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Hyundai.
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
1: Po reklamie.
10: Ja się

0: Understood.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Po reklamie.

0: Testy zawodowi to wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Festiwal Tydzień

0: Ormet JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Po reklamie.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
3: Zwycięstwo Jezusa to triumf miłości i odwagi. To jednocześnie wielka podpowiedź Boga dla każdego z nas. Nie bój się. Nie jesteś sam, bo ja, Twój Ojciec, jestem z Tobą. Jakie to ważne, mieć świadomość, że nawet kiedy odchodzę, rozpraszam się jak rozlana woda na blacie stołu, to jest ktoś, kto chce mnie zebrać w jedno naczynie i ukazać dzięki temu swoją moc. Zwycięzca jest jeden. Możemy go uznać lub nie, ale pamiętajmy, że kiedyś każdy z nas popatrzy mu prosto w oczy.
4: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz 18 maja w poniedziałek we wspomnienie świętego Stanisława Papczyńskiego, prezbitera. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin z duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Obecna msza święta koncelebrowana sprawowana jest w następujących intencjach. Ze świętej pamięci Marka Hojdys, kolejna msza gregoriańska. Za świętej pamięci Stanisława Zielińskiego, to intencja od kuzynki Beaty i Miołek. Modlimy się za świętej pamięci

Michaliny Msanak. To intencja od koleżanek i kolegów wraz z opiekunami z klubu RDN. I ostatnia intencja za świętej pamięci Kazimierza Srebro. Kolejna msza święta gregoriańska. W oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego przeżyjmy tę Eucharystię w wielkim otwarciu na Boże dary. Uznajmy też naszą grzeszność, abyśmy byli zdolni przyjmować te dary od Boga i przeżyć owocnie to spotkanie przy ołtarzu Pańskim. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jak więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Oto słowo Boże.

Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy wszystko wiesz i nie potrzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat.

Siostry i bracia w Chrystusie Panu, pierwsze czytanie uświadamia nam, że można być człowiekiem pobożnym, religijnym, a nie znać Ducha Świętego. W takim życiu brakuje czegoś istotnego, spotkania z trzecią osobą Trójcy Świętej, z Duchem Świętym. A warto Go poznawać, warto żyć z Nim w przyjaźni. Niedawno ksiądz profesor Robert Skrzypczak wspominał o swojej pracy w wielkim szpitalu w Wenecji. Kiedy tam przybył, w tym szpitalu była żywa pamięć o księdzu Danielu, który był tam leczony. Zmarł na białaczkę, mając zaledwie 30 lat. Ale zarówno personel, jak i pacjenci, którzy tam dłużej byli leczeni, pamiętali tego pogodnego, uśmiechniętego kapłana, pełnego mocy, pomimo tej choroby, która doprowadziła do jego szybkiej śmierci. I ludzie zapamiętali go dlatego, że zachęcał wszystkich, i wierzących, i niewierzących, aby poznali Ducha Świętego i żyli z Nim w przyjaźni. On był żywym dowodem tego otwarcia się na działanie Ducha. To dla nas zachęta, byśmy odkryli to, co być może jest jakoś uśpione w nas. I nie chodzi wcale o to, abyśmy mówili językami, abyśmy doświadczali jakichś nadzwyczajnych zjawisk, tylko żebyśmy otworzyli się na moc Bożej miłości, na moc Ducha, który jest między innymi pocieszycielem. Jest tym, który doradza nam, jak żyć. Niedawno odwiedziłem kościół świętej Anny w Krakowie. Wspaniała barokowa świątynia, kościół Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spoczywa tam święty Jan Kanty. Ale naprzeciwko tego sarkofagu Jana Kantego zauważyłem skromny grób. Podszedłem. Spoczywa tam biskup Jan Pietraszko, sługa Boży, wspaniały kaznodzieja. Zmarł w 1988 roku. I uświadomiłem sobie, że to on właśnie mnie bierzmował. Odczułem wdzięczność. Przypomniałem sobie o tym sakramencie, kiedy jesteśmy umocnieni Duchem Świętym. I wszyscy tutaj obecni, może poświęćmy dzisiaj chwilę, aby przypomnieć sobie, kto nas bierzmował. Wyraźmy wdzięczność za tych ludzi, którzy są dla nas tymi znakami działania Pana Boga, którzy poprzez swoją służbę ubogacili nasze życie, życie duchowe. Bo możemy dzięki nim poznawać w pełni Boga, w Jego bogactwie, w tych trzech osobach boskich. A oczekując na uroczystość zesłania Pańskiego, nie żałujmy czasu, aby prosić o wylanie Ducha, o Jego dary, o życie w przyjaźni z Duchem Świętym, bez efektów specjalnych, ale z wielką mocą i pokojem serca. Powstańmy, zgromadzeni w imię Jezusa na sprawowaniu pamiątki Jego śmierci i zmartwychwstania, przedstawmy Bogu nasze ufne prośby.

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby docierał z orędziem paschalnym do wszystkich ludzi na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za spowiedników, aby swojej posłudze zawsze poddawali się natchnieniom Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za mieszkańców Ziemi Świętej, aby mogli cieszyć się upragnionym pokojem i zgodą. Ciebie prosimy. Módlmy się za przeżywających różne nieszczęścia, aby Duch Pocieszyciel dodawał im otuchy i przymnażał im dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w szczególności za Marka, Stanisława, Michalinę, Kazimierza, aby po czasie oczyszczenia mogli uczestniczyć w chwale Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy obdarzeni darem mądrości mogli lepiej poznawać Boga. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący, miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy w mocy Ducha Świętego zawsze przyjmowali Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Dziś, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech niepokalana ofiara nas oczyści i wzmocni nasze dusze łaską z nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po swoim zmartwychwstaniu jawnie się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wzniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Ponownie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zmartwychwstanie i wiemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi, oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli zmartwychwstania z nadzieją. O świętej pamięci Marka, Stanisława, Michalinę, Kazimierza i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami, pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

do baranek Boży, który kładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. 18 maja w poniedziałek 7 tygodnia wielkanocnego we wspomnienie świętego Stanisława Papczyńskiego, prezbitera. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Grzegorz Piątek, sercanin z duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców

0: Reklama.
1: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać. Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
2: A gdyby tak to zmienić?
3: A gdyby tak to zmienić?
1: Oazy rekolekcyjne ruchu Światło-Życie diecezji tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Maścierz, zapraszam. Wezwanie papieża Leona do czynienia pokoju, od którego zaczął swój pontyfikat, jest wciąż aktualne, uważa biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych papież został wybrany na głowę Kościoła katolickiego w maju ubiegłego roku. Kościelny hierarcha zwracał uwagę, że dzisiejszy świat, ogarnięty wojnami na Ukrainie i w Ziemi Świętej, potrzebuje pokoju.
3: Cały ten pontyfikat był taki intensywny. Szukanie pokoju, szukanie jedności braterskiej wokół Chrystusa. Oczywiście każdy papież ma swój styl, jakieś takie elementy charakterystyczne. Tak jak w przypadku poprzedników, tak samo i w przypadku papieża Leona można jasno dostrzec tę subtelność, tę delikatność, pokorę, stawanie w prawdzie i wskazywanie zawsze na Jezusa Chrystusa jako drogę, prawdę i życie.
2: Do tej pory Leon XIV odbył 3 zagraniczne podróże apostolskie. Pierwsza pielgrzymka odbywała się w Turcji i Libanie, kolejna w Monako, trzecia w kwietniu w krajach afrykańskich. Najbliższa ma odbyć się w pierwszej połowie czerwca w Hiszpanii, kolejna pod koniec września we Francji. W grudniu ubiegłego roku Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaprosiło papieża Leona na wizytę duszpasterską w Polsce. Biskupi wskazywali, że w 2027 roku przypada 150. rocznica objawień Getrzwałckich. Jednak ten termin wydaje się mało prawdopodobny. Wynika to z faktu, że w 2027 roku odbędą się w Polsce wybory, a praktyką watykańską jest, że papieże w tym czasie nie odwiedzają krajów. Tłumy osób przyjechały na historyczne sobotnie wydarzenie ogłoszenia Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej Bazyliką Mniejszą. Kilkudniowe obchody uroczystości zakończyły się koncertem młodego wiolonczelisty Jana Diuga, który zaprezentował m.in. piosenki religijne oraz muzykę znaną z filmów. Ławy Kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej wypełniły się po brzegi zarówno parafianami, jak i przyjezdnymi. Wśród pielgrzymujących do Dąbrowy Tarnowskiej była para z Bochni, która zdecydowała się przyjechać tego dnia, kiedy słuchali transmisji mszy świętej w radiu RDN.
4: Przyjaźni z Bochni. Słyszeliśmy Państwa audycję.
5: Słyszałam cały czas transmisji przez radio i właśnie przyjechaliśmy specjalnie na mszę wieczorną i na ten koncert.
6: Tutaj pierwszy raz, czy już bywali Państwo?
4: Pierwszy raz.
6: W takim razie jak robi wrażenie bazylika?
5: No, niesamowite. Niesamowite, przepiękna bazylika jest. Słyszałam tylko w radiu i myślę, musimy jechać i musimy zobaczyć. Drzwi mnie też urzekają. Są przepiękne, bo jak się nie mylę, jest chyba Andrzej Bobola. A dzisiaj mamy święto Andrzeja Boboli. Też to jest takie cudne święto i w ogóle, że w tym dniu został ten kościół podniesiony do bazyliki mniejszej. No, dla mnie przeżycie niesamowite.
2: Podczas uroczystej mszy świętej pontyfikalnej poświęcone zostały nowe drzwi wejściowe oraz tablica upamiętniająca uhonorowanie świątyni tytułem Bazyliki Mniejszej. Na 3 skrzydłach drzwiowych wykonanych z brązu widnieją wizerunki świętego Andrzeja Boboli, Matki Bożej Szkapleżnej oraz Chrystusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Tytuł Bazyliki Mniejszej to honorowe wyróżnienie nadawane przez papieża dla kościołów o wysokiej wartości liturgicznej. Świątynia ubiegająca się o taki tytuł musi spełniać kilka warunków, m.in. pozostawać otwarta przez cały dzień, stanowić miejsce szczególnego kultu i cel pielgrzymek, czy też odznaczać się walorami duszpasterskimi, na przykład realizować wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu. W 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły, przyszłego papieża, prezydent RP Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką złożył kwiaty przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Modlitwę w intencji ojczyzny odmówił biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. Odśpiewany został hymn Boże Coś Polskę. Wcześniej przy grobie świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta w języku polskim z okazji rocznicy urodzin papieża. W homilii ksiądz Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik papieża Polaka, przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła, powiedział, że osoba i posługa Jana Pawła II była darem dla świata. Organiści mogą podszkolić swój muzyczny warsztat i zdobyć potrzebne uprawnienia. Ruszyły zapisy do studium organistowskiego diecezji tarnowskiej. Absolwent studium otrzyma dyplom, który jest niezbędnym warunkiem podjęcia funkcji organisty w parafii. Do studium mogą zapisać się nawet takie osoby, które nigdy nie grały na żadnym instrumencie, mówi dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Grzegorz Piekarz.
7: Posiadanie słuchu muzycznego, posiadanie takiej wrażliwości rytmicznej,
1: czy poczucia rytmu. Natomiast komisja kwalifikacyjna sprawdza, czy ktoś nie ma jakichś wrodzonych wad instrumentu głosu. Tacy kandydaci mogą się już dostać na rok zerowy, czyli na rok, na którym się rozpoczyna w zasadzie edukację od zera. To jest dla tych, którzy nigdy nie grali na żadnym instrumencie. Natomiast ci uczniowie, którzy mają już jakieś przygotowanie, czy są po szkołach muzycznych pierwszego czy drugiego stopnia, to komisja kwalifikacyjna sprawdza ich przygotowanie, umiejętności i przydziela na odpowiedni wyższy, czy do pierwszej, czy do drugiej klasy, czy nawet do trzeciej klasy.
2: Każdy kandydat musi przejść egzamin wstępny, który odbędzie się 19 września o 9 w Studium Organistowskim w Tarnowie. Choć pogoda nie rozpieszczała, uczestnicy majówki za górą w Obidzy udowodnili, że deszcz nie jest w stanie zepsuć góralskiego świętowania. Ci, którzy pojawili się na wydarzeniu, z pewnością nie żałowali.
7: Ja jestem pierwszy raz, ale jestem zachwycona i uczestnikami, i muzyką, i piękną liturgią, i pięknym kazaniem księdza.
8: Te śpiewy są przepiękne.
7: Fajnie, że ludzie po prostu jeszcze potrafią kultywować tą tradycję, że malutkie dzieci też grają i też uczestniczą. To jest nasze dziedzictwo.
2: W programie znalazła się msza święta wyjątkowej góralskiej oprawie, wspólna biesiada z kapelów Związku Podhalan Oddział Obidza oraz poczęstunek dla uczestników majówkowej Eucharystii przewodniczył ksiądz Stanisław Kowalik, kapelan Związku Podhalan. W 92 roku życia, w 69 roku profesji zakonnej i w 62 roku kapłaństwa 17 maja 2026 roku w Tarnowie zmarł ksiądz Stefan Achinger, sercanin. Msza święta pogrzebowa odbędzie się w czwartek 21 maja o 11.30 w kościele parafialnym w Stadnikach. Po niej nastąpi złożenie ciała do grobu na stadnickim cmentarzu. Ksiądz Stefan Achinger urodził się 12 września 1934 roku w Witkowicach. Pierwsze śluby zakonne złożył 4 grudnia 1957 roku w Mszanie Dolnej, a święcenie kapłańskie przyjął 5 lipca 1964 roku w Stadnikach. Był przełożonym we wspólnocie Lublin, proboszczem w Ostrowcu Świętokrzyskim i Węglówce, duszpasterzem we Florynce, Grębowie w diecezji sandomierskiej, Krakowie i Sosnowcu oraz kapelanem DPS w Krakowie. Pełnił także funkcję socjusza w Pliszczynie oraz pracował w sekretariatach dla dobroczyńców w Tarnowie, Pliszczynie i Krakowie. Ostatnie 19 lat życia spędził w Tarnowie.
0: To były informacje z życia Kościoła.
5: Reklama.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę, ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie.
14: Autoring, jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie, ulica Lwowska 187.
15: Hyundai.
5: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200 500.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to Jerzy Dulak z Nowego Sącza, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Marek Kabat z Sukmań, Krystyna Łękawska z Bączej Kuniny, Stanisław Plebanek z Szynwałdu, Małgorzata Florczyk z Nowego Sącza, Zofia Świerczek z Biskupic Melsztyńskich, Teresa Wójcik z Nowego Sącza, Stanisława Radożycka z Nowego Sącza, Alicja Oruba z Tarnowa, Anna Kasińska z Limanowej, Maria Braun-Lenartowicz z Nowego Sącza, Anna Pers z Tarnowa, Bożena Duda z Nowego Sącza, Bernadetta Owsiany z Izdebek, Jadwiga Janczura z Łącka, Lucyna Kajmowicz z Tarnowa, Henryk Mężyk z Bobrownik Małych, Danuta Oprządek z Tarnowa, Jan Oleksy z Wierzchosławic, Joanna Kaczecka z Tarnowa, Greta Prokop z Tarnowa, Kazimierz Michalik z Cieniawy, Józef Gajewski z Tarnowca, Jadwiga i Zbigniew Strzelec z Tarnowa, Maria Obrzut z Hańczowej, Marcin Tąta z Limanowej, Lucyna Wielgus z Tarnowa, Maria Bulanda z Nowego Sącza, Barbara Lisak z Tarnowa, Jadwiga i Krzysztof z Nowego Sącza, Roman Piotrowski z Muszyny, Małgorzata Sieniecka z Kołaczyc, Stefania Kosiba z Osobnicy. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam.

0: nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Maryja rzekła do anioła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Halo, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Kiedy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: I jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Halo, szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać cześć Boże.
0: Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
5: i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Intencje Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, pozdrawiam wszystkich.
0: Bóg zapłać, również dziękujemy, pozdrawiamy, a wszystkim naszym radiosłuchaczom dziękujemy za wspólny czas modlitwą różańcową i życzymy dobrego i spokojnego wieczoru. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
6: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tarnów zaprasza na gastromajówkę. Już 23 i 24 maja tarnowski rynek zamieni się w prawdziwe święto smaków, muzyki i rodzinnej zabawy. Czekają na was wyjątkowe potrawy z różnych stron świata. Warsztaty kulinarne dla dzieci, kolorowe stoiska i mnóstwo atrakcji. W sobotę gotowanie z udziałem znakomitych kucharzy. O 17 koncert przystanek Mrówkowiec. A w niedzielę bezpłatne śniadanie z Robertem Makłowiczem i prezydentem Tarnowa. Partnerami wydarzenia są m.in. Polsko-Ukraiński Instytut Pomocy i Rozwoju, Stowarzyszenie Siemacha, Teatr imienia Solskiego w Tarnowie. Sponsorzy główni: Tauron, PZU, KGHM, Gemini Park, Sokołów. Przyjdźcie smakować, świętować i dobrze się bawić.
8: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
9: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które w Centrum Zdrowia Tuchów wykonujemy nieprzerwanie od 2013 roku. Od kilku lat badania wykonujemy także jako jedyna placówka w Tarnowie. Całkowicie bezpłatnie, bez ukrytych kosztów. Na tych samych zasadach badania realizujemy także w Dąbrowie Tarnowskiej.
8: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
9: Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni specjaliści, kompleksowa opieka. Centrum Zdrowia. Tutaj profilaktyka nie kończy się na haśle.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
3: Znasz to? Twoje dziecko spędza wakacje patrząc w ekran. A gdyby tak to zmienić?
4: A gdyby tak to zmienić?
5: A gdyby tak to zmienić?
3: Oazy rekolekcyjne Ruchu Światło Życie Diecezji Tarnowskiej to coś więcej niż wyjazdy. To bezpieczna przestrzeń wspólnej modlitwy, zabawy, wartościowych przyjaźni i spotkań z Bogiem, który kocha. Rodzicu, podaruj swojemu dziecku wakacje z sensem. Zapisz je na Oazę. Więcej informacji na stronie tarnow-oaza.pl lub pod numerem telefonu 603 605 883.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV. Ogłoszono go w rocznicę inauguracji jego pontyfikatu. Dziś 106. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Prezydent Karol Nawrocki złożył kwiaty przy grobie papieża Polaka. Leon XIV przyjął katolikosa Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła Ormian. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Leona XIV, poświęconej trosce o osobę w dobie sztucznej inteligencji. Dokument nosi datę 15 maja, kiedy przypada 135. rocznica promulgowania encykliki Leona XIII Rerum Novarum, dokumentu przełomowego w społecznym nauczaniu Kościoła.
2: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o papieskiej encyklice dziś, czyli w pierwszą rocznicę inauguracji pontyfikatu Leona XIV. Prezentacja dokumentu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 25 maja, w obecności Ojca Świętego. Wśród prelegentów znajdą się m.in. prefekci Watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary oraz Promocji Integralnego Rozwoju Człowieka oraz specjaliści w dziedzinach katolickiej nauki społecznej i sztucznej inteligencji.
1: 106. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przy grobie papieża Polaka modlił się dziś rano prezydent Polski Karol Nawrocki, który odbywa oficjalną wizytę w Republice Włoskiej i uczestniczy w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino. W Bazylice Watykańskiej sprawowano też mszę z udziałem przedstawicieli Polonii i polskich pielgrzymów. Przewodniczył jej biskup Jan Ozga z Kamerunu. W homilii świętego papieża wspominał jego wieloletni współpracownik i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, ksiądz Paweł Ptasznik.
3: Od początku pontyfikatu moje myśli, modlitwy i działania ożywia jedno pragnienie – dawać świadectwo o tym, że Chrystus, dobry pasterz, jest obecny i działa w swoim Kościele, że wciąż szuka każdej owcy, która się zagubiła, zabłąkaną doprowadza z powrotem do owczarni, opatruje skaleczoną, umacnia słabą i chorą, a mocną ochrania. To chyba najkrótsza synteza pontyfikatu i świętości Jana Pawła II. On taki był, pokorny, oddany, zawsze w dialogu z Panem, gotowy iść wszędzie tam, gdzie Pan go posyłał, aby głosić jego orędzie zbawienia.
1: Ksiądz Ptasznik przypomniał, że święty Jan Paweł II, jego przykład i nauczanie były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Docenimy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu, apelował przewodniczący Watykańskiej Fundacji. Leon XIV przyjął na audiencję Arama I, jednego z patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Jest on katolikosem Cylicji, wspólnoty, która, jak zauważył papież, od wieków wyróżnia się szczególnym powołaniem do dialogu i budowania relacji z Kościołem katolickim. Nie może być przywrócenia pełnej komunii między naszymi kościołami bez jedności w wierze, podkreślił papież, wyrażając nadzieję na dalszy rozwój dialogu mimo pojawiających się trudności.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Maryjo, Królowo Polski, Oblubienico Ducha Świętego, trwając w nowennie przygotowującej nas do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, wsłuchujemy się w kolejne fragmenty Ewangelii według świętego Jana. Dziś towarzyszy nam również opis z Dziejów Apostolskich, w którym to święty Paweł spotyka uczniów, którzy, jak sami wyznają, nawet nie słyszeli o Duchu Świętym. To niezwykłe spotkanie pokazuje nam, że droga do otwartości na działanie Ducha Świętego

0: jest przede wszystkim w chrzcie w imię Pana Jezusa. Paweł udziela chrztu nowo spotkanym uczniom, a następnie wkłada na nich ręce. Wówczas zostają napełnieni Duchem Świętym. Zaczynają mówić językami i prorokować. To wydarzenie ma dla nas głębokie znaczenie. Dziś, przygotowując się do uroczystości zesłania Ducha Świętego, jesteśmy przez samo Boże Słowo zaproszeni do powrotu do naszych korzeni, do źródła naszego duchowego życia, jakim jest Chrzest Święty. To właśnie chrzest wprowadza nas w życie Trójcy Świętej, w życie samego Boga. Dzięki niemu zostajemy zanurzeni w miłości Ojca i Syna, której więzią jest Duch Święty. Chrzest nie jest jedynie wydarzeniem z przeszłości, ale nieustannym zaproszeniem do życia w łasce, do otwierania serca na Boga i pozwolenia Mu, aby działał w nas każdego dnia. Stoimy dziś, Maryjo, wobec wielu zagrożeń dla naszej wiary. Żyjemy w świecie pełnym niepokoju, zamętu i duchowego zagubienia. Wspominamy dziś również 106. rocznicę urodzin papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, człowieka głęboko napełnionego Duchem Świętym, proroka naszych czasów, który odważnie i jasno nazywał współczesny świat cywilizacją śmierci. Wskazywał, że jest ona przeciwieństwem cywilizacji miłości, cywilizacji życia, budowanej przez ludzi żyjących łaską chrztu i Ewangelią Chrystusa. Widzimy dziś bardzo wyraźnie, jak wielu ludzi, także tych sprawujących władzę i mających wpływ na losy świata, mimo przyjętego chrztu, nie otworzyło swojego serca na działanie Ducha Świętego. Skutkiem tego są decyzje pozbawione szacunku dla życia, godności człowieka i prawdy. To niebezpieczeństwo dotyka jednak również każdą i każdego z nas. Dostrzegamy przecież, jak wiele braku miłości, przebaczenia, wzajemnego szacunku i jedności pojawia się nieraz w naszych rodzinach, wspólnotach, codziennych relacjach, mimo że wszyscy zostaliśmy ochrzczeni. Jednak pośród tych wszystkich trudności warto dziś szczególnie usłyszeć słowa Jezusa, który mówi odwagi: ja zwyciężyłem świat. To nie są jedynie słowa pocieszenia, ale potężna obietnica i fundament naszej nadziei. Chrystus przypomina, że żadne zło, żaden grzech, żadna ciemność tego świata nie mają ostatniego słowa. Ostatnie słowo należy zawsze do Boga, który jest miłością, który jest życiem. Te słowa Jezusa uczą nas, że będąc blisko Niego, możemy ocalić nasze rodziny, wspólnoty, serca. Możemy na nowo budować relacje oparte na przebaczeniu, szacunku, wzajemnej trosce. Możemy mieć odwagę sprzeciwiać się cywilizacji śmierci, o której mówił Jan Paweł II. Ta, która odrzuca Boga, ta cywilizacja, która lekceważy godność człowieka i staje się bezwzględna, szczególnie wobec najsłabszych, najmniejszych i bezbronnych. Jezus zwyciężył świat przez krzyż, przez miłość silniejszą od nienawiści i przez życie mocniejsze niż śmierć. Dlatego także i my, żyjąc łaską Chrztu Świętego i otwierając się na działanie Ducha Świętego, nie musimy ulegać lękowi ani zniechęceniu. Możemy być ludźmi nadziei, pokoju i odwagi. Możemy swoim życiem świadczyć, że dobro ma sens, że prawda ma wartość, a miłość jest mocniejsza niż egoizm i obojętność świata. Dlatego dziś prosimy Cię, Maryjo, ucz nas na nowo żyć łaską Chrztu Świętego. Ucz nas otwierać serca na Ducha Świętego, abyśmy nie zatrzymali się jedynie na zewnętrznym znaku wiary, ale naprawdę żyli Ewangelią. Wypraszaj nam odwagę do wybierania dobra, wierności Chrystusowi oraz serca pełne pokoju, miłości i prawdy. Niech Duch Święty odnawia w nas dar dziecięstwa Bożego, abyśmy potrafili być autentycznymi świadkami Jezusa w świecie, który tak bardzo potrzebuje światła, nadziei, miłości i blasku prawdy. Maryjo, tego wieczoru, stając przed Tobą, chcemy zawierzać Tobie cały Kościół Święty. Modlimy się za Ojca Świętego, za cały Episkopat Polski. Modlimy się za obecnego wśród nas, naszego pasterza, księdza arcybiskupa Wacława Depo. Polecamy Tobie cały nasz pauliński zakon. Modlimy się o Ducha Świętego dla wszystkich sprawujących władzę, szczególnie za tych, którzy mają wpływ na pokój na świecie. Prosimy Cię o ustanie aborcji na całym świecie, aby życie zwyciężyło. Prosimy Cię, Maryjo, w tych wszystkich intencjach, które są złożone w Jasnogórskiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy Tobie wszystkie nasze serca. Polecamy wszystkie te intencje w nich wypisane. Wszystkich nas tu obecnych i tych, którzy łączą się razem z nami w tej godzinie apelowej. Modlimy się również za nasze rodziny, za młodzież, szczególnie za maturzystów, którzy trwają w bardzo ważnym momencie swojego życia, którzy stoją przed podejmowaniem decyzji wiążących ich życie, przyszłość i świętość. Polecamy Tobie wszystkich zgromadzonych tutaj pielgrzymów. Modlimy się za wspólnotę czcicieli Ducha Świętego, ognisk pokutnych, którzy odbywają swoje rekolekcje w Dolinie Miłosierdzia, za pielgrzymów z Kopanicy, z diecezji poznańskiej, z diecezji gnieźnieńskiej, za pielgrzymów z miejscowości Gołdrąb. Modlimy się również za młodzież z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Gryfic oraz z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach, za nauczycieli i siostry Joanny, misjonarkę Świętej Rodziny z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Polecamy Tobie również, Maryjo, parafię błogosławionego Michała Kozala z miejscowości Preczów, w której przebywasz w cudownej ikonie nawiedzenia. Polecamy Tobie nas wszystkich i nasze serca, to wszystko, co jest w nich ukryte, rozważając tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci
4: naszej. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
2: Švento Marija, Matko Boža, mūsų šiandien
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,
2: Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
9: nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Święta Maryjo, Matko Boża,
1: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo,
6: zdrowaś Maryjo, łaski pełnaś, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, wszystkie dusze do nieba.
8: I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę.
8: Ucieram się z ziemi na pożarze wyżejmą, zawsze w imię Pana, teraz w imię potrzebach naszych, a do potrzebach swych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalę Pani błogosławioną, o Pani nasza, orędowniczko nasza, poświęćniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nam swojej rany, synom swoim nam swojej rany, swoim niesłychanym nas.
0: Księdza arcybiskupa Wacława Depo prosimy o błogosławieństwo.
10: Wśród wielu dat historycznych Polski dzień 18 maja wpisuje się w sposób szczególny dwoma takimi faktami. 18 maja 1920 rok, w Wadowicach rodzi się Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. I 18 maja 1944 roku polscy żołnierze zdobywają Monte Cassino, otwierając drogę wolności na Rzym. To są znaki naszej tożsamości, nasze dziedzictwo, które powinien znać każdy Polak. Ku przyszłości

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Radiowo-internetowe studium biblijne.
3: Witamy wszystkich słuchaczy radiowo-internetowego studium biblijnego. Kontynuujemy naszą lekturę i analizę tekstu listu do Hebrajczyków, w którą zaczęliśmy wczytywać się tydzień temu. W naszym radiowym studio jest już biblista, ksiądz profesor Piotr Łabuda, którego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże księdzu Marcinowi, naszym słuchaczom. Szczęść Boże wszystkim, którzy się dzisiaj radują w niebo wstąpieniem tak. Pańskim. Chociaż, tak, to jest takie, mi się zawsze podoba, chociaż to nie dzisiaj było w niebo wstąpienie Pańskie, to my dzisiaj świętujemy w niebo wstąpienie, tak naprawdę 40 dni od zmartwychwstania Pańskiego to czwartek i w Jerozolimie, gdybyśmy byli na Górze Oliwnej, to tamto w niebo wstąpienie świętowano najpierw w środę wieczór, w Wigilię, uroczystości, no i potem czwartek. To jest takie niezwykłe. Ja bardzo lubię, jak tylko się udaje, no teraz jest trudno, ale jak się tylko udaje być we wniebowstąpienie w Jerozolimie, to jest to tyle piękne święto, że to się mówi, że na Górze Oliwnej jest pełno pułkowników, to znaczy mnóstwo księży przychodzi ze swoimi pułkami. Na tych pułkach, na takich małych stolikach odprawiają msze święte. No oczywiście centralna, no właśnie, jak to nazwać, centralny kościół, czy też centralna kaplica, która od 1198 roku od Sulejmana, od Saladyna jest meczetem. Na ten jeden dzień jest udostępniana chrześcijanom, ten jeden dzień, czyli od środy wieczór do czwartku wieczór.
3: Ale do dzisiaj jest to tradycja, tak, że w dzień...
4: Tak. Ten jeden dzień. W wielu krajach, właśnie tak w Polsce, przesunięta jest uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego na najbliższą niedzielę po tym terminowym. To jest tak trochę ze względów praktycznych, żeby bardziej uroczyście uczcić. Natomiast w Jerozolimie zawsze w środę wieczór się rozpoczyna ta Wigilia wniebowstąpienia i potem czwartek jest główna uroczystość. Piękny wystrój wtedy jest tego kościoła, no właśnie, no, kaplicy, która jest meczetem, a która zamienia się wtedy na kościół. Piękne celebracje mszy świętej. Bardzo dużo pielgrzymów, chrześcijan, którzy wtedy schodzą z całych okolic. No teraz troszeczkę trudniej, chociaż już te obostrzenia już coraz takie łagodniejsze, więc też było sporo uczestników tej pięknej uroczystości. Uroczystości, która przenosi nas tam, gdzie cel naszego pielgrzymowania. Kilka dni temu dosłownie z naszymi alumnami w czasie studium czytaliśmy listy Piotra. My za niedługo też przejdziemy już do listów Piotra. No i w tym pierwszym liście ktoś to zauważył, że celem naszej wiary jest zbawienie dusz. Zbawienie dusz. To jest cel naszej wiary. Naszym celem jest osiągnięcie chwały nieba. I właściwie dzisiejsze spotkanie, kiedy czytamy list do Hebrajczyków, dzisiaj chcemy czytać ten fragment. Jezus jest Synem Bożym, jest arcykapłanem. To jest główny, to jest istota tego listu. I istotą istoty tego listu, najważniejszym zdaniem, które jest w tym liście, sedno wywodów. Już sam autor pisze, to jest najważniejsze zdanie. To jest tak, jak wykłada się coś na wydziale. Cieszę się, że coraz to nowi chętni pukają i do seminarium, i na nasz wydział. Jak są wykłady, to czasami długi wykład, cykl wykładów, i czasami wykładowca mówi: dobrze, a tak najważniejsze w tym wszystkim, zapiszcie sobie to, co jest najważniejsze. No to po co było tyle gadać, skoro to jest tylko... Nie, wszystko jest ważne, ale tą istotą całego wykładu, istotą całego opowiadania jest to jedno. No i właśnie autor listu do Hebrajczyków pisze: sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu na niebiosach. jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. To jest istota. Jezus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy tronu majestatu. Wstąpił na niebiosa. Wstąpił i tam już pozostał. Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam to na wszystkie możliwe sposoby, bo przecież i pierwsze czytanie z dzieł apostolskich rozpoczyna się od tego opisu uniesienia Jezusa wstępującego do nieba. Czemu stoicie? Czemu wpatrujecie się w niebo? Będą pytać mężowie w białych szatach. Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. I już w tym początku widać wydarzenie historyczne, wstąpienie do nieba i od razu widać oczekiwanie, czyli powtórne przyjście. No a list do Efezjan tylko dopowie, że Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy. Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy i wszystko poddał pod jego stopy, a jego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła. Mamy piękną prawdę o wniebowstąpieniu, naprawdę powtórzoną na wiele, wiele sposobów. Mm-hmm. No oczywiście jeszcze Ewangelia Mateusza dzisiaj, kiedy Jezus posyła, żeby oni nie oczekiwali tak bezczynnie jego powrotu, jego powtórnego przyjścia, ale żeby szli na cały świat, żeby nauczali wszystkie narody, żeby udzielali chrztu. I powiedzmy, list do Hebrajczyków to taki drugi krok. To znaczy, on wstępuje do nieba, on posyła swoich uczniów, mówi: idźcie, nauczajcie wszystkich, udzielając chrztu, czyli włączając do kościoła. No i apostołowie rozchodzą się, rozpoczynają udzielać chrztu, udzielają nauki. No i powiedzieliśmy sobie, udzielając tej nauki, pozyskują nowych chrześcijan, ci chrześcijanie stają się uczestnikami życia Bożego w Kościele, no ale ci chrześcijanie zaczynają nie do końca postępować dobrze. Ci chrześcijanie jakby, no sam autor pisze, mamy wam tak dużo do powiedzenia, a trudno to wyjaśnić, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Wy, którzy macie pouczenie, wy, którzy powinniście wzrastać w mądrości i wiedzy, wy dalej potrzebujecie mleka, nie potraficie zjeść całego pokarmu. No, jesteście słabi, jesteście dalej niemowlętami, nie rozwijacie swojej wiary, nie potraficie rozróżnić dobro i zło. Takie trochę pełne żalu te słowa autora. On w pierwszej części powie nam o tym wielkości słowa Jezusa, ale już w piątym rozdziale, to co dzisiaj czytamy już, on zapoczątkuje i powie, mamy arcykapłana. On przechodzi powoli do tej tajemnicy, chce pokazać, że Chrystus jest prawdziwym arcykapłanem. Mówi, nie takiego mamy arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa Chrystusa. My mamy Chrystusa, mamy tego, który jest Panem, który jest, w którym mamy trwać, którego mamy wyznawać w wierze. On nie jest taki jak inni arcykapłani, którzy są z ludzi brani, którzy dla ludzi są ustanawiani. On jest niezwykłym arcykapłanem.
5: Ale w jaki sposób to właśnie to kapłaństwo, o którym mówimy Jezusa, jest wyższe, byśmy powiedzieli, od kapłaństwa, które było, powiedzmy, w Starym Testamencie?
4: Autor listu do Hebrajczyków na początku tak, można powiedzieć, zanęci, próbuje pokazać. Na razie tylko tyle, że ten arcykapłan, Chrystus, on nie jest taki jak Aaron, który został powołany, który został ustanowiony. On nie jest zwykłym arcykapłanem, bo nieustannie byli obierani ci arcykapłani. Chrystus jest arcykapłanem szczególnym, dlatego że on został ustanowiony przez Boga. On został nazwany synem. Jezus jest Synem Bożym. Jezus jest tym, który został zrodzony przez Boga. A więc już widzimy te inności względem Aarona. Aaron, całe arcykapłaństwo, kapłaństwo Starego Testamentu, nieustannie wiele tych ofiar, tych kapłanów, tych arcykapłanów, a tu jest jedyny arcykapłan. Jedyny, bo jako jedyny Syn Boży jako jedyny zrodzony przez Boga i jedyny kapłan, jedyny arcykapłan, tutaj w 6 wersecie 5 rozdziału jest niedokładność tłumaczenia. Autor nie pisze, ty jesteś kapłanem na wieki. Autor napisze, ty jesteś arcykapłanem na wieki. Chrystus nie jest zwykłym kapłanem. On jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. I to jest to kluczowe stwierdzenie. Jesteś arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Autor podaje tą tezę, powtarza zaraz, gdy wszystko wykonał, Jezus, który był synem, który nauczył się posłuszeństwa, który wycierpiał to wszystko, co było potrzeba, aby człowieka zbawić. On, gdy to wszystko wykonał, kiedy dokonał, można by przetłumaczyć, pod każdym względem, który wydoskonalił pod każdym względem, on stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają.
5: To jest istota kapłaństwa Jezusa?
4: Nazwany przez Boga arcykapłanem na wzór Melchizedeka. Ta pierwsza część, ona wprowadza nas. Mhm. Ona mówi, kim jest Jezus, syn zrodzony, arcykapłan Melchizedek, który daje zbawienie. I tutaj właśnie autor jakby zatrzymuje się na chwileczkę, jakby pokazuje naszą słabość, jest rozczarowany adresatami, którzy dostali tak wielką tajemnicę, tak wielki dar.
5: I nie rozumieją.
4: Nie rozumieją, wiesz, nie. To jest niezwykłe. Mieć coś, moi przyjaciele raz kupili samochód i zawsze mieli kłopot z parkowaniem. Jak sprzedawali ten samochód, to się okazało, że ten samochód sam parkuje, tylko nie wiedzieli tego, nie używali tego. No właśnie, myśmy dostali tak wielki dar, tajemnicę Jezusa Chrystusa, arcykapłana, i my jesteśmy słabi, my jesteśmy letni, my jesteśmy niedoskonali. Autor to mówi, pokazuje, mówi o nadziei poprawy, mówi, że ma nadzieję, że to zdopinguje słuchaczy, czyli nas. I przechodzi właśnie do tej tajemnicy arcykapłańskiej. Ten to Melchizedek staje się użyteczny, żeby pokazać, że Jezus jest królem, że Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka. To słowo Melchizedek, żeby nie uciec od pytania, istotą Chrystusa, arcykapłana, jest to, że raz na zawsze złożył ofiarę i wszedł do przybytku. Ale żeby to ukazać, autor przywołuje właśnie postać Melchizedeka. Kto to był ten Melchizedek? Trzeba się cofnąć do 14 rozdziału Księgi Rodzaju. Tam, kiedy Abraham wyrusza na wojnę z królami kananejskimi, tam jest kwestia odzyskania jego bratanka Lota. Wraca Abraham, dochodzi do Jerozolimy, do miasta, i wychodzi mu naprzeciw Melchizedek, wynosi chleb i wino, ofiarę, dar, za co wcześniej Abraham daje dary, dziesięcinę ze wszystkiego, no i Melchizedek daje mu błogosławieństwo. Chleb, wino, już słyszymy zapowiedź Eucharystii. Melchizedek, o którym powie autor listu do Hebrajczyków, który nie wiadomo skąd się wziął. Nie znamy ojca, matki, nie wiemy skąd on jest. I już słyszymy to odniesienie do Jezusa. Nie wiemy skąd jest, nie wiemy skąd przyszedł.
5: Odwieczny.
4: Nie znamy ojca, nie wiemy jak się począł. Jezus właśnie jest takim królem, który przewyższa, arcykapłanem, który przewyższa te tajemnice Starego Przymierza. List do Hebrajczyków, powiedzieliśmy sobie, że w jakim sensie pokazuje to, że Stary Testament się skończył. Czas starego prawa, starego kultu, starych ofiar, to się skończyło. I tu mamy cały 9 rozdział, może nie cały, ale początek 9 rozdziału, który nam przypomina ten kult Starego Przymierza. Autor widać, że zna dobrze historię zbawienia, zna dobrze budowę przybytku, wie, co się w tym przybytku znajduje. On nas instruuje, że kapłan takie, a takie ofiary składa, tu wchodzi, tu nie może wchodzić. Wchodzi do przybytku najświętszego raz do roku. Ten autor wie, że jest Arka Przymierza, że są sprzęty świątynne, które do różnych rzeczy służą. On zna kult, zna ofiary, które są składane w świątyni, całopalne, przebłagalne, raz do roku owo skropienie krwią, ale on o tych ofiarach pisze jako o czymś, co były ważne, były cenne. My nie możemy przekreślać tych ofiar Starego Testamentu, bo one były dobre, bo one prowadziły lud Starego Przymierza do odkrycia tajemnicy Chrystusa. To, co list do Piotra, właśnie omawialiśmy ze studentami ten list dosyć dokładnie, właśnie ten list świętego Piotra pisze, że istotą jest osiągnięcie, istotą naszej wiary jest osiągnięcie zbawienia dusz. Nad tym zbawieniem w szczeli poszukiwania i badania prorocy badali oni, mając Ducha Chrystusa. A więc ten Stary Testament on badał, on szukał dróg zbawienia. Prawo Starego Przymierza, prawo, które Pan Bóg dał Mojżeszowi, ono prowadziło. Paweł w liście do Galatów napisze, że to prawo było wychowawcą. Ale ten wychowawca, to prawo, ten kult, on był niedoskonały, bo ten kult całopalny, ten kult sprawowany w świątyni jerozolimskiej, on nie gładził grzechów. Oni co roku składali ofiarę w święto Jom Kippur, te dwa baranki, jeden dla Azazela, drugi na przebłaganie, na oczyszczenie. Oni uświadamiali sobie grzeszność, oni symbolicznie wkładali te grzechy na tego koziołka, ale to nie przynosiło oczyszczenia. A tymczasem Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonały i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ale nie przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew. Wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. To jest istota Chrystusa, to jest istota chrześcijaństwa, że Chrystus stał się naszym zbawieniem. On nie tylko sam wszedł do wieczności. On przez swoją śmierć, przez swoją ofiarę, przez to, że wycierpiał to wszystko, co było potrzebne, konieczne, on nam otworzył raz na zawsze definitywnie bramy zbawienia. Mhm.
5: Czy to będzie taki najważniejszy skutek tego faktu, że Chrystus stał się arcykapłanem dla nas?
4: Tak, tak. Mhm. To, że wylał nie krew czyjąś, kozłów, owiec, nie to, że ofiarował na ołtarzu kogoś, coś. On na ołtarzu za nas ofiarował samego siebie. On stał się sprawcą naszego zbawienia. Znowu ten list Piotra, on dla mnie jest o tyle ważny, że w liście Piotra też powiemy sobie za niedługo, że jakby już Pawła nie ma. Te pierwsze gminy szukają rady. I ciekawe, i wydaje się, że piszą do Rzymu. Powiedzieliśmy sobie list do Hebrajczyków, chyba z Rzymu płynie to pouczenie, chyba do Jerozolimy. No i właśnie, i ten list do Hebrajczyków kierowany jest do tej wspólnoty w Jerozolimie. On się koncentruje na tym, co dla Starego Testamentu, co jeszcze trwa w Jerozolimie. Jeszcze tam te ofiary są składane. Ale ten list chce pokazać, to już jest niepotrzebne. No i ciekawe, że za parę lat ta świątynia będzie zburzona. Piękna, niezwykła świątynia, bogata, legnie w gruzy, dlatego że ten kult jest niepotrzebny już. To, co stare, minęło. I my dzisiaj mówimy, Stary Testament jest ważny, my szanujemy Stary Testament, bo ten Stary Testament pokazał nam osobowego, istniejącego Boga. Nie tylko Jego Słowo. Pokazał osobowego, prawdziwego, istniejącego Boga, który świat stworzył, który prowadził ten świat, który doprowadził go do tego przymierza na Synaju. Człowiek się udoskonalił już dał rady wejść w przymierze z Bogiem. W to przymierze wchodzi Mojżesz. Pokropił krwią kozłów ofiar lud na znak przymierza. Ta historia dalej idzie, dalej ludzie szukają drogi do zbawienia. teraz przychodzi czas Jezusa. On przychodzi, on staje się ten, który zostaje zrodzony przez Boga, który z jego synem staje się człowiekiem i jako Bóg człowiek składa siebie w ofierze, nie składa innych, nie składa baranki. On składa siebie, on przelewa swoją krew, a przez to otwiera nam dostęp do chwały nieba.
5: Czyli to stwierdzenie, to centralne stwierdzenie z 9 rozdziału, można powiedzieć tak po ludzku, jest po pierwsze bardzo odważne i bardzo profetyczne. Chrystus tak. stał się arcykapłanem.
4: On jest istotą, on jest ostatnim, można powiedzieć, to co rozpoczyna jest do Hebrajczyków, wielokrotnie na różne sposoby przemawiał, teraz przemówił, to jest ostatnie słowo Boga, które zostaje nam dane, bo już więcej Pan Bóg nam nie może nic dać. On, który jest żywy, prawdziwy, historyczny, on daje żywego, prawdziwego, historycznego swojego Syna, tego, który jest arcykapłanem, tego, który raz niepowtarzalnie składa w siebie w ofierze i staje się tym arcykapłanem już na wieki. Wstępuje do nieba, zasiada po prawicy tronu majestatu, bo już więcej ofiar nie potrzeba, już więcej my uobecniamy tą ofiarę, my ją sprawujemy jako uobecnienie tego, co on sprawił. My już nic innego nie możemy do tego dołożyć. Kiedy Paweł w liście będzie pisał, że my dopełniamy braków Chrystusa, to my dopełniamy tych swoich braków, tego, co my cały czas jeszcze nie jesteśmy godni, cały czas nie jesteśmy doskonali, cały czas nie potrafimy przyjąć tych owoców ofiary Jezusa Chrystusa. No i stąd też autor napisze, że Stary Testament zostaje zniesiony, zakończony, rozpoczyna się nowe życie i stąd też przechodzi w trzeciej części listu do tych rozważań, do tych wskazań moralnych, które powinny wynikać z tego, że Jezus jest ostatnim słowem, z tego, że Jezus stał się arcykapłanem, z tego, że Jezus złożył siebie w ofierze. No to teraz, jak my mamy...
5: No właśnie, jakie te wskazania moralne są?
4: To już będziemy czytać w kolejnym tygodniu, bo chciałbym zaprosić wszystkich do tego, żebyśmy spróbowali może w tym tygodniu, niejako czekając na kolejną uroczystość w Kościele, bardzo ważną.
5: Bo już za chwilę zesłanie, będzie zesłany Duch Święty.
4: Będzie dany ten, który o wszystkim nas pouczy. I warto przeczytać tak na spokojnie w tym tygodniu, kiedy już Jezus odszedł, kiedy wszedł do tego miejsca świętego, kiedy został wzięty do nieba. Czekając na tego Ducha Świętego, warto przypomnieć sobie od 10 rozdziału ten list do Hebrajczyków. Zapraszam bardzo wszystkich naszych słuchaczy, żeby posłuchać, co nam radzi ten, który dzisiaj ten wzrok nasz kieruje na Jezusa Chrystusa, na tego, który zasiadł po prawicy najwyższego majestatu. Warto dziękować Panu Bogu za ten dar odkupienia, za ten dar ofiarowania Pana Boga, za to, że On nie ustaje w modlitwie, w orędowaniu za nami, ale to dziękczynienie właśnie powinno się przekładać na nasze codzienne życie. Zapraszam do trzeciej części listu do Hebrajczyków, a dzisiaj zapraszam, żebyśmy podziękowali Panu Bogu, uwielbili Go, uświadomili sobie to, że On stał się arcykapłanem, On przez wyższy, doskonalszy, nie ręką ludzką uczyniony, nie na tym świecie, On ustanowił przybytek, On przelał własną krew, On raz na zawsze wszedł do miejsca świętego, On sprawił wieczne odkupienie. On nas zaprasza, abyśmy służyli Bogu żywemu. Niech ta myśl nam w tym tygodniu towarzyszy, ale w sposób szczególny zapraszam już do trzeciej, celowo odrębnej części, żebyśmy spokojnie mogli sobie przeczytać, uświadomić, jakie z tego wynikają dla nas zobowiązania.
6: Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew, wszedł raz na zawsze do miejsca świętego i osiągnął wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrabia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, ażeby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
2: Radiowo-internetowe studium biblijne.
0: To była audycja powtórkowa.

zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.